0: Hej, hej, tu Michał Szczygieł. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia. Bawcie się dobrze przy moich piosenkach.
1: Ile razy jeszcze mam wspominać ciebie z tamtych dni, gdy biłem się o przyszłość. Czułem się, jakbym był sam.

0: Auto Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
1: M-Stuczka w M-Obywatelu. W tym programie dowiemy się również, co to jest EWAP. Ruszamy.
0: Auto Radio.
1: M-Stuczka trafiła do M-Obywatela 1 września 2025 roku. W tym czasie kierowcy zgłosili przez aplikację ponad 21 tysięcy szkód, a ponad 4,5 tysiąca formularzy spisano bez późniejszego zgłoszenia szkody. Kolizja zawsze wiąże się ze stresem i ostatnie, czego wtedy potrzebujemy, to szukanie papierowego formularza, zwrócił uwagę wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. M-Stuczka pokazała, że przeniesienie takich spraw do telefonu potrafi realnie odciążyć ludzi w trudnym momencie. Ministerstwo podkreśla, że cyfrowe oświadczenie ma taką samą moc prawną jak wersja papierowa. Rozwiązanie ma też przyspieszać likwidację szkód, bo dane trafiają bezpośrednio do obsługi elektronicznie, bez konieczności przesyłania tradycyjnych formularzy. Z M-Stuczki można skorzystać tylko w konkretnych sytuacjach. Dotyczy to kolizji dwóch pojazdów zarejestrowanych w Polsce, w których nikt nie odniósł obrażeń. Obaj kierowcy muszą też zgadzać się, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym i mieć aplikację M-Obywatel. Teraz odpowiedź na pytanie, co to jest EWAP?
0: Autoradio.
1: Układ EWAP to jeden z tych elementów samochodu, o których wielu kierowców nigdy nie słyszało. Choć pozostaje niewidoczny podczas codziennej jazdy, pełni ważną funkcję w autach benzynowych. EWAP to system kontroli emisji par paliwa. Benzyna paruje w zbiorniku także wtedy, kiedy samochód stoi. Powstające opary są odprowadzane przewodami do pochłaniacza z węglem aktywnym, nazywanego również kanistrem. Gdy silnik osiągnie odpowiednie warunki pracy, sterownik otwiera zawór, a zgromadzone opary trafiają do kolektora dolotowego. Tam zostają wykorzystane.

0: wykorzystane podczas spalania mieszanki paliwowo-powietrznej. Pistolet dystrybutora nie bez powodu automatycznie przerywa tankowanie. Niektórzy kierowcy próbują jednak po jego odbiciu zmieścić w zbiorniku jeszcze kilka litrów benzyny. Fizyczna pojemność baku może być większa od deklarowanej, ale wolna przestrzeń jest potrzebna m.in. do prawidłowego działania odpowietrzacza oraz ze względu na zmianę objętości paliwa. Dalsze dolewanie zwiększa ryzyko, że benzyna trafi tam, gdzie nie powinna. Tankowanie pod korek może sprawić, że paliwo przedostanie się do układu odpowietrzania, a następnie do pochłaniacza. EWAP jest przeznaczony do pracy z oparami, a nie z ciekłą benzyną. Zalany węgiel aktywny może stracić zdolność skutecznego zatrzymywania oparów, co może oznaczać konieczność wymiany podzespołu. Do problemu nie musi dojść po jednym tankowaniu. Ryzyko zwiększa również regularne dolewanie benzyny po automatycznym odbiciu pistoletu. Jednym z sygnałów usterki jest zapalenie kontrolki check engine. Awaria EWAP może również powodować nierówną pracę silnika, trudności z rozruchem po tankowaniu oraz wyczuwalny zapach benzyny wokół samochodu. W niektórych przypadkach może wzrosnąć zużycie paliwa. Uwagę powinno zwrócić także częste odbijanie pistoletu, mimo że zbiornik nie jest jeszcze pełny. Diagnostyka może rozpocząć się od odczytania błędów zapisanych w sterowniku silnika. Do lokalizowania nieszczelności wykorzystuje się również test dymowy. Przyczyną problemu może być korek wlewu paliwa, przewód, elektrozawór lub pochłaniacz. Korek można kupić za kilkadziesiąt złotych, natomiast przewody lub zawór mogą kosztować kilkaset złotych. Wymiana pochłaniacza jest jeszcze droższa i w zależności od samochodu może przekroczyć 1000 złotych.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Zarzuty dla sprawcy śmiertelnego ugodzenia nożem w Legnicy, miliony złotych na ekologiczne inwestycje w regionie i zlikwidowana wielka plantacja konopi w Karkonoszach.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
1: Nie za zabójstwo, ale za spowodowanie ciężkich obrażeń ciała skutkujących śmiercią odpowie 58-letni mieszkaniec Legnicy. Mężczyzna podczas kłótni ugodził nożem swoją 55-letnią żonę. Kobieta zmarła wskutek wykrwawienia. Przypomnijmy, do tragedii doszło w niedzielę w mieszkaniu przy ulicy Fredry. Podejrzany uciekł, ale został zatrzymany podczas policyjnej obławy.
3: Prokurator zdecydował się postawić podejrzanemu zarzut nie zabójstwa, lecz spowodowania ciężkich obrażeń ciała, których skutkiem była śmierć ofiary na skutek wykrwawienia. Liliana Łukasiewicz, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Legnicy. Dlaczego taki zarzut? Ponieważ ustalono, że mężczyzna zadał swojej żonie tylko jeden cios nożem w okolice stawu podkolanowego.
4: Jednak cios doprowadził do przecięcia tętnicy i śmiertelnego krwotoku. Według prokuratury mężczyzna chciał spowodować ciężkie obrażenia, ale nie działał z zamiarem zabójstwa. Za zarzucany mu czyn grozi surowa kara więzienia.
3: Za przestępstwo spowodowania ciężkich obrażeń ciała, których skutkiem jest śmierć człowieka, grozi surowa kara pozbawienia wolności, bo od 5 lat nawet do dożywotniego pozbawienia wolności.
4: W chwili zatrzymania 58-latek miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Prokuratura podkreśla, że upojenie alkoholowe nie zwalnia z odpowiedzialności karnej, a mężczyzna ma zostać poddany badaniom psychiatrycznym. Śledczy potwierdzają również, że w rodzinie wcześniej dochodziło do przemocy i nadużywania alkoholu. Prowadzona była także procedura niebieskiej karty. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: W Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu zapadły decyzje, które mają realnie poprawić jakość życia i bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców wielu dolnośląskich wsi. Blisko 27 milionów złotych trafi do dolnośląskich gmin na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Marszałek województwa Paweł Gancarz i Natalia Gołąb z zarządu regionu wręczyli samorządowcom oficjalne promesy.
5: Wsparcie finansowe otrzymało 27 gmin, a dotacje pokryją nawet 75% kosztów inwestycji. Nowoczesne instalacje powstaną głównie na obszarach wiejskich i w miejscach o rozproszonej zabudowie, gdzie budowa klasycznej sieci kanalizacyjnej jest niemożliwa lub zbyt kosztowna. Jak podkreślają władze województwa, to kluczowy krok w stronę ochrony lokalnych zasobów wodnych i poprawy komfortu życia mieszkańców najmniejszych miejscowości. Środki pochodzą z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej. Dla gmin, które nie zdążyły złożyć wniosków, mamy dobrą wiadomość. W puli programu zostało jeszcze 20 milionów złotych. Kolejny nabór ruszy w pierwszym kwartale przyszłego roku. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
1: Ponad 600 krzewów konopi, marihuana i kokaina zabezpieczone przez jeleniogórskich policjantów. Właściciel plantacji usłyszał zarzuty, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, relacjonuje Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
6: Z ustaleń policjantów wynikało, że mężczyzna zorganizował uprawę konopi w piwnicy swojego domu. Przeprowadzone działania potwierdziły wcześniejsze informacje. W trakcie czynności policjanci zabezpieczyli ponad 600 krzewów konopi indyjskich, znajdujących się w różnych fazach wzrostu. Uprawa była wyposażona w urządzenia umożliwiające zapewnienie roślinom odpowiednich warunków. Funkcjonariusze znaleźli m.in. sprzęt sterujący ogrzewaniem, oświetleniem i wentylacją niezbędny do kontrolowania procesu wzrostu roślin. To jednak nie wszystko. W pomieszczeniach funkcjonariusze zabezpieczyli również 3,5 kg marihuany oraz kokainę, z której można uzyskać ponad 80 porcji handlowych. 59-latek trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Następnie usłyszał zarzuty dotyczące przestępstw narkotykowych. Za zarzucane mężczyźnie przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Dziś decyzja o areszcie dla podejrzanego o szykowanie zamachu na premiera. Trwają policyjne kontrole w szkołach po niedawnych atakach nożowników. A potem o tym, co jest w stanie zatrzymać pracownika w firmie. Ewelina Walczak. Dziś sąd decyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wczoraj mężczyzna został przesłuchany, usłyszał 9 zarzutów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
3: Pierwszy z tych zarzutów, najbardziej doniosły, to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
2: Prokuratura podała też, że w mieszkaniu mężczyzny znaleziono improwizowane materiały wybuchowe. Już 108 tysięcy kontroli przeprowadziła dotąd w szkołach policja po zeszłotygodniowych atakach nożowników w Ostrołęce i koło Wyszkowa. Działania funkcjonariuszy to nie tylko prewencyjna obecność w pobliżu szkół i w samych placówkach, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fiołek.
4: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania.
2: Chodzi też o przekazywanie służbom niepokojących informacji z zamkniętych grup.
4: Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie, do których nie mamy dostępu. Natomiast dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
2: Do tej pory podczas kontroli policjanci zatrzymali blisko 170 osób. Oceny Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez prezydenta Karola Nawrockiego. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował opinię Komisji Weneckiej dotyczącą odbierania przez głowę państwa ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Komisja orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowania niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Nie 21, a 20 października. Nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa. Jak podał Urząd Miasta, zaprzysiężenie odbędzie się o godzinie 18.30. Dla większych pieniędzy, elastycznych godzin pracy i możliwości pracy zdalnej to główne powody, dla których aż 40% pracowników myśli o zmianie firmy. I to w najbliższych miesiącach. Jednocześnie, jak wynika z badania Manpower, 60% pracowników nie szuka nowej pracy. A co trzyma ich w obecnej firmie? Wyjaśnia Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce.
5: Nasi respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza dla nich w obecnym miejscu pracy jest atmosfera. Wynagrodzenie, uwaga, było na czwartym, ale to dopiero czwartym miejscu.
2: Jak dodawał ekspert, spośród 40% chcących zmienić pracę, większość luźno rozgląda się po rynku w poszukiwaniu nowych możliwości.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
6: Muzykę.
1: 7 minut po godzinie 6 już na zegarach. Mamy środę, 14 dzień października i w połowie tygodnia o poranku mówimy wam dzień dobry. Witajcie, 78 dni do końca roku nam pozostało. Zima gdzieś tam powoli, krok po kroku się zbliża. Dzisiaj deszczowy poranek, zatem kierowcy uważajcie na siebie, może być miejscami ślisko. Jedźcie powoli, jedźcie bezpiecznie. Sebastian Wysoczański, dzień dobry.

0: bez końca. Oskar Cymsi i bez końca. 17 minut po 6 już w Muzycznym Radiu.
1: Muzyczne Radio.
0: A my spędzamy wspólnie pierwsze minuty środowego poranka w towarzystwie deszczu. Te opady deszczu zaczynają już się przesuwać bardziej we wschodnim kierunku. Legnica, Wałbrzych i jeszcze trochę Jeleniej Góry. Tutaj będzie padać najmocniej, ale są to, jak wspomniałem, przelotne opady deszczu, właśnie takie, które odwiedziły nas tylko o poranku. Mamy środę, 14 dzień października, 78 dni, nie wiadomo kiedy zostało nam do końca roku. Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy w Polsce. Dziś imieniny obchodzą m.in. Dominik i Bernard. Składamy już teraz wam najserdeczniejsze życzenia. Wschód słońca godzina 7.19, zachód słońca godzina 8.07. To oznacza, że dzień będzie trwał 10 godzin i 48 minut. Dzień jest krótszy od najdłuższego, a to zawsze tak trochę powoduje smutek, prawda? Że dzień jest już krótszy od najdłuższego, 5 godzin i 44 minuty. No i część osób, znaczna część słuchaczy Muzycznego Radia jest w pracy. Już gdzieś tam swoje poranne obowiązki trzeba wykonywać nawet po godzinie 6. Pozdrawiamy Krystiana, który wstaje z samego rana. Pewnie po to, żeby słuchać Muzycznego Radia, i tak sobie myślimy, jaka jest prawda. Prawda jest pewnie taka, że jest w pracy. Ale ta pierwsza moja opcja brzmi zdecydowanie lepiej, że wstaje po to, żeby być z nami i nas słuchać. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich tych, którzy podróżują. I jeszcze tak sobie spoglądam na to, bo ciepły jest ten poranek. Deszczowy, ale ciepły. 9 stopni na plusie. A mówię o tym dlatego, że 14 października w 2009 roku w Polsce w wyniku nagłego ataku zimy wiele miejscowości zostało pozbawionych prądu. To był 2009 rok, właśnie dzisiaj. O nagłym ataku zimy nie ma mowy. Drogowcy nie będą zaskoczeni ani dzisiaj, ani jutro, bo to będzie dobry tydzień, to będzie bardzo ładny tydzień, w piątek chociażby na termometrach nawet 17 stopni i bardzo dużo słońca. No to skoro o tym dniu już opowiedzieliśmy i opowiadać na pewno jeszcze będziemy, bo kilka tutaj wyjątkowych wydarzeń właśnie 14 października się odbyło, ale to już wiele, wiele lat temu. Zerknijmy do drugiej, takiej historycznej kartki z kalendarza.
1: Kalendarium regionu.
0: 14 października w 1819 roku w Bolkowie zakończono odbudowę wieży kościoła katolickiego. Wieża została zniszczona w wyniku ostrzału artyleryjskiego przez wojska szwedzkie w XVII wieku. 1980 rok, właśnie 14 października, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Jeleniej Górze alarmował o złych nastrojach społecznych w regionie z powodu fatalnego zaopatrzenia w podstawowe produkty spożywcze: mięso, masło, cukier, kaszę i opał.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: What's up? This is Timmy Trumpet.
3: Hello, my name is Alfam and you're listening to Muzyczne Radio.
4: They really love music.

Fenomenalne nagranie, do którego uwielbiamy powracać. Ta piosenka już trochę lat na swoim koncie ma, no ale jak brzmi, umówmy się, to był 2012 rok, kiedy Of Monsters and Men pochwalili się piosenką Little Talks i do tej pory bardzo ją lubimy. A tak przy okazji, dzisiaj 14 dzień października i takie przysłowie jest na dzisiaj zapisane w takich naszych specjalnych, magicznych kartkach. Uwaga, czytam. Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. Będzie zimą zimno, według tego przysłowia. Proszę to zapamiętać, sprawdzimy, czy to naprawdę działa. Poranek z

Morandi o poranku, zbliżamy się już do pierwszego dzisiejszego porannego raportu regionalnego. Przypomnę, że jeśli na waszych drogach, na waszych trasach są jakiekolwiek utrudnienia, możecie poinformować nas za pomocą aplikacji Muzycznego Radia, bo właśnie tam nagrać głosową wiadomość możecie. A propos, skoro już o aplikacji Muzycznego Radia mówię, no to warto ją zaktualizować. Dzisiaj w nocy pojawiły się zupełnie nowe wersje w waszych sklepach, a nasi testerzy mówią, że działa dużo, dużo lepiej niż wersja poprzednia, więc jeśli bez zakłóceń chcielibyście mieć dostęp do naszej stacji, do słuchania Muzycznego Radia, to koniecznie znajdźcie pół minutki, żeby zaktualizować swoją aplikację na telefonach i będziemy mogli już na pewno bardziej stabilnie i bez zakłóceń słyszeć się i możecie oczywiście dać nam znać, jak to tam u was działa. My natomiast już spoglądamy na prognozy pogody, o tym mówić będziemy szczegółowo za chwilę. Sandra Reiser, do tego czasu z utworem Dalej.

0: Minęła 6.30, co tam w pogodzie dobrego, ciekawego, już patrzymy, 10 stopni jest teraz na termometrach, opady deszczu jeszcze mogą się pojawiać, przejściowe, już może poza Jelenią Górą, ale Legnica, Wałbrzych i tamte okolice na pewno jeszcze przez moment z opadami przejściowego deszczu. 15 stopni na termometrach zobaczymy dzisiaj maksymalnie, przejaśnienie i rozpogodzenia są możliwe, no i niech ten deszcz tylko sobie pójdzie, a sio tam dalej i będzie dobrze.
1: Muzyczne radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: Pierwszy poranny raport regionalny, Beata Nowicka.
2: W tym raporcie zajrzymy do Legnicy, gdzie rusza wielomilionowy program wsparcia dla uczniów szkół zawodowych. Sprawdzimy też, jak Środa Śląska stawia na rowerowe talenty i poruszymy temat dzieci czekających na nowy dom. W Legnicy rusza ogromny projekt edukacyjny o wartości blisko 10 milionów złotych, zatytułowany Wiedza i umiejętności, gwarancją sukcesu na rynku pracy. Obejmie aż 1500 uczniów z lokalnych techników i szkół branżowych. Młodzież zyska dodatkowe kwalifikacje zawodowe, nowoczesne wyposażenie pracowni i możliwość nauki z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości.
3: Jednym z głównych działań będą kursy zawodowe. Oferta dopasowana do kierunków kształcenia obejmie m.in. grafikę komputerową, tworzenie stron internetowych, druk i modelowanie 3D, gastronomię oraz szkolenia związane z branżą elektryczną i transportem kolejowym. Uczestnicy będą mogli zdobyć dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia przydatne w przyszłej pracy. Wszyscy uczestniczący w projekcie uczniowie wezmą udział w zajęciach z wykorzystaniem VR. Dzięki symulacjom będą ćwiczyć reagowanie w sytuacjach zagrożenia, radzenie sobie z przemocą oraz bezpieczne korzystanie z technologii i informacji. Projekt przewiduje również doposażenie pracowni w zestawy komputerowe, monitory interaktywne, drukarki i skanery 3D oraz symulatory kolejowe. Nowy sprzęt umożliwi uczniom rozwijanie umiejętności w warunkach bliższych tym, z którymi spotykają się w pracy zawodowej. Realizacja projektu potrwa do połowy 2029 roku. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
2: Każdego roku na Dolnym Śląsku do adopcji kierowanych jest ponad 700 dzieci. Niestety nowy dom i kochających rodziców znajdzie zaledwie 1/4 z nich. Dlaczego statystyki są tak trudne? O tym w materiale Jacka Zycha.
4: Tak, to prawda, z tym, że jak podkreśla Katarzyna Zbąska, zastępca dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Spraw Adopcji, do samej procedury adopcyjnej kierowana jest tylko 1/3 z tej ogólnej liczby dzieci. Wynika to z wielu bardzo różnych przyczyn.
5: Ponieważ te 2/3, które są zgłoszone, a muszą być zgłoszone zgodnie z przepisami prawa, ośrodek na przykład podejmuje decyzję o niezakwalifikowaniu ze względu na przykład na więzi w rodzinie, w której są umieszczone. Są to dzieci umieszczone na przykład w spokrewnionych rodzinach zastępczych albo dzieci, które nie wyrażają zgody na procedurę adopcyjną. A takie prawo ma dziecko powyżej 13 roku życia.
4: To właśnie dyrektor Katarzyna Zbąska, która dodaje, że z tej grupy większość, bo aż 250 dzieci, znajduje nowy dom i rodzinę. Temat adopcji poruszony został w Wałbrzychu podczas otwarcia drugiej po Jeleniej Górze filii Dolnośląskiego Ośrodka Adopcyjnego. Ten ma pomóc i uprościć przejście całej procedury adopcyjnej rodzinom z południa Dolnego Śląska.
6: Czyli te osoby, które są zainteresowane adopcją, nie będą musiały dojeżdżać na konsultacje, szkolenia i te pierwsze spotkania do Wrocławia, co często było też przeszkodą dla tych rodzin, ale również bardzo ważne jest to, że ten ośrodek znajduje się w Wałbrzychu, w miejscu, gdzie jest bardzo blisko do poradni psychologiczno-pedagogicznej, czyli na całym etapie przygotowania rodziców do tego procesu będą mogli korzystać również ze wsparcia poradni, w miejscu, gdzie jest bardzo blisko położony ośrodek pomocy społecznej i w miejscu, gdzie jest bardzo blisko do sądu rejonowego.
4: A to wszystko ma zdecydowanie skrócić i uprościć proces adopcyjny, powiedziała była już zastępca prezydenta Wałbrzycha, dziś poseł na Sejm Sylwia Bielawska, która od lat zabiegała o powrót wałbrzyskiej filii ośrodka na mapę Dolnego Śląska. Ten, przypomnę, do Wałbrzycha wrócił po 15 latach nieobecności. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: I na koniec dobra wiadomość dla miłośników dwóch kółek ze Środy Śląskiej. Przy lokalnym akwenie kajaki powstanie nowoczesny rowerowy park umiejętności. Burmistrz Ewa Czarnota podpisała już umowę na realizację tej inwestycji z wrocławską firmą, na której czele stoi prywatnie zapalony rowerzysta Jerzy Mędrek.
7: W ramach inwestycji powstanie tor przeznaczony do sportowej i rekreacyjnej jazdy na rowerze, dostosowany do użytkowników w różnym wieku i o różnym poziomie zaawansowania. Długość prawie 100 metrów, powierzchnia ze strefą bezpieczeństwa prawie 500 metrów kwadratowych. Pump track zostanie zlokalizowany za skateparkiem i boiskiem do siatkówki plażowej. Kolejnym elementem inwestycji będzie Dirt Park, ziemna trasa treningowa o długości ponad 350 metrów i powierzchni około 700 metrów kwadratowych z rampami startowymi, skoczniami rowerowymi, muldami i bandami powrotnymi. Dirt Park powstanie powstanie na terenie dawnej piaskowni za Centrum Sportu i Rekreacji z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu. Rowerowy Park Umiejętności będzie miejscem uniwersalnym, zarówno do aktywności dla umiejących więcej, jak i doskonalenia techniki jazdy. Całkowity koszt zadania to bez malutkiego przecinka 1 000 000 zł. 500 tysięcy stanowiło dofinansowanie z Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w województwie dolnośląskim. Kiedy finał prac? Jak dopisze pogoda i nie tylko ona, to finał nastąpi na finał maja przyszłego roku. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Kolejny raport za niespełna godzinę.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Hi, here's Oceana and today...

0: Reklama. Szukasz sprawdzonego, ekonomicznego samochodu na lata? Poznaj koreańskiego SUV-a KGM Torres z opcją LPG lub w wersji hybrid. Wybierz kredyt 0 RSO od 0% lub leasing 101% i otrzymaj OC, AC za złotówkę. Sprawdź modele KGM by SsangYong podczas dni otwartych multisalonu Germas. Od 22 do 24 października. Wrocław, ulica Strzegomska 141. Już dziś umów jazdę testową na germas.pl.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.
3: Kochamy muzykę.

0: Johnny Hates Jazz w muzycznym radiu Heart of Gold. Minęła 6:50, a to oznacza, że już spoglądamy w gwiazdy.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany odkryją, że spokojna konsekwencja daje mi więcej niż kolejny zryw pełen emocji. Po południu dobry czas na podsumowanie drobnych postępów. Bykom uda się znaleźć kompromis w sprawie, która dotąd dzieliła domowników. Wieczorem pogodniejsza atmosfera, wspólna przyjemność i szansa na odłożenie różnic zdań na bok. Bliźnięta przyciągną ciekawe osoby swoją otwartością i trafnie zadawanymi pytaniami. W dalszej części dnia możliwość ciekawej znajomości i rozmowy znacznie dłuższej od pierwotnych planów. Ryki będą musiały zadbać o własną przestrzeń, zwłaszcza gdy wokół zrobi się zbyt głośno. W domowym zaciszu najlepsze warunki do odpoczynku. Lwy mogą otrzymać zaproszenie do działania, w którym przyda się ich pomysłowość. Poza pracą miejsce na rozwijanie talentu i nieskrępowaną radość z samego procesu. Panny poczują satysfakcję, gdy zobaczą, jak drobne usprawnienie ułatwia codzienność. Pod wieczór poczucie dobrze wykorzystanego czasu i ochota na zasłużoną przerwę w miłym otoczeniu. Wagi przestaną odkładać niewielką decyzję i dzięki temu odzyskają spokój. W sprawach sercowych sprzyjająca chwila na prosty gest, bez analizowania wszystkich możliwych reakcji. Skorpiony znajdą właściwe słowa, aby opowiedzieć o sprawie, którą dotąd zachowywały dla siebie. Po rozmowie więcej lekkości i lepsze spojrzenie na problem z dystansu. Strzelce będą musiały dopracować szczegóły, zanim podzielą się swoim nowym planem. Wieczorem dobra pora na zebranie informacji i rozmowę z kimś o praktycznym podejściu. Koziorożcom krótka przerwa pomoże znaleźć odpowiedź, której bezskutecznie szukały przy biurku. Po obowiązkach okazja do zmiany otoczenia i przewietrzenia głowy. Wodniki mogą odnowić znajomość, która wniesie do ich dnia świeżą inspirację. Wśród wspólnych tematów możliwy pomysł na spotkanie lub powrót do dawnych spraw. Ryby zauważą postęp w osobistym przedsięwzięciu i z większą chęcią do niego wrócą. W drugiej połowie dnia więcej motywacji i szansa na wsparcie ze strony życzliwej osoby. Dziś jest środa, 14 dzień października. Imieniny obchodzą Dominik, sprawiedliwy, czynny i wyrozumiały, Bernard, lojalny i poczciwy, o silnej osobowości. Osoby urodzone 14 października są optymistyczne, lubią się uczyć, zdobywać nowe doświadczenia i znajomości. Mają ciekawe zainteresowania i potrafią opowiadać o swoich pasjach. Są lubiane w towarzystwie, chętnie podróżują i bawią się. Szczęśliwa cyfra 7, kamień szlachetny, kryształ górski, a sprzyjający znak zodiaku na dziś to bliźnięta.
1: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Reklama. Wiodący producent i hurtownia materiałów budowlanych w regionie Janar Bis. Produkujemy bloczki betonowe, pustaki szalunkowe, stropy deriwa, systemy kominowe. Planujesz budowę? Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny Twojej inwestycji. U nas dobra jakość gratis. Janar Bis, Kościelniki Dolne, koło Lubania. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: Siódma.
1: Czas na wiadomości.
3: Fragmenty drona nad Bałtykiem. Sprawę bada Żandarmeria Wojskowa. Dziś Dzień Nauczyciela, Święto Edukacji w cieniu ataków. Polskie audiencje zawieszone. Watykan wydał oświadczenie po operacji Leona XIV. Ewelina Walczak. Żandarmeria Wojskowa bada tajemnicze znalezisko na plaży w Karwi w Pomorskiem. Wczoraj pod wieczór przypadkowy spacerowicz natknął się tam na fragmenty niezidentyfikowanego obiektu, który przypomina drona. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren oraz powiadomili prokuraturę i właściwe służby. Wojsko zapowiedziało, że o kolejnych ustaleniach będzie informować na bieżąco. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowanie, powiedział poseł i wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. To komentarz do doniesień kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
4: Poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego,
3: mówił Konrad Frysztak. W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Dokładnie 253 lata temu powstała Komisja Edukacji Narodowej. Dlatego dziś obchodzimy Dzień Nauczyciela. Tegoroczne święto upływa jednak w cieniu obaw po ubiegłotygodniowych atakach nożowników w placówkach oświatowych. Jak w sytuacjach kryzysowych radzą sobie pedagodzy? Zdaniem Nauczyciela Roku 2026 Tomasza Ordzy ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce kluczowa jest sprawna komunikacja.
5: Im częściej będziemy ze sobą rozmawiali i rozwiązywali problemy w taki sposób, że ta komunikacja będzie po prostu skuteczna, tak, i będziemy siebie nawzajem słuchać, będzie nam wszystkim łatwiej.
3: Wyróżniony pedagog na co dzień uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej, a jego uczniowie regularnie angażują się w naukowe badania i społeczne kampanie. Z kolei wczoraj przeciwko przemocy i hejtowi protestowali uczniowie i nauczyciele opolskich liceów. Z transparentami wyszli przed budynki szkół, towarzyszyła im piosenka Czesława Niemena.
6: Dziwny jest ten świat.
7: Dziwny jest ten świat. Wydaje mi się, że jest to trafne, zwłaszcza po tym, co się dzieje na naszym podwórku, że tak to ujmę. Są wyjątki od zasady, ale wydaje mi się, że szkoły są bezpieczne.
3: Na pomysł zorganizowania protestu wpadli uczniowie jednego polskiego liceum, ale w zaledwie kilka godzin swoją solidarność zadeklarowała większość szkół w mieście. Jest komunikat Watykanu po operacji Leona XIV. Wynika z niego, że podczas operacji papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a doraźne badanie histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolaka raka płuca. Papież ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Dziś światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Spotkanie z autorką rozpocznie się o 18:00 we wrocławskiej hali stulecia. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu, a jej wątki wiodą m.in. przez Lwów, Drohobycz, Wałbrzych i Buenos Aires. Książkę wydało wydawnictwo literackie.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Kochamy muzykę.
9: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: No to sprawdzamy, co dzieje się na Dolnym Śląsku. Zaczynamy od A4, od granicy w Jędrzychowicach w stronę Wrocławia. Trwa kontrola graniczna, obowiązuje ograniczenie do 40 km na godzinę. Dalej między Godzieszowem a Bolesławcem. Na 2 km uszkodzona dylatacja. Zamykamy prawy pas, awaryjny w kierunku Wrocławia, limit 80. Między Kostomotami a Kątami Wrocławskimi wciąż zamknięta jest południowa łącznica do Katowic. Objazd prowadzi prowadzi przez Bielany Wrocławskie. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia między Psimpolem a Wrocławiem Północ zwężenie przy dilatacji, także z 80. Od 7.30, czyli już wkrótce, zajęty będzie także prawy wlot na Rondo Magnice od AOW na S3 teraz. Między węzłami Głogów Południe i Głogów Zachód zamknięta jest jezdnia na Zieloną Górę z objazdem drogą wojewódzką 333. S5, miejscowe prace i zwężenia między Korzeńskiem a Widawą. Pod Krynicznem zamknięty prawy pas. Tam mamy takie oto informacje, które już teraz wam przekazujemy. Brak utrudnień na S8, a na S3 na Lubuskiem od rana zwężenie koło Nowej Soli i Gaworzyc. Uważajcie na siebie. Kolejny raport za godzinę.
9: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Kontenery, które idealnie nadają się na cele biurowe, socjalne, magazynowe lub na wymarzony domek letniskowy, znajdziesz w nowo otwartym porcie kontenerowym w Godzieszowie. Solidne konstrukcje i wszechstronne zastosowania. Oferujemy transport pod wskazany adres. Znajdziesz nas w Godzieszowie za stacją Orlen. Szczegóły: telefon 537 012 000. Port kontenerowy Godzieszów. Zapraszamy.
3: Dołącz do zespołu Drexelmeier i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmeier.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45.
4: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
4: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
5: Od Oleofarm.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: 1 września 2025 roku. W tym czasie kierowcy zgłosili przez aplikację ponad 21 tysięcy szkód, a ponad 4,5 tysiąca formularzy spisano bez późniejszego zgłoszenia szkody. Kolizja zawsze wiąże się ze stresem i ostatnie, czego wtedy potrzebujemy, to szukanie papierowego formularza, zwrócił uwagę wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. M-Stłuczka pokazała, że przeniesienie takich spraw do telefonu potrafi realnie odciążyć ludzi w trudnym momencie. Ministerstwo podkreśla, że cyfrowe oświadczenie ma taką samą moc prawną jak wersja papierowa. Rozwiązanie ma też przyspieszać likwidację szkód, bo dane trafiają bezpośrednio do obsługi elektronicznie, bez konieczności przesyłania tradycyjnych formularzy. Z M-Stłuczki można skorzystać tylko w konkretnych sytuacjach. Dotyczy to kolizji dwóch pojazdów zarejestrowanych w Polsce, w których nikt nie odniósł obrażeń. Obaj kierowcy muszą też zgadzać się, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym i mieć aplikację M-Obywatel. Teraz odpowiedź na pytanie, co to jest EWAP.
1: Autoradio.
0: Układ EWAP to jeden z tych elementów samochodu, o których wielu kierowców nigdy nie słyszało. Choć pozostaje niewidoczny podczas codziennej jazdy, pełni ważną funkcję w autach benzynowych. EWAP to system kontroli emisji par paliwa. Benzyna paruje w zbiorniku także wtedy, kiedy samochód stoi. Powstające opary są odprowadzane przewodami do pochłaniacza z węglem aktywnym, nazywanego również kanistrem. Gdy silnik osiągnie odpowiednie warunki pracy, sterownik otwiera zawór, a zgromadzone opary trafiają do kolektora dolotowego. Tam zostają wykorzystane podczas spalania mieszanki paliwowo-powietrznej. Pistolet dystrybutora nie bez powodu automatycznie przerywa tankowanie. Niektórzy kierowcy próbują jednak po jego odbiciu zmieścić w zbiorniku jeszcze kilka litrów benzyny. Fizyczna pojemność baku może być większa od deklarowanej, ale wolna przestrzeń jest potrzebna m.in. do prawidłowego działania odpowietrzacza oraz ze względu na zmianę objętości paliwa. Dalsze dolewanie zwiększa ryzyko, że benzyna trafi tam, gdzie nie powinna. Tankowanie pod korek może sprawić, że paliwo przedostanie się do układu odpowietrzania, a następnie do pochłaniacza. EWAP jest przeznaczony do pracy z oparami, a nie z ciekłą benzyną. Zalany węgiel aktywny może stracić zdolność skutecznego zatrzymywania oparów, co może oznaczać konieczność wymiany podzespołu. Do problemu nie musi dojść po jednym tankowaniu. Ryzyko zwiększa również regularne dolewanie benzyny po automatycznym odbiciu pistoletu. Jednym z sygnałów usterki jest zapalenie kontrolki check engine. Awaria EWAP może również powodować nierówną pracę silnika, trudności z rozruchem po tankowaniu oraz wyczuwalny zapach benzyny wokół samochodu. W niektórych przypadkach może wzrosnąć zużycie paliwa. Uwagę powinno zwrócić także częste odbijanie pistoletu, mimo że zbiornik nie jest jeszcze pełny. Diagnostyka może rozpocząć się od odczytania błędów zapisanych w sterowniku silnika. Do lokalizowania nieszczelności wykorzystuje się również test dymowy. Przyczyną problemu może być korek wlewu paliwa, przewód, elektrozawór lub pochłaniacz. Korek można kupić za kilkadziesiąt złotych, natomiast przewody lub zawór mogą kosztować kilkaset złotych. Wymiana pochłaniacza jest jeszcze droższa i w zależności od samochodu może przekroczyć 1000 złotych.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: problem. Jasiek Piwowarczyk w Muzycznym Radio Poranku. Halo Houston, 7.30, halo Muzyczne Radio, możemy powiedzieć, bo już spoglądamy na prognozy pogody. Dobre wiadomości na dzisiejszej, nie tylko w zasadzie, popołudnie dla was mamy. Wracamy dosłownie za chwilę z raportem.
1: Reklama. Najpierw Bolesławiec, teraz Zittau. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau-Gerlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź. Poszukaj. Posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
3: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optykokular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optykokular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
4: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
5: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
4: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
5: i Piotr Purol.
6: Po reklamie.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
8: Minęła 7.30, na termometrach w okolicach 9 stopni, zachmurzenie umiarkowane, ale przejaśnienia i rozpogodzenia są już możliwe. Opady deszczu bardzo niewielkie, przelotne. Generalnie zaczyna się właśnie bardziej pogodniejsza część tego dnia. Temperatury maksymalne dzisiaj w okolicach 14 stopni. Noc ponownie, powyżej zera na pewno, 3-4 stopnie. Nie inaczej będzie jutro i w piątek. Do końca tego tygodnia raczej prognozujemy sporą ilość słońca, pomimo tego, że to zachmurzenie nadal będzie obecne i z całą pewnością wysokie temperatury. Najwięcej, najcieplej będzie w piątek, 17 stopni, dzisiaj 14, jutro również 14. Korzystajmy z tego, ale o poranku no, trzeba się ubrać zdecydowanie cieplej.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
9: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Raport regionalny przedstawi Ania Tarkota.
10: Dzień dobry. Na początek atak terrorystyczny na główny punkt zasilania w mieście i szpital odcięty od prądu. Do tego zatruta woda pitna oraz terroryści pod Zamkiem Książ. To na szczęście tylko scenariusz ćwiczeń służb, jakie odbyły się w poniedziałek w Wałbrzychu. Przyglądał im się nasz reporter Jacek Sych.
11: Tak, o tym, że w Wałbrzychu takie ćwiczenia się odbędą, mieszkańcy byli informowani od kilku dni. Nie bez kozary, bo nie obyło się bez wymiany ognia z broni automatycznej, granatów hukowych czy dymnych, ale głównym celem ćwiczeń było przede wszystkim sprawdzenie nawet nie gotowości służb, głównie policji i straży pożarnej, a koordynacja działań tych właśnie jednostek.
12: My musimy się, że tak powiem, dostosowywać do tych dzisiejszych scenariuszy, które mogą nas zaskoczyć, stąd te dzisiaj ćwiczenia na takich obiektach dostawy energii, nazwijmy to ogólnie, czy tak jak pan wcześniej powiedział, z jakimiś niezidentyfikowanymi obiektami, które, że tak powiem, mogą spaść na naszym terenie, więc my jako Państwowa Straż Pożarna, oczywiście ze służbami, z którymi współpracujemy na co dzień, czyli policja, ale także z zarządzaniem kryzysowym miasta czy powiatu, musimy te scenariusze jakby wypracowywać też nie tylko w teorii, na papierze, ale w praktyce.
11: Powiedział Arkadiusz Kleban, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Współorganizatorem ćwiczeń był państwowy gigant energetyczny Tauron Dystrybucja. Jak powiedział mi dyrektor Janusz Pisarek, te ćwiczenia to także test bezpieczeństwa systemów energetycznych.
13: Dlatego takie ćwiczenia jak Linia Bezpieczeństwa 2026 mają nam odpowiedzieć na pytanie, czy nasze wewnętrzne w Tauron Dystrybucja procedury sprawdzają się w sytuacji zagrożenia i czy pozwalają na dobrą współpracę ze służbami, czy to reagowania kryzysowego, czy z administracją państwową, czy sztabami kryzysowymi, które w tej sytuacji są powoływane.
11: W sumie w ćwiczeniach zrealizowano aż 5 odrębnych, zlokalizowanych na terenie dosłownie całego miasta scenariuszy, od odłączenia zasilania w szpitalu, przez szpital polowy, odnalezienie bezzałogowca, aż po porwanie grupy młodzieży w tunelach pod Zamkiem Książ. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: Firma z Wrocławia zrealizuje budowę rowerowego parku umiejętności przy akwenie Kajaki w Środzie Śląskiej. Ostatnio burmistrz Elżbieta Czarnota podpisała stosowną umowę z założycielem firmy, prywatnie zapalonym rowerzystą, Jerzym Mędrkiem.
14: W ramach inwestycji powstanie tor przeznaczony do sportowej i rekreacyjnej jazdy na rowerze, dostosowany do użytkowników w różnym wieku i o różnym poziomie zaawansowania. Długość prawie 100 metrów, powierzchnia ze strefą bezpieczeństwa prawie 500 m2. Pump track zostanie zlokalizowany za skateparkiem i boiskiem do siatkówki plażowej. Kolejnym elementem inwestycji będzie Dirt Park, ziemna trasa treningowa o długości ponad 350 metrów i powierzchni około 700 m2 z rampami startowymi, skoczniami rowerowymi, muldami i bandami powrotnymi. Dirt Park powstanie powstanie na terenie dawnej piaskowni za Centrum Sportu i Rekreacji z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu. Rowerowy Park Umiejętności będzie miejscem uniwersalnym, zarówno do aktywności dla umiejących więcej, jak i doskonalenia techniki jazdy. Całkowity koszt zadania to bez malutkiego przecinka 1 000 000 zł. 500 tysięcy stanowiło dofinansowanie z Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w województwie dolnośląskim. Kiedy finał prac? Jak dopisze pogoda i nie tylko ona, to finał nastąpi na finał maja przyszłego roku. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
10: Zbliża się 1 listopada. Wszystkich Świętych przypada w tym roku w niedzielę. Jak co roku osoby opiekujące się grobami na cmentarzach w Jeleniej Górze mają możliwość nieodpłatnego odbierania worków na liście, informuje Zbigniew Żońca, rzecznik jeleniogórskiego MPGK.
6: Będą one rozdawane od 19 do 31 października na trzech cmentarzach od godziny 7 do godziny 15. Na starym cmentarzu przy ulicy Sudeckiej, przy Pokrewni Zieleni Miejskiej, na nowym cmentarzu przy obsłudze kaplicy, a na cmentarzu w Cieplicach, przy ulicy Krośnieńskiej, również przy kaplicy. Na cmentarzu w Sobieszowie, zaś przy ulicy Romera, worki będą dostępne od 26 do 1 października, też między godziną 7 a 15 przed bramą cmentarza.
10: Dziękuję za uwagę. W tych doniesieniach to wszystkie informacje. Kolejny raport na naszej antenie już za niespełna godzinę. Zapraszamy o 8.30.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hey Poland, this is Deep End and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama. Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Serwis, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Serwis, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, wolności 150.
1: Ciągnik do wymiany? A może potrzebujesz go tylko na sezon? W Farmtech kupisz ciągniki nowe i używane lub wynajmiesz maszynę do pracy w gospodarstwie. Sprawdź nowe ciągniki Solis i Hanwo oraz nawigacje rolnicze FX. Farmtech w Gościszowie. Pomożemy Ci dobrać sprzęt. Zapytaj o ofertę na farmtechmaszyny.pl.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Po reklamie.
6: Poranek z

0: Najnowsze nagranie Chłopaki od Chłopaków. Kuba i Kuba. Kwadrans do godziny 8:00. Czas na portfel.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
2: Krzysztof Szwałek, dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Zapraszam na informacje. 40% Polaków planuje zmienić miejsce zatrudnienia, to o 5 punktów procentowych więcej niż rok temu. Być może wpływ na to ma rosnąca inflacja, bo jako główny powód szukania nowego pracodawcy najczęściej wskazujemy kwestie finansowe. 64% liczy na podwyżkę, szczególnie intensywnie marzy o tym kadra zarządzająca średniego szczebla. Rozglądamy się również za pracodawcami, którzy zapewnią nam więcej dni pracy zdalnej, mają siedzibę bliżej naszego domu lub oferują ciekawsze benefity. Prawie co piąty ankietowany przyznaje, że aktywnie bierze udział w procesach rekrutacyjnych. 16% liczy na to, że z propozycją ktoś do nich zadzwoni. Ceny paliw idą w górę. Jeśli trend się utrzyma, to za kilka tygodni na stacjach trudno będzie zauważyć skutki obniżenia VAT-u. Zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Energii, dziś za diesla płacić będziemy maksymalnie 7,98 zł, za benzynę 95 7,11 zł, a za benzynę 98 8 zł i grosz. Zgodnie z przepisami niższy VAT na paliwa ma obowiązywać do końca roku. Resort Finansów nie chce na razie zadeklarować, że program zostanie przedłużony. Wszystko będzie zależało od sytuacji na rynku ropy w połowie grudnia oraz od wielkości wpływów z nowego podatku nałożonego na koncerny paliwowe. To dzięki niemu możliwa jest obniżka. Największe polskie metropolie tracą mieszkańców. Według GUS na koniec ubiegłego roku tylko Kraków, Rzeszów, Warszawa i Gdańsk miały większą populację niż 12 miesięcy wcześniej. Piąty w zestawieniu był Wrocław, który znalazł się już minimalnie pod kreską. W 2025 roku saldo w stolicy Dolnego Śląska było ujemne. Miasto straciło 281 mieszkańców. W pozostałych stolicach województw było dużo gorzej. Na przykład Gorzów stracił 1100 osób, czyli prawie 1%, a Łódź aż 5800 osób, to 0,9%. Spadki wynikają z zapaści demograficznej oraz wyprowadzek. Kto może, przenosi się do tzw. obwarzanków, czyli miejscowości tuż poza granicami metropolii. Ceny są tam niższe, a klimat bardziej sprzyjający.
1: Pora dla inwestora.
2: Na warszawskiej giełdzie we wtorek duże i średnie spółki radziły sobie przyzwoicie, na małe popyt był za niski. WIG20 zyskał 0,38% i ma 4225 punktów. Wycena KGHM spadła o 0,33%. Na rynku walutowym niewielkie umocnienie złotego. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,38 zł. Za dolara 3,91 zł, a za franka 4,71 zł. Funt w kantorach kosztuje zwykle 5,19 zł. A za 100 czystych koron zapłacić trzeba 18 zł i 5 groszy. To był magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl

fenomenalny wokal, przecież to Sophia is Backstory, Spiller, Groove Jet, 9 minut do godziny 8, zbliżamy się do wiadomości z kraju i ze świata, 14 dzień października, jutro połowa miesiąca, za nieco ponad 2 tygodnie pierwszy dzień listopada i tak się trochę śmieję, dlatego że pamiętam taki film pojawił się w sieci gdzieś tam w okolicach czerwca, że no niby cieszymy się z lata, tak naprawdę już jest dawno po lecie, zaraz na groby trzeba będzie jechać i koniec roku, no i za 2,5 tygodnia nagle mamy pierwszy dzień listopada, coś w tym jest. I nim się obejrzymy, faktycznie będziemy zaraz się bawić i witać nowy rok. Alex Warren teraz, Fever Dream w muzycznym radiu, jeszcze Ewa Farna przed godziną 8 i wiadomości z kraju i ze świata. Bądźcie z nami.

0: Reklama. Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl. Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do SUV-a Forting T5, zanim zrobią to inni. Forting T5 w wyprzedaży rocznika już za 109 900 zł. Skorzystaj z kredytu RRSO od 0%, leasingu 101% lub otrzymaj OC, AC na rok za złotówkę. Poznaj modele Forting podczas dni otwartych multisalonu Germas od 22 do 24 października. Wrocław, ulica Strzegomska 141. Już dziś umów jazdę testową na germas.pl.
1: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
2: Od Oleofarm.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: 8:00.
6: Czas na wiadomości.
8: Szpital tonie w długach, załoga strajkuje, dziś szansa na przełom. Gorąco na ulicach Paryża, tłumy wsparły protestujących uczniów. Benzyna w górę, diesel w dół, nowe limity na stacjach paliw. Ewelina Walczak. Siódmy dzień protestu głodowego pracowników szpitala w podkarpackim Sanoku. Około 50 osób domaga się odwołania dyrektorki zadłużonej na ponad 200 milionów złotych placówki. Dziś ważne rozmowy, po których może w końcu dojść do przełomu w proteście. O szczegółach Marcin Starzec.
9: Sami związkowcy podkreślają, że nie protestują przeciwko trwającej już od kilku miesięcy restrukturyzacji ani zwolnieniom, tylko przeciwko brakowi dialogu z dyrektorką placówki, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
10: To jest nasze wołanie o rozwiązanie potężnego kryzysu.
9: Dodaje też, że protestującym starczy sił na kolejne dni.
10: Czujemy się, ci, którzy rozpoczynali ten protest, już trochę osłabieni, ale dajemy radę.
9: Sytuacja szpitala zadłużonego na ponad 200 milionów złotych jest trudna od lat. W ostatnich miesiącach pracę straciło już ponad 60 osób, mówi starosta Robert Pieszczoch.
11: Są to wszystko osoby, które już miały wiek emerytalny.
9: Szansą na zakończenie protestu są rozmowy, które mają rozpocząć się około godziny 9. Wcześniejsze zaproszenie starostwa w stronę związkowców zostało odrzucone.
8: Niemiecka policja zatrzymała kolejną osobę podejrzaną w sprawie podpalenia stacji sterlingów na Mazowszu. Według niemieckich mediów to już czwarta osoba zatrzymana w tej sprawie. W poniedziałek ujęto m.in. dwóch obywateli Turcji. Teraz zatrzymano 25-letnią kobietę, która prawdopodobnie była ich kierowcą. Zatrzymanie potwierdził minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
12: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Sprawa jest rozwojowa.
8: Do ataku sabotażu doszło pod koniec września w powiecie grójeckim. Zniszczona stacja sterlingów m.in. dostarczała internet Ukrainie. Nawet blisko 500 000 osób na ulicach francuskich miast. Tak zdaniem organizatorów wyglądały demonstracje poparcia dla licealistów. Choć w większości kraju było spokojnie, w Paryżu wybuchły zamieszki.
13: Nie chcemy, aby partie polityczne przywłaszczały sobie nasz ruch i wykorzystywały go do zdobywania głosów. Nie jesteśmy związani z żadną partią. Nie rozumiemy, dlaczego my, uczniowie szkół w centrach miast, cieszymy się przywilejami takimi jak odpowiedni nauczyciele i zadbane budynki. Nie rozumiemy, dlaczego istnieją takie nierówności.
8: Młodzież od tygodni domaga się lepszych warunków nauki. W najbliższą sobotę uczniowie zamierzają połączyć siły i dołączyć do ulicznych blokad zapowiadanych przez ruch żółtych kamizelek. Miał być darmowy obiad, a skończyło się na policyjnym dozorze. Dwóch 18-latków ze stolicy zamówiło jedzenie z dostawą, ale zamiast zapłacić kurierowi, postanowili zabrać posiłek siłą. Młodzi mężczyźni zaatakowali dostawcę i wyrwali mu torbę z jedzeniem. Policjanci szybko ustalili, kim byli napastnicy i zatrzymali obu mężczyzn. Zamówienie, które w aplikacji kosztowało 140 zł, może ich kosztować nawet kilka lat za kratkami. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Energii za litr popularnej 95 zapłacimy dziś maksymalnie 7 zł i 11 groszy. To o 5 groszy więcej niż wczoraj. Staniał za to olej napędowy, którego cena nie może przekroczyć 7 zł i 98 groszy.
6: To były wiadomości. Muzyczne radio.
7: Kochamy muzykę.

0: Muzyczne Radio i kolejna godzina naszego porannego spotkania, także z informacjami aktualnymi z dróg.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Na 4 między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie nadal zamknięta jest południowa łącznica. Na Katowice objazd prowadzi przez Bielany Wrocławskie i północną jezdnia 4 do Kątów do niedzieli do 16. W stronę granicy między Godzieszowem a Bolesławcem miejscami obowiązuje ograniczenie do 80 z powodu uszkodzonych płyt. Na OW między Psimpolem i Wrocławiem północ zwolnicie do 80, tam uszkodzone zona dylatacja. Dodatkowo na rondzie Magnice na dojeździe do AOW prawy pas pozostanie zajęty do jutra do godziny 17.30. Na S3 koło Borowa między węzłami Głogów Południe i Głogów Zachód jest tymczasowa organizacja z limitem 60. Dalej między Polkowicami Południe i Lubinem Północ na krótkim fragmencie obowiązuje 80. Na S5 zwężenia są w rejonie Krościny, Malina Kryniczna i Psar. Poza regionem na S3 koło Nowej Soli i Gaworzyc miejscowo zajęte są prawe pasy do godziny 17 i 18.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem. Reklama.
2: Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Wiodący producent i hurtownia materiałów budowlanych w regionie Janarbis. Produkujemy bloczki betonowe, pustaki szalunkowe, stropy deriwa, systemy kominowe. Planujesz budowę? Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny Twojej inwestycji. U nas dobra jakość gratis. Janarbis, Kościelniki Dolne, koło Lubania.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Bero z nagraniem Wychowany w Polsce, 18 minut po 8, to muzyczne radio o poranku w środę. No to teraz może taki odrobinę, chociaż powiew lata i powiew słonecznej raczej aury za pomocą właśnie tego nagrania.
1: Hi, this is Safredu. We come from Denmark and you're listening to Polish station, muzyczne radio.

0: Mimi Web w Muzycznym Radiu.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
0: No to teraz jeszcze po polsku, tuż przed raportem regionalnym, Zalia. Znamy Zalię doskonale. Piosenka zatytułowana Znowu Sam. I o pogodzie, o tym, co w regionie mówić będziemy dosłownie za moment.

0: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie. Szukasz sprawdzonego, ekonomicznego samochodu na lata? Poznaj koreańskiego SUV-a KGM Torres z opcją LPG lub w wersji hybrid. Wybierz kredyt z RRSO od 0% lub leasing 101% i otrzymaj OC, AC za złotówkę. Sprawdź modele KGM by SsangYong podczas dni otwartych multisalonu Germas. Od 22 do 24 października. Wrocław, ulica Strzegomska 141. Już dziś umów jazdę testową na germas.pl.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
6: Zaprasza Ultima Auto, dealer o Moda JQ w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106C i w Wałbrzychu, ulica Gałczyńskiego 4.
7: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
8: Ósma 30 punktualnie na termometrach w okolicach 11 stopni. Przejaśnienia i rozpogodzenia są możliwe. Opady deszczu, przejściowe, te poranne, generalnie nie powinny się już, nie powinny występować na Dolnym Śląsku, więc ta kolejna część środowego przed i popołudnia raczej pod znakiem właśnie przejaśnień i rozpogodzeń, choć zachmurzenie umiarkowane, miejscami gdzieniegdzie duże. Temperatura maksymalna w okolicach 14 stopni dzisiaj. W nocy spadek do 3-4 stopni, ale najbliższe dni zdecydowanie pod znakiem słońca. Pozwolę sobie tylko szybko powiedzieć o tym, że jutro 14 stopni, a w piątek bardzo duża ilość słońca i maksymalnie nawet 17.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
9: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Czas na raport regionalny. Przedstawi Ania Tarkota.
10: A na początek informacje ze stolicy Dolnego Śląska. Wrocławscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego brutalny atak z użyciem noża, do którego doszło wczoraj wieczorem na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Więckowskiego. Napastnik zaatakował około 40-letniego mężczyznę, który poruszał się samochodem. Ofiara z raną kłutą brzucha głębokości 5 cm została natychmiast przewieziona do szpitala. Lekarze informują, że pacjent jest przytomny, jego stan ocenia się jako stabilny. Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowały liczne patrole, technicy kryminalistyki oraz przewodnik z psem tropiącym. W akcję zaangażowano również funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową. Dzięki błyskawicznym działaniom operacyjnym podejrzany wpadł w ręce mundurowych niedługo po ataku w rejonie wrocławskiego Starego Miasta. Mężczyzna może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Wszystkie czynności wyjaśniające są prowadzone pod ścisłym nadzorem prokuratora.
9: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
10: Do późnych godzin wieczornych we wtorek trwały czynności prokuratora i biegłych weterynarii w ZOO w Łącznej. Prokuratura rejonowa w Wałbrzychu zgromadziła dostateczny materiał dowodowy, żeby rozpocząć śledztwo dotyczące znęcania się nad zwierzętami. Wczoraj późnym wieczorem asesor Jolanta Frąckowiak wydała oświadczenie.
11: Chciałam Państwa poinformować, że w dniu dzisiejszym w związku z nadzorowanym przez prokuraturę rejonową w Wałbrzychu śledztwem, które dotyczy znęcania się nad zwierzętami, wykonywane są czynności procesowe, które mają na celu zgromadzenie materiału dowodowego. Przede wszystkim wykonywane są oględziny, w których uczestniczą biegli. One dzisiaj były wykonywane przez całe... Bardzo proszę mi pozwolić się wypowiedzieć. Potem ewentualne pytania. Tak jak mówiłam, wykonywane są oględziny, w nich uczestniczą biegli. Jutro te czynności będą również wykonywane, natomiast z uwagi na dobroczynność swoje też Państwu nie mogę aktualnie przekazywać większej ilości informacji. Oczywiście wszystko jest ewidencjonowane. Nie jestem teraz w stanie Pani podać konkretnej liczby. Nie wszystkie zwierzęta zostały przewiezione, ale tak jak mówię, te czynności będą, zostały dzisiaj rozpoczęte, będą kontynuowane w dniu jutrzejszym. Tak, jest jeden transport z Holandii. Mamy na tyle zgromadzony materiał dowodowy, który pozwolił nam na podjęcie takich decyzji. Natomiast przede wszystkim, tak jak powiedziałam, są wykonywane te oględziny. W tych oględzinach uczestniczą biegli, którzy dysponują wiedzą, doświadczeniem i oni... wchodząc do tych zwierząt, wykonując z nimi czynności, badając je, podejmują wówczas decyzje co do ich stanu i czy te warunki, które są w zoo, są dla tych zwierząt odpowiednie, czy jednak zagrażają ich dobrostanu. Jeżeli podejmują decyzję, że te warunki są na tyle złe, że zagrażają tym zwierzętom, to wówczas podejmowana jest decyzja o relokacji tych zwierząt. Był nie powiatowy, tylko wojewódzki lekarz, tak? On wydawał te takie świadectwa dla tych zwierząt, które były wywożone. Jeszcze z tego, co wiem, to są wykonywane czynności, no one będą maksymalnie długo, tak jak możemy, tak wiadomo, już jest taka pora też, że to utrudnia bardzo, ale te transporty, które jeszcze nie wyjechały, były na dzisiaj zaplanowane, to one jeszcze dzisiaj wyjadą i tak jak mówiłam, będą w dniu jutrzejszym kontynuowane te czynności. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i nie jestem w stanie teraz Państwu powiedzieć, co do zasady było zaplanowane na te dwa dni, ale tak naprawdę, no co nas tutaj spotka, jaka będzie sytuacja tych zwierząt, wszystko tutaj jest podejmowane, są decyzje też na bieżąco, oczywiście z udziałem biegłych, tak oni się tutaj wypowiadają. Ja mogę potwierdzić tylko jedynie, że 5 osób zostało w tej sprawie zatrzymanych.
10: Materiał przygotował Andrzej Pawlukiewicz. Zmieniamy temat. Na Dolnym Śląsku znajduje się jedno z najlepszych i najbardziej znanych miejsc w Polsce do zbioru kasztanów jadalnych. Prawdziwe Zagłębie Kasztanowe to Gościęcice w powiecie strzelińskim.
7: To fenomen na skalę kraju. Rośnie tu największe skupisko drzew kasztana jadalnego w Polsce, w setkach sztuk, z których najstarsze mają ponad 200 lat, rosną w lasach i wzdłuż polnych dróg. Owoce są gotowe do zebrania, gdy ich zielone, mocno kolczaste skorupki, przypominające jeże, pękają i same opadają na ziemię. Do koszyka wybierać trzeba te kasztany, które są ciężkie, twarde i mają ładną, błyszczącą, brązową skórkę. Te z Gościęcic pod Strzelinem zasługują na swoje święto. Takie będzie miało miejsce w Leśniczówce 18 października. Będzie absolutnie wszystko, co związane jest z kasztanem, jadalnym. Nawet jego wspólne zbieranie, bo przełom października i listopada jest do tego najlepszy. Pokazy rzeźby i sztuki kowalskiej rozpoczną się od 13-18 października. Co do rzeźby z kasztana, to wiadomo od dziecka, że wystarczą zapałki, by taka powstała. Co do sztuki kowalskiej, warto się zastanowić, bo wykuć kasztana łatwo nie będzie. Nawet jadalnego. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
10: W tym raporcie to wszystkie informacje, kolejne o 9.30.
12: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Pogoda w górach.
13: Dzień dobry, ze stacji centralnej GOWR w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 2 do 5 stopni. W tej chwili wiatr zachodni 20 metrów na sekundę, w porywach 30 metrów. Widzialność do 40 metrów, mgła. Do południa słabe opady deszczu, po południu mają być przejaśnienia. Szlaki turystyczne mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 8 do 12 stopni. Bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie duże. Do południa przelotne opady deszczu, po południu większe przejaśnienia. Szlaki turystyczne mokre i śliskie. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
10: Dodajmy, że na Stogu Izerskim pada póki co, ale w ciągu dnia opady ustaną, ponieważ część chmur ustąpi. Słońce nie będzie widoczne w pełnej krasie. Temperatura maksymalna wyniesie 10 stopni, aktualnie mamy 7. W dzień i w nocy spodziewany jest umiarkowany wiatr północno-zachodni do 29 km na godzinę. W Świeradowie-Zdroju 10 stopni, częściowo pochmurno i słaby zachodni wiatr, a na koniec odwiedzimy jeszcze Polanę Jakuszycką, gdzie bardzo podobne warunki, czyli chmury, możliwe opady deszczu, na termometrach 8 stopni. Wtorkowe maksimum w tym miejscu to 10. Zdaniem synoptyków przejaśnienia w późniejszych godzinach mogą i będą się pojawiać, a zatem im później, tym lepiej. Dobrego dnia.
12: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
14: Hey, it's Dua Lipa and this is Dance the Night.

0: Reklama. Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
1: Dołącz do zespołu Drexel Mayer i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmayer.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45.
2: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D.
2: To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
4: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
5: Od Oleofarm.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie.
8: Muzyczne radio.
9: Dzień dobry wszystkim.

0: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
1: Krzysztof Szwałek, dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Zapraszam na informacje. 40% Polaków planuje zmienić miejsce zatrudnienia, to o 5 punktów procentowych więcej niż rok temu. Być może wpływ na to ma rosnąca inflacja, bo jako główny powód szukania nowego pracodawcy najczęściej wskazujemy kwestie finansowe. 64% liczy na podwyżkę, szczególnie intensywnie marzy o tym kadra zarządzająca średniego szczebla. Rozglądamy się również za pracodawcami, którzy zapewnią nam więcej dni pracy zdalnej, mają siedzibę bliżej naszego domu lub oferują ciekawsze benefity. Prawie co piąty ankietowany przyznaje, że aktywnie bierze udział w procesach rekrutacyjnych. 16% liczy na to, że z propozycją ktoś do nich zadzwoni. Ceny paliw idą w górę. Jeśli trend się utrzyma, to za kilka tygodni na stacjach trudno będzie zauważyć skutki obniżenia VAT-u. Zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Energii, dziś za diesla płacić będziemy maksymalnie 7,98 zł, za benzynę 95 7,11 zł, a za benzynę 98 8,00 zł. Zgodnie z przepisami niższy VAT na paliwa ma obowiązywać do końca roku. Resort finansów nie chce na razie zadeklarować, że program zostanie przedłużony. Wszystko będzie zależało od sytuacji na rynku ropy w połowie grudnia oraz od wielkości wpływów z nowego podatku nałożonego na koncerny paliwowe. To dzięki niemu możliwa jest obniżka. Największe polskie metropolie tracą mieszkańców. Według GUS na koniec ubiegłego roku tylko Kraków, Rzeszów, Warszawa i Gdańsk miały większą populację niż 12 miesięcy wcześniej. Piąty w zestawieniu był Wrocław, który znalazł się już minimalnie pod kreską. W 2025 roku saldo w stolicy Dolnego Śląska było ujemne. Miasto straciło 281 mieszkańców. W pozostałych stolicach województw było dużo gorzej. Na przykład Gorzów stracił 1100 osób, czyli prawie 1%, a Łódź aż 5800 osób. To 0,9%. Spadki wynikają z zapaści demograficznej oraz wyprowadzek. Kto może, przenosi się do tzw. obwarzanków, czyli miejscowości tuż poza granicami metropolii. Ceny są tam niższe, a klimat bardziej sprzyjający.
0: Pora dla inwestora.
1: Na warszawskiej giełdzie we wtorek duże i średnie spółki radziły sobie przyzwoicie, na małe popyt był za niski. WIG20 zyskał 0,38% i ma 4225 punktów. Wycena KGHM spadła o 0,33%. Na rynku walutowym niewielkie umocnienie złotego. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,38 zł. Za dolara 3,91 zł, a za franka 4,71 zł. Funt w kantorach kosztuje zwykle 5,19 zł. A za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 18 zł i 5 groszy. To był magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
0: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl

No i to są melodie, które niech w takim żywym klimacie i tempie nam towarzyszą dziś przez cały dzień. The Bowser Lose Myself, 10 minut do godziny 9, Fleetwood Mac, Olivia Socha do 9. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Bardzo miły był to poranek dla mnie, mam nadzieję, że dla was także. Ale jeśli nie, to nic się nie stało. Fajnego dnia wam życzę. Sebastian Wysoczański, do usłyszenia. Little Lies, piękne nagranie Fleetwood Mac.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Budzimy przebojowo.
0: Reklama. Firma Europoltech z wieloletnim doświadczeniem poszukuje osób na stanowisko. Monter instalacji tryskaczowych PEPOŚ, hydraulicznych oraz wodno-kanalizacyjnych. Praca na terenie Unii Europejskiej, w szczególności Belgia oraz Holandia. Atrakcyjne warunki pracy, stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat, a także możliwość pracy na podstawie własnej działalności gospodarczej. Stawki uzależnione od doświadczenia. Zapewniamy sprzęt, odzież roboczą, samochód firmowy, zakwaterowanie na czas pracy. Mile widziane prawo jazdy kategorii B. Praca od zaraz. Więcej informacji pod numerem 506 618 559. Zapraszamy.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
1: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 9:00.
0: Czas na wiadomości.
7: Fragmenty drona nad Bałtykiem? Sprawę wyjaśnia żandarmeria. Resort rolnictwa sprawdza doniesienia o mobbingu. Więzienie za pomoc migrantom. MSWiA chce zaostrzyć przepisy. Ewelina Walczak. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi na Pomorzu fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego. Policja otrzymała zgłoszenie w tej sprawie wieczorem, a informacje na ten temat zbiera nasz reporter Paweł Radzewicz.
8: Zgłoszenie, które wpłynęło do służb po około 18:30, dotyczyło obiektu przypominającego drona, który został zauważony przez przechodnia na plaży w Karwi. Żandarmeria wojskowa, która wyjaśnia sprawę i bada znalezisko, na razie niczego nie przesądza, mówiąc ogólniej o fragmentach niezidentyfikowanego obiektu latającego. Na miejscu trwa akcja służb. Wyznaczona została strefa bezpieczeństwa, tak by w pobliżu znaleziska nie znalazły się osoby postronne. Wojsko, które jest tu jedynym źródłem informacji o obiekcie, zapowiedziało, że o swoich ustaleniach będzie informować na bieżąco.
7: W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają czynności sprawdzające w związku z pojawiającymi się doniesieniami o złym traktowaniu pracowników przez byłego wiceministra Michała Kołodziejczaka. W piątek kanał Zero podał, że były współpracownicy oskarżają byłego wiceszefa ministerstwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawił jako kokainę. Portal dodał, iż polityk temu zaprzecza, twierdząc, że to pomówienia. Do 3 lat więzienia miałoby grozić aktywistom pomagającym cudzoziemcom na polsko-białoruskiej granicy. Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało zmiany w kodeksie karnym, w tym zaostrzenie kar za przemyt ludzi. MSWiA chce jednak pójść dalej i, jak mówią prawnicy, proponuje karanie za pomaganie, czyli choćby za przekazanie jedzenia czy ubrań ludziom w lesie, mówi mecenas Jarosław Jaruga z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
9: Lektura tych przepisów wskazuje na to, że rząd chciałby tak naprawdę karać osoby, które udzielają pomocy humanitarnej, dostarczają wody, żywności, ubrań, a może nawet też i pomocy prawnej.
7: Rzeczniczka Praw Obywatelskich zajęła się tą sprawą z urzędu, by kontrowersyjne propozycje jednak nie weszły w życie. Trwają przygotowania zamieszkania do rozbudowy autostrady A2 między Łodzią i Warszawą. Kierowcy muszą się do końca tego tygodnia liczyć z pewnymi ograniczeniami i zmianami w organizacji ruchu, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Wykonawca koryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy.
7: Kierowców czekają zwężenia na węźle Opacz, gdzie łączą się trasy S2 i S8. Utrudnienia będą też na węźle Warszawa Zachód, ale też na obwodnicy Sochaczewa czy węźle Wiskitki. Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji resort edukacji podsumował, kto dokładnie uczy w naszych szkołach. W systemie oświaty pracuje obecnie ponad 700 tysięcy osób. To zawód mocno sfeminizowany. Kobiety stanowią aż 84% całej kadry. Średnia wieku nauczyciela wynosi dziś niemal 47 lat. Zaledwie 4% pedagogów to osoby poniżej 30. Najmłodszy i najstarszy nauczyciel w Polsce to mężczyźni. Obaj uczą gry na fortepianie i mają odpowiednio 18 oraz 90.
10: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska są w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Wuhan. Wielkoszlemowa mistrzyni w polskim pojedynku pokonała Magdalenę Fręk 6-2, 6-1. To drugie starcie obu zawodniczek i drugie zwycięstwo Świątek. 4 lata temu w Warszawie Fręk też ugrała tylko 3 gemy. W tym samym czasie co polski mecz, batalię z Czeszką Marii Bouskową toczyła Maja Chwalińska. Polka przegrała pierwszą partię 6-1, ale zachowała zimną krew, oddając Bouskowej w kolejnych setach już tylko po jednym gemie. Udało się pokonać Belgijki, pora na Irlandki. Polskie piłkarki pozostały w grze o awans na mundial, jaki odbędzie się w przyszłym roku w Brazylii. W Gdańsku po emocjonującym meczu awansowały do finału baraży, a więcej o tym spotkaniu już teraz w relacji Przemysława Pozowskiego.
11: Polki zwycięstwo z Belgijkami w Gdańsku wyszarpały w rzutach karnych, wygrywając serię 11 4-3. Bohaterką w tejże serii bramkarka Kinga Severin, która broniła 2 strzały reprezentantek Belgii, a przecież raz pomyliła się Ewa Pajor. W samym meczu też było bardzo ciekawie. Potrzebna była dogrywka, w której Belgijki doprowadziły do wyrównania 2-2. Potem nasze strzeliły na 3-2. No i stąd rozstrzygnięcie w rzutach karnych. Ale to dopiero pierwsza przeszkoda w drodze na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Jeszcze trzeba będzie pokonać Irlandię.
10: To była relacja Przemysława Pozowskiego. Ja tylko dodam, że Irlandki pewnie pokonały Kazachstan w 2 meczu aż 12-0. Hokeiści GKS-u Tychy przegrali u siebie z fińską drużyną Tappara Tampere 3-6 w swoim ostatnim meczu hokejowej Ligi Mistrzów. Tyszanie kończą swoją przygodę na europejskich lodowiskach z 1 punktem w 6 meczach. 6 razy przegrali w tym raz po dogrywce. 15 miejsce w kwalifikacjach drużynowego wyścigu na dochodzenie zajęła polska drużyna pań w rozpoczętych Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym. Do kolejnej rundy awansowało 8 najlepszych zespołów. Najszybsza była reprezentacja Wielkiej Brytanii.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
12: Kochamy muzykę.

0: Tak to patrzymy do tego kalendarza i wychodzi nam, że mamy Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela i w ten dzień nie bądźcie jak Agnieszka Chylińska kiedyś, teraz to już spokarniała, ale kiedyś to ona jak złożyła życzenia wszystkim nauczycielom, to poszło później jej w pięty i to bardzo, bardzo mocno. Pomyślcie ciepło nawet o tych, z którymi wam było mocno pod górkę, czy w szkole podstawowej, czy w gimnazjum, czy w liceum, czy na studiach również. O każdym i o każdej, która was uczyła. I złóżcie im najlepsze życzenia nawet w myślach. Niechże im się darzy. Radek Bajor, dzień dobry, 14 października. Witajcie.
1: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
0: Tak jest, kochamy muzykę i gramy dla was na prawie 9 minut po godzinie 9.
2: Reklama.
3: Certyfikowany salon Optyk N1 Marta Modzelewska oferuje do sprzedaży i montażu szkła do leczenia krótkowzroczności dla dzieci i młodzieży Mio Smart. Na miejscu bezpłatne badanie wzroku. Optyk N1 w Lubaniu Wrocławska 5 i w Zgorzelcu Warszawska 29. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
4: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
5: Czym jest Europejski Zielony Ład? Co dla polskich gmin i gospodarstw domowych oznacza strategia osiągnięcia neutralności klimatycznej? Zapraszamy 23 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027.
6: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Po reklamie.
7: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Clapton i Crystal Fighters, Turn Up the Love, włączże miłość człowieku. No właśnie, to może jest hasło na ten niezbyt słoneczny póki co dzień. A jak w ogóle go dzisiaj spędzimy, jak on nam minie i co przyniesie, to pozwólcie, teraz sprawdzimy.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: A więc, barany odkryją, że spokojna konsekwencja daje im więcej niż kolejny zryw pełen emocji. Po południu dobry czas na podsumowanie drobnych postępów. Bykom uda się znaleźć kompromis w sprawie, która dotąd dzieliła domowników. Wieczorem pogodniejsza atmosfera, wspólna przyjemność i szansa na odłożenie różnic zdań na bok. Bliźnięta przyciągną ciekawe osoby swoją otwartością i trafnie zadawanymi pytaniami. W dalszej części dnia możliwość ciekawej znajomości i rozmowy znacznie dłuższej od pierwotnych planów. Raki będą musiały zadbać o własną przestrzeń, zwłaszcza gdy wokół zrobi się zbyt głośno. W domowym zaciszu najlepsze warunki do odpoczynku. Lwy mogą otrzymać zaproszenie do działania, w którym przyda się ich pomysłowość. Poza pracą miejsce na rozwijanie talentu. Panny poczują satysfakcję, gdy zobaczą, jak drobne usprawnienie ułatwia codzienność. Pod wieczór poczucie dobrze wykorzystanego czasu i ochota na zasłużoną przerwę w miłym otoczeniu. A wagi przestaną odkładać niewielką decyzję i dzięki temu odzyskają spokój. W sprawach sercowych sprzyjająca chwila na prosty gest bez analizowania wszystkich możliwych reakcji. Skorpiony znajdą właściwe słowa, aby opowiedzieć o sprawie, która dotąd zachowała się tylko dla siebie. Po rozmowie więcej lekkości i lepsze spojrzenie na problem z dystansu. Strzelce będą musiały dopracować szczegóły, zanim podzielą się swoim nowym planem z kimś obcym. Wieczorem dobra pora na zebranie informacji i rozmowę z kimś o praktycznym podejściu. Koziorożcom krótka przerwa może znaleźć odpowiedź, której bezskutecznie szukały przy biurku. Po obowiązkach okazja do zmiany otoczenia i przewietrzenia głowy. Wodniki mogą odnowić znajomość, która wniesie do ich dnia świeżą inspirację. Wśród wspólnych tematów możliwy pomysł

0: i szlachetny kryształ górski, a sprzyjający im znak zodiaku bliźnięta.
1: Cześć, z tej strony Gabriel Fleszar. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: To może nie wygląda jeszcze na niebie, ale raczej to będzie tak, że dzisiaj kroplą deszczu nikogo nie namalujemy. Gabriel Fleszar teraz.

to jest najprostsze wytłumaczenie tego, jak się coś człowiekowi nie udaje, albo coś idzie nie tak, jak powinno. Od Celawi, takie to życie jest. To zrobisz, jak nic nie zrobisz. Andrzeju, to się nie denerwuj. Weźmiemy akumulator z mojego, to się wymieni. Naprawdę, tylko tego chorążego, co wozem jeździł, to wiadomo, co mu zrobimy. Mika, to jest, to za nami. A jeśli chodzi o nasze tegoroczne bingo, to w tym bingo nie było bingo, czyli nowego utworu Arka Kłusowskiego, ale proszę bardzo, się pojawił. Teraz u nas na 25 po 9.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
4: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 1553.
5: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: 9.30 na zegarze, a o godzinie 9 na termometrach w regionie było od 9 stopni do 13 w ciągu dnia maksymalnie, zaś będzie od 13 w Wałbrzychu do 16 w Legnicy i Wrocławiu. Chmury w przewadze, tak, zdecydowanie, chociaż z każdą godziną słońca powinno być na niebie coraz więcej, a jak się chmury pojawiają na niebie, to jest szansa na opady? No dzisiaj raczej nie. Do tego wszystkiego wiatr jest słaby i umiarkowany i wieje nam z kierunków zachodnich. Jeśli zaś chodzi o barometr, to na nim 1023 hektopaskale, ciśnienie wysokie, ale i tak pójdzie do góry. Biometr mamy niekorzystny, a jakość powietrza albo bardzo dobra, albo dostateczna.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
8: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Teraz Anna Tarkota i raport regionalny.
9: A na początek łączna koło Mieroszowa, gdzie jak informowaliśmy do późnych godzin wieczornych, wczoraj trwały czynności prokuratora i biegłych weterynarii w ZOO. Prokuratura rejonowa w Wałbrzychu zgromadziła dostateczny materiał dowodowy, żeby rozpocząć śledztwo dotyczące znęcania się nad zwierzętami. Środa będzie drugim dniem, kiedy działacze organizacji prozwierzęcych będą próbowali wywieźć z ogrodu zoologicznego przebywające tam zwierzęta. Wczoraj na miejscu przez cały dzień był tam nasz reporter Jacek Zych.
10: Rzeczywiście sprawa ZOO w łącznej budzi ogromną ilość pytań, na które wczoraj przez cały dzień nikt ze służb tam pracujących nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi. Ja zacznę od tego, że wczesnym rankiem policja i prokuratura zatrzymała 5 osób związanych z właścicielem ZOO.
11: Na razie nic nie mogę powiedzieć, bo to tak jak mówię, dzisiaj rano były zatrzymywane te osoby, są wykonywane po prostu czynności. Muszą Państwo zrozumieć, że ja też nie mogę naprawdę w aktualnym momencie udzielać takich informacji.
10: Dobra, ale to jeszcze, czy to jest postępowanie w sprawie, czy już przeciwko komuś?
11: Z tego co wiem, na chwilę obecną zarzuty nie zostały ogłoszone. Tyle mogę Państwu powiedzieć.
10: To asesor prokuratury rejonowej w Wałbrzychu Jolanta Frąckowiak i ta sytuacja w zasadzie nie zmieniła się do dziś. Pomimo tego, że nikomu nie postawiono zarzutów, z terenu ZOO zaczęto wywozić zwierzęta. Temu sprzeciwili się mieszkańcy, którzy domagali się informacji, gdzie i kto zabiera zwierzęta. Na te pytania także nikt z pracujących tam służb nie udzielił informacji.
12: Ku naszemu zaskoczeniu niestety żadnych dokumentów dotyczących zabezpieczenia, ani podstawy prawnej, ani gdzie zwierzęta zostaną wywiezione, w jakim trybie, na jak długo, do kogo. Takich informacji, mimo że z pozostałymi tutaj obrońcami usiłowaliśmy uzyskać taką informację, niestety prokuratura no, przedstawiciel prokuratury informacji takich nie chciał udzielić.
10: A to Przemysław Duda, pełnomocnik właścicieli ZOO w Łącznej. Takich informacji nie udzielono również ani dziennikarzom, ani osobom, które przyszły na miejsce zaniepokojone wydarzeniami w ZOO. Doszło do przepychanek z policją, która na miejsce zadysponowała ponad 100 funkcjonariuszy. Jedna osoba, 50-letnia kobieta, została zatrzymana. Usłyszała zarzuty naruszenia nietykalności fizycznej funkcjonariusza. Wywózka zwierząt z terenu ZOO w Łącznej ma być kontynuowana dzisiaj. Do sprawy będę wracał. Z Łącznej koło Mieroszowa, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji tradycyjnie w Teatrze Starym w Bolesławcu odbyła się uroczysta gala zorganizowana przez Powiat Bolesławiecki oraz drugie Liceum Ogólnokształcące imienia Janusza Korczaka. Były podziękowania za codzienną pracę, zaangażowanie i kształtowanie młodego pokolenia, a także nagrody dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów szkół.
5: Starosta bolesławiecki Tomasz Gabrysiak podkreślał, że o jakości edukacji decydują przede wszystkim ludzie.
13: Staramy się, żeby nasze szkoły były wyremontowane, żeby były dobrze wyposażone. I to jest bardzo ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsi jesteście wy, nasi nauczyciele, bo możemy wydać miliony złotych, wybudować wspaniałe budynki, wspaniałe sale gimnastyczne, boiska, ale jeśli za tym nie będzie stał człowiek, nauczyciel, który ma poczucie misji, a wydaje mi się, że każdy dobry nauczyciel musi mieć poczucie misji, bo jest to tak wymagająca praca, że jeśli ktoś nie ma tego takiego wewnętrznego poczucia pasji do tego, co robi, to trudno być nauczycielem. My mamy to szczęście, że nasi nauczyciele tą pasję, ten ogień mają w sobie.
5: Starosta zwracał również uwagę na wysokie wyniki uczniów szkół powiatowych.
13: W tym roku, nawet po sesji poprawkowej, wyniki egzaminów maturalnych pokazały, że osiągnęliśmy najlepszą średnią w województwie dolnośląskim i z tego co pamiętam, również w województwie opolskim.
5: Podczas gali doceniono nauczycieli i dyrektorów, a także pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: Rozpoczął się remont obserwatorium na Śnieżce. Za kwotę niemal 25 milionów złotych odrestaurowane zostaną trzy karkonoskie spotki. Między innymi przywrócona zostanie restauracja. Powstaną też dostępne dla turystów toalety. Wykonawca już ogrodził cały obiekt. Prace mają potrwać do końca 2031 roku, mówi Robert Czerniawski, dyrektor IMGW.
14: Bardzo ważna inwestycja, zresztą jak wszystkie inne, które w IMGW realizujemy, stawiamy sobie bardzo ambitne cele, podłączenie do kanalizacji, do sieci wodociągowej, aby, no nie oszukujmy się, w pełni móc korzystać z restauracji, z przestrzeni restauracyjnej. Dysk dolny to jest 840 metrów kwadratowych powierzchni, to jest około 100 miejsc dla turystów, którzy będą chcieli skorzystać z restauracji. To są sanitariaty, to są również pomieszczenia noclegowe. Ten dysk będzie stanowił rolę schronienia. Prace, które będą tutaj prowadzone, one będą prowadzone w bardzo wyjątkowych okolicznościach. To jest duża wysokość, 1600 metrów nad poziomem morza. To jest kilkanaście dni takiej swobodnej pracy w ciągu roku i kilkadziesiąt, no nieswobodnej, utrudnionej. Chcę wyraźnie tutaj podkreślić, że praca obserwatorium w żaden sposób nie będzie ograniczona. Meteorolodzy, obserwatorzy, pracownicy Centrum Sieci, którzy tam na co dzień pracują, będą swoją pracę wykonywali nieprzerwanie. Dążymy do tego, żeby do 31 roku remont zakończyć.
9: Teraz to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Kolejny raport na naszej antenie o 10.30.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Pogoda w górach.
15: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 2 do 5 stopni. W tej chwili wiatr zachodni 20 metrów na sekundę, w porywach 30 metrów. Widzialność do 40 metrów, mgła. Do południa słabe opady deszczu, po południu mają być przejaśnienia. Szlaki turystyczne mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 8 do 12 stopni. Bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie duże. Do południa przelotne opady deszczu, po południu większe przejaśnienia. Szlaki turystyczne mokre i śliskie. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
16: Dzień dobry, tutaj ratownik Grupy Sudeckiej. Dziś mamy zachmurzenie duże. Mogą po południu wystąpić większe przejaśnienia. Mogą też wystąpić przelotne deszcze. Temperatura dzisiaj maksymalnie do 14 stopni. Wiatr może być północno-zachodni, lekko porywisty. Wyższy najwyższych naszych partiach gór temperatura niestety niska, do 2 stopni. I wiatr może wystąpić do 55 km na godzinę. W górach jest mokro, ślisko. Jeżeli się wybieramy w góry, proszę o ostrożność. Dziękuję.
9: No to my jeszcze dodajmy, że na Stogu Izerskim deszczowo, póki co, ale w ciągu dnia opady mają ustawać, ponieważ część chmur ustąpi. Słońca nie będzie widoczne w pełnej krasie, ale przejaśnienia są spodziewane. Temperatura maksymalna wyniesie 10 stopni, aktualnie mamy 7. Też wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu do 29 km na godzinę. W Świeradowie Zdroju 11 stopni, maksymalnie dzisiaj 13 ma być, pochmurno ze słabym zachodnim wiatrem. A na koniec odwiedzimy jeszcze Polanę Jakuszycką, gdzie bardzo podobne warunki, czyli chmury, możliwe opady deszczu na termometrach 8 stopni, wtorkowe maksimum w tym miejscu to 10. Zdaniem synoptyków przejaśnienia w późniejszych godzinach mogą i będą się pojawiać. Teraz jeszcze trzeba uważać, o czym przypominamy, na szlakach, które są mokre i śliskie.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
17: Hi everybody, my name is Rico Benasconi and you are listening to Muzyczne Radio, my favorite radio station.

0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: Reklama. Ciągnik do wymiany? A może potrzebujesz go tylko na sezon? W Farmtech kupisz ciągniki nowe i używane lub wynajmiesz maszynę do pracy w gospodarstwie. Sprawdź nowe ciągniki Solis i Hanwo oraz nawigacje rolnicze FX. Farmtech w Gościszowie. Pomożemy Ci dobrać sprzęt. Zapytaj o ofertę na farmtechmaszyny.pl.
2: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do SUV-a Forting T5, zanim zrobią to inni. Forting T5 w wyprzedaży rocznika już za 109 900 zł. Skorzystaj z kredytu RRSO od 0%, leasingu 101% lub otrzymaj OC, AC na rok za złotówkę. Poznaj modele Forting podczas dni otwartych multisalonu Germas od 22 do 24 października. Wrocław, ulica Strzegomska 141. Już dziś umów jazdę testową na germas.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Zaprasza Ultima Dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
4: Skoda.
3: Po reklamie. Muzyczne radio.
5: Gramy, bo kochamy muzykę.
6: Tak, kochamy muzykę i formację Nieżywych Skarbów. Kochamy zwłaszcza za nazwę, która jest przekomiczna i ciekawy jestem, co tak naprawdę stoi za pomysłem stworzenia właśnie takiego zespołu. Serce z piernika teraz, 14 przed 10.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No to sprawdzamy, co tam na czwórce, jeśli chodzi o przejście graniczne i kolejkę w Jędrzychowicach, Ludwiksdorfie. To dzisiaj bez większych kłopotów wjeżdża się na bieżąco. Jeśli chodzi o inne utrudnienia, no to już też sprawdzamy ekspresem i wychodzi nam, że na czwórce właśnie będzie kłopot na wysokości węzła Wądroże Wielkie w kierunku na Zgorzelec. To jest okolice kilometra 106. Mówimy okolice, bo zrobił się tam korek, a to ze sprawą tego, że panowie w pomarańczkach naprawiają dylatację mostowe na prawym pasie, a ruch odbywa się pasem li tylko lewym i taka sytuacja będzie miała miejsce do godziny 16. Jeśli chodzi o inne utrudnienia, to jadąc w kierunku Krakowa za Chrzanowem postoicie również w korku na Dębowo. A dalej? A dalej to tylko wlot do Krakowa może być spowolniony i później jedzie się praktycznie płynnie w drugą stronę bez większych kłopotów, z wyjątkiem tego, o czym mówiliśmy przed momentem. Jeśli chodzi o A18, no to tutaj na Wrocław jadąc w miejscowości Luboszów prowadzone są roboty drogowe, to jest kilometr z numerem 55 i zablokowany jest prawy pas. Ruch odbywa się pasem li tylko lewym. Zaglądamy również na S8, A8 przed Oleśnicą. Tradycyjny korek. Tutaj robią już jakiś czas bariery i w tym miejscu jest to standardem, że droga się korkuje. Jak gdybyśmy my o czymś nie wiedzieli, a wy wiecie, to dajcie oczywiście znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

Tak zdając sobie rock'n'rollowe podejście panów z formacji Lady Punk, to zastanawiamy się, jak wygląda to trochę niepamięci w ich wydaniu. Otóż oni kiedyś spożywali taki magiczny napój, który na drugi dzień mógł wywoływać magiczne skutki w postaci niepamięci. Ale o tym sza, ponoć grzeczni się teraz zrobili.

0: Za 2:50, za 2 minuty wiadomości.
1: Reklama. Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość twojego auta. Q-Service Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Service Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150. Szukasz solidnego producenta i dostawcy peletu? Firma Czepiel z Lwówka Śląskiego oferuje doskonały pelet drzewny z trociny tartacznej, iglastej i liściastej. Lwówek Śląski, ulica Oświęcimska 68, telefon 697 988 189 oraz 75 713 6510.
2: Wiecie, co oznaczają słowa Sigma, cringe albo rel? A pamiętacie prywatki, adapter i trzepak? Dwa różne światy? Niekoniecznie. Słowa mogą łączyć pokolenia. Zapraszamy na Językowe Mosty. 5 podcastów, w których młodzież i seniorzy poznają swoje słowa, historie i doświadczenia. Startujemy 12 października. Słuchajcie nas w poniedziałki i czwartki. Projekt Słowa mają moc, więc znajdźmy wspólny mianownik realizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę imienia Zenona Bernackiego w Pielgrzymce. Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności, realizowanego przez Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej. Więcej informacji na stronie Gminnego Centrum Kultury w Pielgrzymce.
3: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
4: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
3: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
4: i Piotr Purol.
1: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 10:00.
5: Czas na wiadomości.
6: Przełom w sprawie nowego sędziego Trybunału. Ślubowanie się odbyło. Rząd szykuje apteczkę na wypadek wojny. 100-milowy las wciąż bawi i uczy. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. Ewelina Walczak. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
7: Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością.
6: Maciej Berek 4 września został wybrany przez Sejm na sędziego TK. Dotychczas nie rozpoczął pracy w Trybunale, ponieważ przysięgi nie chciał od niego odebrać prezydent Karol Nawrocki. Pałac Prezydencki wskazywał, że Maciej Berek nie spełnia wymogów prawnych, gdyż nie udokumentował kariery jako radca prawny. Wczoraj Komisja Wenecka orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowanie niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Dziś odbędzie się posiedzenie aresztowe w sprawie Krzysztofa N., podejrzanego o zamach m.in. na premiera Donalda Tuska. 66-latek usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowanie do siłowego obalenia władzy państwowej, za co mężczyźnie grozi 15 lat więzienia. W celu dokonania zamachu Krzysztof N. nawiązał współpracę z innymi osobami, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
8: Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
6: W mieszkaniu 66-letniego mężczyzny służby znalazły niebezpieczne przedmioty, w tym improwizowane materiały wybuchowe. Insulina i antybiotyki w rządowej apteczce na czas zagrożenia. Resorty zdrowia i obrony magazynują leki na wypadek wojny. Poprzednia lista miała być niedostosowana do realnego zagrożenia. Na nowej mają znaleźć się preparaty niezbędne w ratowaniu życia, takie jak leki przeciwbólowe, adrenalina czy szczepionki. Sezon nad morzem wcale się nie skończył. Mimo że pogoda daleka od ideału, prawie połowa miejsc noclegowych jest praktycznie stale zajęta. Druga połowa znika co weekend. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej Łukasz Lewa, ogromna część turystów to goście z Niemiec.
9: Jeżeli chodzi o Świnoujście i bliskość granicy, wygrywamy tym, że w Niemczech w różnych landach mają teraz dzieci ferie jesienne.
6: Największym zainteresowaniem cieszą się długie weekendy i święta. Andrzejki i Halloween są już praktycznie wyprzedane. Dokładnie 100 lat temu, 14 października 1926 roku, ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku. Opowieści o mieszkańcach Stumilowego Lasu doczekały się wielu kontynuacji oraz tłumaczeń. Polskie imię Misia to zasługa Ireny Tuwim, ale niedawno Puchatek przemówił nawet po śląsku i kaszubsku. Ze świata bajki chętnie korzysta dziś współczesna psychologia. Terapeuci używają postaci ze Stumilowego Lasu do oswajania trudnych tematów, tłumacząc na przykład stany lękowe na zachowaniu prosiaczka czy depresję na przykładzie melancholijnego kłapouchego.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
3: Kochamy muzykę.

0: Słuchajcie, ponoć to jest jakiś problem w Wałbrzychu. Moja znajoma to wrzuciła dzisiaj na rolkę swoją i postanowiłem to ukraść i was poinformować. Otóż ona napisała, Marta, czyli dane są niepokojące. Wałbrzych zmaga się z deficytem partnerów do tańca. Otóż ponoć liczba kobiet tańczących bachatę rośnie, a mężczyzn do pary wciąż brakuje. Słuchajcie, eksperci zalecają natychmiastową mobilizację. Drodzy panowie, nieważne czy z Wałbrzycha, czy nie z Wałbrzycha, słyszycie, jest problem, trzeba damom pomóc, trzeba zostać partnerem do tańca. O różańcu nic tu dziewczyny nie napisały i nie wiemy, czy można te rzeczy ze sobą łączyć.
1: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
0: Partner do tańca i do różańca, okej, okay, a czy do słowa bachata jest jakiś rym?
2: Reklama. Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
3: Niedawno w jednym z gospodarstw w Ostrożance pod nieobecność domowników wybuchł pożar. Mimo ofiarności straży pożarnej żywiołu nie udało się opanować. Drewniany budynek, a także zabudowania gospodarcze spłonęły doszczętnie. Licznych obrażeń doznał właściciel gospodarstwa, który samodzielnie próbował zapanować nad ogniem. Pierwsze z pomocą pospieszyły lokalne władze, szkoły, parafie, sąsiedzi. Jednak poszkodowani nie są w stanie pokryć kosztów zniesienia domu i utraconego dobytku. Zwracają się z serdeczną prośbą do ludzi wielkich serc o wszelkiego rodzaju wsparcie i pomoc finansową. Bliższe informacje i adres do wpłat. Pomagam.pl Pożar domu w Ostrożance. Pomagam.pl Pożar domu w Ostrożance.
1: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Cześć, to zespół Mysłowic. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
1: A my odpozdrawiamy w imieniu słuchaczy to Mysłowice swoją piosenką My, jedną z piękniejszych, chociaż smutniejszych piosenek z tamtych czasów, z lat 90. No i piosenką też, która do tej pory jest znana i lubiana, jest piosenką ikoniczną. A chwilę temu to, co słyszeliście na naszej antenie, to był nowy numer od Michaela Schulte, Cover You. 13 minut po godzinie 10. Mateo obiecało, że będzie więcej słońca, no to czekamy. Chociaż w biurach to nam wszystko jedno pewnie.

0: Tak to sobie dzisiaj patrzymy do kalendarza muzycznego i wychodzi nam, że Chris Amu, czyli wokalista i autor tekstów zespołu The Royal Thing, skończył 74 lata. Życzymy 200 lat w takim razie, bo w tym wieku to setki już nie należy chyba życzyć zdecydowanie. No i przy okazji przypomnieliśmy ten piękny numer z lat 70. Piękny, mimo że on jest stary dosłownie jak świat. You to me are everything. A proszę bardzo, jeszcze jaki tytuł ma ładny.
1: Muzyczne radio.
0: Idziemy w zakład, że teraz kilku z was powiedziało, kiedyś to była muzyka, a nie to co teraz. A teraz to jest na przykład Lavinia i Ellie Oaks, Reasons. This is-

O, albo taka Kaśka Sochacka z Cortezem. Też są fajni. Piosenka nosi tytuł Jak my i zapraszam was już tą piosenką na kolejny raport regionalny za moment.

0: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
1: Wiodący producent i hurtownia materiałów budowlanych w regionie Janarbis. Produkujemy bloczki betonowe, pustaki szalunkowe, stropy deriwa, systemy kominowe. Planujesz budowę? Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny Twojej inwestycji. U nas dobra jakość gratis. Janarbis, Kościelniki Dolne, koło Lubania.
0: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: 10.30 jest na zegarze, a termometry o tej porze pokazują drobinkę więcej niż godzinę temu. Od 12 do 14 stopni jest później, za to nie będzie specjalnie więcej. Od 13 w Wałbrzychu do 16 w Legnicy i Wrocławiu. Do tego wszystkiego dzisiaj chmury są na niebie w przewadze, ale to ma się zmienić. W drugiej części dnia ma pojawić się zdecydowanie więcej słońca i trzymamy kciuki, żeby tak właśnie było. Do tego wszystkiego ta środa 14 października powinna się obyć raczej bez opadów. Jaki wiatr? Wiatr słaby i umiarkowany i wieje nam dzisiaj z kierunków zachodnich.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. To jest wysokie 1023 albo 4 hektopaskale na barometrach w regionie i to ciśnienie w ciągu dnia jeszcze wzrośnie. Biometr mamy i będziemy mieli aż do wieczora niekorzystny. Dopiero wieczorem ma być obojętny. Jakość powietrza? Z reguły bardzo dobra, w najgorszym wypadku. Dobra, a teraz Anna Tarkota i raport regionalny.
5: A dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej. W tych wiadomościach zadamy pytanie kilku nauczycielom, dlaczego ten, a nie inny zawód. Pojawimy się także w Legnicy, gdzie doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji na przejeździe kolejowej. Na początek jednak po raz kolejny wracamy do sprawy zoo-włącznej koło Mieroszowa, gdzie od wczoraj trwa akcja zabezpieczenia żyjących tam zwierząt. 11 z nich ma być wywiezionych do Holandii. Więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
6: Tak, to rzeczywiście jedna z informacji, jaka wzbudziła ogromne emocje nie tylko wśród pracowników zoo, ale i mieszkańców Łącznej, Mieroszowa i okolicznych miejscowości. To, że taki proceder ma miejsce, potwierdził też wojewódzki inspektor weterynarii, który był na miejscu w zoo w Łącznej.
7: Będzie się to skupiało na przygotowaniu świadectwa zdrowia. Żeby przygotować takie świadectwo zdrowia, jestem zmuszony do przeprowadzenia kontroli środku transportu, którym zwierzęta będą transportowane, oraz stanu zdrowia tych zwierząt przed załadunkiem, a następnie przygotowanie świadectwa zdrowia w specjalnym systemie Traces, dzięki któremu w Holandii, bo tam zmierzają te zwierzęta, będzie powiadomiony odpowiedni organ władzy lokalnej.
6: To właśnie inspektor Grzegorz Wal z Wrocławia. Takich zwierząt, jak już wspomnieliśmy, jest 11. Pierwszym jest cieszący się wśród turystów odwiedzających zoo chyba największym zainteresowaniem tygrys.
7: W tej chwili będzie to zwierzę opisywane, będzie odczytywany jego mikroczip, który jest niezbędny do przygotowania świadectwa, po to, aby móc zidentyfikować to zwierzę i w podróży i po przybyciu do miejsca docelowego.
6: Wywóz zwierząt za granicę do Holandii, a nie do polskich ogrodów zoologicznych, budzi mnóstwo kontrowersji. Zdaniem pracowników zoo wytypowano nie te wymagające najpilniejszej interwencji ze względu na stan zdrowia czy warunki bytowania, a bardzo policzalną wartość finansową. Tych wątpliwości nie rozwiewa prokuratura. Odpowiedzialność za wybór zwierząt zrzucając na inspektorów weterynarii. Wczoraj nikt z nich nie chciał na ten temat rozmawiać. Komunikat w tej sprawie ma być wydany dziś do wczesnego popołudnia. Z Łącznej koło Mieroszowa, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Dlaczego zostali nauczycielami? Co sprawiło, że wybrali właśnie ten zawód? Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, powszechnie nazywanego Dnia Nauczyciela, zapytaliśmy o to samych zainteresowanych. Posłuchajmy, co odpowiedzieli.
8: Po pierwsze geny, cała moja rodzina nauczycielami była, a po drugie lubię dzieciaki. Jacek Kawka.
9: Wbrew pozorom, od pracy policjanta do nauczyciela matematyki nie było daleko.
8: No nie, ja to miałem wszystko w szufladzie, przygotowanie i uniwersytet, i politechnika, i szkoła w Szczytnie, także byłem gotowy na każdą okoliczność.
9: Dlaczego została pani nauczycielką?
10: Ojej, to było takie chyba przeznaczenie, wie pan, rodzica obydwa dwoje byli nauczycielami. Ewa Ołęcz-Bernacka. Ja się broniłam przed tym zawodem, ale chyba miałam go w genach przekazanym. Ale to tak żartem, tak? Dlatego, że to jest ważny zawód.
11: Zawsze chciałam. Małgosia Markowska. To była moja pasja i no ją zrealizowałam. Kończyłam 8 klasę, wiedziałam, że chcę iść na AWF i być nauczycielem wychowania fizycznego.
12: Bo to moja wielka pasja. Katarzyna Zięba, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu. Bardzo kocham pracę z młodymi ludźmi, którzy dają dużo satysfakcji, dużo nadziei na przyszłość. Wobec tego jest to najpiękniejszy zawód, jaki mogłam sobie wymyślić.
13: Skończyłem pracę zawodową, coś trzeba z sobą zrobić. Zawsze chciałem uczyć. Nazywam się Wiesław Werdzik, uczę przedmiotów zawodowych górniczych. Jestem z wykształcenia inżynierem górnikiem, no i uczę tego, co potrafię.
14: Chciałam zrealizować swoją pasję, jaką było przekazywanie wiedzy dzieciom. Katarzyna Reguła, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu. Robiłam to już nawet podczas wakacji, jak byłam małą dziewczynką i uczyłam wtedy wiejskie dzieci na wyjazdach do babci. I tak wtedy poczułam, że może to jest to. I tak zostało.
13: Dlaczego został pan nauczycielem?
15: Dlatego, że kocham dzieci, lubię pracę z młodzieżą, lubię pracować z ludźmi.
13: Tylko tyle?
15: Tylko tyle. Na pewno nie dla pieniędzy. Sakowski Mirosław, dyrektor drugiego liceum w Bolesławcu.
16: Ja od razu po studiach przyszłam do pracy w szkole, w liceum i tak zostałam i mi się bardzo podoba. Anna Bowszys, drugie liceum.
13: Dlaczego została pani nauczycielką?
17: Taka już moja tradycja rodzinna. Moi rodzice są nauczycielami, mój brat jest nauczycielem, bratowa i Anna Raszczuk. No zawsze chciałam pracować w szkole, wiedziałam, że będę pracować w szkole. Zmieniły się tylko przedmioty, które gdzieś tam od szkoły podstawowej myślałam, że będę uczyć biologii, a wyszło tak, że uczę matematyki.
13: Piotr Roman, prezydent Bolesławca. Panie prezydencie, dlaczego został pan nauczycielem?
18: Najpierw miałem propozycję pracy w Urzędzie Skarbowym, ale później okazało się, że mam do wyboru uczenie w szkole i pracę w Urzędzie Skarbowym i wybrałem pracę w szkole.
5: No to my jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich świętujących dzisiaj nauczycieli z okazji ich święta. Życzymy wszystkiego dobrego, no i satysfakcji z wykonywanej pracy. Na koniec kronika policyjna. Pośpiech i chwila nieuwagi mogą prowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Przekonała się o tym 31-letnia kobieta, która w Legnicy zaparkowała samochód pod rogatkami na przejeździe kolejowym. Ta niefortunna decyzja drogo ją kosztowała. O szczegółach Anna Tersa z legnickiej policji.
19: Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zastali zamknięty pojazd, jednak w pobliżu nie było jego kierowcy. Sytuacja wymagała podjęcia natychmiastowych działań, ponieważ pozostawiony samochód stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym. W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili właścicielkę pojazdu. Okazała się nią 31-letnia kobieta, która, jak tłumaczyła, nie zauważyła rogatek i spieszyła się na pociąg, którym miała dojechać do pracy. Kobieta została wezwana do komendy, a jej samochód odholowano na parking strzeżony. Za popełnione wykroczenie została ukarana mandatem karnym w wysokości 300 zł oraz 5 punktami karnymi. Musi również pokryć koszty holowania i postoju pojazdu na parkingu. Pamiętajmy, przejazd kolejowy to miejsce, w którym szczególna ostrożność ma ogromne znaczenie. Pozostawienie samochodu w obrębie rogatek może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu i utrudniać korzystanie z przejazdu.
5: Dziękuję. W przedpołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Zapraszamy na popołudniowe doniesienia.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
20: Hello Poland, we are Two Pilots and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Grzegorz, który uprzedza kochanie, to ja i teraz nie wiemy, czy on straszy, czy grozi, czy jak, czy tylko informuje. Chociaż może lepiej nie wiedzieć. Za 16 minut 11. Wrócimy za moment.
1: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
2: Reklama. Przekrocz granice z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz medycynę przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Firma Europoltech z wieloletnim doświadczeniem poszukuje osób na stanowisko. Monter instalacji tryskaczowych PEPOSZ, hydraulicznych oraz wodno-kanalizacyjnych. Praca na terenie Unii Europejskiej, w szczególności Belgia oraz Holandia. Atrakcyjne warunki pracy, stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat, a także możliwość pracy na podstawie własnej działalności gospodarczej. Stawki uzależnione od doświadczenia. Zapewniamy sprzęt, odzież roboczą, samochód firmowy, zakwaterowanie na czas pracy. Mile widziane prawo jazdy kategorii B. Praca od zaraz. Więcej informacji pod numerem 506 618 559. Zapraszamy.
2: Po reklamie.
4: Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Dziewczęta i chłopcy, panie i panowie, z wielką przyjemnością przedstawiamy Kuba i Kuba. Chłopaki.

0: Za 9 minut minie godzina 11. U nas Molly Elizabeth i Kiss the Ring, ale to już jest pora też na to, żeby sprawdzić, jak tam na drogach. Dojedziemy czy nie dojedziemy, a ewentualnie ile się spóźnimy?
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Zaczynamy od S3 na S3. Bez żadnego kłopotu dojedziecie nad morze. Również S5 też bez większych kłopotów, bez spowolnień. Ruch taki jak zazwyczaj w kierunku na Poznań i z powrotem również. Droga krajowa numer 8 km z numerem 54 między Kłodzkiem a Wrocławiem w kierunku na Wrocław. W miejscowości Braszowice trwa wymiana barier energochłonnych i tam wahadełko do godziny 14. Uważajcie na siebie. A4 zaglądamy tutaj, 106 km między Wądrożem Wielkim a Budziszowem w kierunku na Zgorzelec. Robią dylatację mostową na prawym pasie, a ruch odbywa się pasem lewym. I w tym miejscu A4 może się korkować. Delikatnie może się korkować również na przejściu granicznym, jeśli chodzi o Jędrzychowice-Zgorzelec. No i kolejny problem może być, już sprawdzamy, na kilometrze 227 do 235 w kierunku Wrocławia. Tam ruch odbywa się prawym pasem z ograniczeniem do 80 km na godzinę, a to wszystko spowodowane jest przeglądem studni teletechnicznych, czyli dłubaniem w dziurkach, w których lecą przewody telekomunikacyjne. O tym informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jeśli chodzi o inne drogi, to tam raczej bez kłopotów nie mamy żadnych sygnałów, chyba że o czymś nie wiemy, to poinformujcie. 757-646-646, metoda klasyczna i metoda modernistyczna. Wysłać nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: który jest Szwedem czy też Norwegiem. Norwegiem zdaje się, ale pięknie stworzył piosenkę udającą włoską. A teraz jedyna i niepowtarzalna i niepodrabialna.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Aż szkoda, że wstrzymała się z trasą koncertową na ten rok. Zobaczymy, jak będzie w przyszłym, czy ona w końcu zacznie występować live, czy nie zacznie. Ale wiadomo, że jak się kobieta zmęczy, to też ma prawo odpocząć nawet dłużej. Daria Zawiałow do wiadomości, które u nas za 4 minuty polecamy już teraz.

0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
2: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły www.apartamenty-sudetia.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 11.
4: Czas na wiadomości.
6: Zamieszki po zaprzysiężeniu Macieja Berka. Ceny znów przyspieszają, mamy najnowsze dane o inflacji. Nie śpimy, czytamy, przed nami 12. noc bibliotek. Ewelina Walczak. Przepychanki przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej próbują blokować wejście do budynku. Policja próbuje je udrożnić. Dzisiaj w Sejmie w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Ceny w Polsce znowu idą w górę. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o inflacji. We wrześniu wyniosła ona 4,1% w skali roku. Z kolei w porównaniu z sierpniem za towary i usługi płacimy więcej o niespełna procent. Co uderzyło nas po kieszeni najmocniej? Według raportu bezapelacyjnym liderem podwyżek okazał się transport. Na sobotę we Francji zapowiadane są kolejne masowe protesty. Siły mają wtedy połączyć związki zawodowe oraz wychodzący teraz na ulicę studenci i uczniowie. W ich wczorajszych demonstracjach wzięło udział ponad 160 tysięcy osób. Więcej o tym Tomasz Orchowski.
7: Protesty w większości były pokojowe. Do aktów przemocy doszło podczas jednego z marszów w Paryżu, gdzie zgromadziło się więcej niż 40 tysięcy osób. Oprócz stolicy protestowały też Nantes, Lyon, Lens, Strasburg, Toulouse, Bordeaux oraz Marsylia. Mówimy im jasno, nie ustąpimy i nie przestaniemy, dopóki na stole nie pojawi się 10 miliardów, dopóki nasze żądania nie zostaną usłyszane i do naszych szeregów nie dołączy jeszcze więcej ludzi. Mówiła rzeczniczka Narodowego Związku Studentów Francji. Protesty rozpoczęli uczniowie, domagając się poprawy warunków w oświacie. Prezydent Francji Emmanuel Macron apeluje o powściągliwość, twierdzi, że poruszane kwestie wymagają czasu, dyskusji oraz szacunku.
6: Mimo wysokich stóp procentowych i rosnących kosztów życia, Amerykanie otwierają portfele szerzej niż przed rokiem. Dane największych banków w Stanach Zjednoczonych pokazują nawet kilkunastoprocentowe wzrosty wartości transakcji na kartach. Mimo zakupowego boomu, konsumenci terminowo spłacają swoje zadłużenie. Eksperci tłumaczą to stabilnym rynkiem pracy i wyższymi pensjami, które na razie pozwalają radzić sobie z drożyzną. W piątek noc bibliotek. Specjalne wydarzenie przygotowało ponad 1700 księżnic w całym kraju. W Wojewódzkiej Bibliotece w Lublinie odbędzie się na przykład spotkanie z Jolantą Żuber, autorką thrillerów psychologicznych. W programie również oprowadzenie po wystawie poświęconej patronowi biblioteki, Hieronimowi Łopacińskiemu, mówi kuratorka ekspozycji Anna Oleszek.
8: Patrzył głębiej, widział więcej i myślę, że można by go nazwać jednak wizjonerem.
6: Noc bibliotek w Polsce odbędzie się po raz 12. Wokulski przyciąga tłumy. Kinowa lalka przekroczyła milion widzów, a film wszedł na ekrany dokładnie 2 tygodnie temu. Reżyseruje Maciej Kawalski, Wokulskiego gra Marcin Dorociński, Izabelę, Kamila Urzędowska-Arzeckiego, Marek Kontrat, który specjalnie dla tego filmu wrócił przed kamerę po 16 latach.
4: To były wiadomości.
0: Muzyczne radio.
4: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Ciekawe, co by Karol Orff, czyli twórca opery Carmina Burana, z której pochodzi ten fragment O Fortuna, powiedział, że mu tak dzieło zepsuli, czy też by powiedział ale to fajne jest. Tego się już nie dowiemy, bo Karl Orff zmarł w roku 1982, zresztą w Monachium w Niemczech, a wiadomo, jak niektórzy podchodzą do rzeczy niemieckich. A swoją drogą, my tutaj mieliśmy powiedzieć jeszcze o jednym, godzinę temu mówiliśmy, że w Wałbrzychu jest deficyt facetów tańczących bachatę i że taki facet do tańca i do różańca jest potrzebny, a w zasadzie to do bachaty i do... No i szukaliśmy rymu, ale dziewczyny się odezwały, że słuchały tego w radiu i mają rym. Rym brzmi bachata, zatem brzmi ciabata, zatem potrzebny jest facet do bachaty i do ciabaty. A ciabatą zresztą najłatwiej takiego faceta przekonać do bachaty.
1: Muzyczne radio. Niezapomniane hity wszechczasów.
0: A to jest nasz plan do godziny 13. Niezapomniane hity wszechczasów. Polecamy.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Kontenery, które idealnie nadają się na cele biurowe, socjalne, magazynowe lub na wymarzony domek letniskowy, znajdziesz w nowo otwartym porcie kontenerowym w Godzieszowie. Solidne konstrukcje i wszechstronne zastosowania. Oferujemy transport pod wskazany adres. Znajdziesz nas w Godzieszowie za stacją Orlen. Szczegóły: telefon 537 012 000. Port kontenerowy Godzieszów. Zapraszamy.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Keith Hunter i Revolution in Paradise to jest numer, którego zapomnieć nie można, zwłaszcza ci, którzy wtedy sobie przy nim balowali w wakacje.
1: Niezapomniane hity wszechczasów w muzycznym radiu.
0: Pewnie powróciły im wspomnienia właśnie z plaży jakiejś nad Bałtykiem i wcinania lodów waniliowych. Teraz Vicky Gabor i Kaja, ramię w ramię.

0: Piosenka, która się pojawiała na weselach, na imieninach cioci, na innych imprezach. No i sobie ludzie tak podśpiewywali ten refren. Na szczęście Polacy nie znają języka angielskiego w dużej części. A jak znają, to są na tyle leniwi, że nie chce im się tłumaczyć, o czym tamten pan śpiewa. Słuchajcie, jak się sobie człowiek to przetłumaczy, to później zupełnie inne spojrzenie ma na tę piosenkę. Już jej nie podśpiewuje. No chyba, że ma we krwi tak ze 2 promille albo w wydychanym powietrzu.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: A u nas rzut kolejny oka do kalendarium muzycznego. Justin Hayward, gitarzysta, wokalista i autor piosenek formacji The Moody Blues, skończył dzisiaj lat 80. Wszystkiego najlepszego, a u nas Moody Blues The Voice.

0: No tak, z facetem to jest tak, że jak się weźmie i zepsuje, to można próbować wymieniać najlepszy model, zwłaszcza, że tutaj pan mechanik jakby próbował naprawić, to samo wykazywanie błędów na długo nie pomoże. Oj nie. Dobrze, jeśli chodzi o inne rzeczy motoryzacyjne, niekoniecznie o facetach, chcielibyśmy poinformować dzięki naszym przyjaciołom z Dolnośląskiej Alarmowo, że na drodze krajowej Gniechowice, Siedlakowice, krajowej numer 35, przepraszam, koń komuś uciekł, był z przyczepki i sobie śmiga teraz po poboczu i tego konia tam z pola usiłują złapać, nie wiem czy właściciele, czy osoby tackie, co się zatrzymały, ale żeby koń uciekał, znaczy ja się koniowi nie dziwię.
1: Niezapomniane hity wszechczasów
2: w muzycznym radiu.
0: Wrócimy do was za sekundę, jest w pół do 12:00.
3: Reklama. Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
5: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stahlmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stahlmag.de. Odwiedź biuro Stahlmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 1553.
6: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Pogoda.
0: Teraz sprawdzamy co na termometrach, a one pokazują 13, góra 14 stopni. Później powinny w ciągu dnia pokazywać więcej, ale tylko odrobinę. Od 13 w Wałbrzychu do 16 stopni w Legnicy i Wrocławiu. Tyle ma być maksymalnie, tyle mówi nasze meteo. Do tego wszystkiego chmury nadal w przewadze, patrzymy w kamery. W Legnica chmury, Wrocław to samo, Jelenia Góra chmury, wszędzie te chmury, ale słońca ma być w drugiej części dnia zdecydowanie więcej i dzień powinien być raczej bez opadów. Do tego wiatr albo słaby, albo był umiarkowany i wieje nam z zachodu. Ciśnienie wysokie 1025 hektopaskali w ciągu dnia jeszcze pójdzie do góry. Biometr mamy niekorzystny, a jakość powietrza wszędzie jest wręcz bardzo dobra, a nawet miejscami idealna.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Radio Ekspres Powiatu Bolesławieckiego.
8: Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji tradycyjnie w Teatrze Starym w Bolesławcu odbyła się uroczysta gala zorganizowana przez Powiat Bolesławiecki oraz drugie Liceum Ogólnokształcące imienia Janusza Korczaka. Były podziękowania za codzienną pracę, zaangażowanie i kształtowanie młodego pokolenia, a także nagrody dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów szkół. Starosta bolesławiecki Tomasz Gabrysiak podkreślał, że o jakości edukacji decydują przede wszystkim ludzie.
9: Staramy się, żeby nasze szkoły były wyremontowane, żeby były dobrze wyposażone. I to jest bardzo ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsi jesteście wy, nasi nauczyciele, bo możemy wydać miliony złotych, wybudować wspaniałe budynki, wspaniałe sale gimnastyczne, boiska, ale jeśli za tym nie będzie stał człowiek, nauczyciel, który ma poczucie misji, a wydaje mi się, że każdy dobry nauczyciel musi mieć poczucie misji, bo jest to tak wymagająca praca, że jeśli ktoś nie ma tego takiego wewnętrznego poczucia pasji do tego, co robi, to trudno być nauczycielem. My mamy to szczęście, że nasi nauczyciele tą pasję, ten ogień mają w sobie.
8: Starosta zwracał również uwagę na wysokie wyniki uczniów szkół powiatowych.
9: W tym roku, nawet po sesji poprawkowej, wyniki egzaminów maturalnych pokazały, że osiągnęliśmy najlepszą średnią w województwie dolnośląskim i z tego co pamiętam, również w województwie opolskim.
8: Podczas gali doceniono nauczycieli i dyrektorów, a także pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych. W Bolesławieckim szpitalu oddano do użytku zakład opiekuńczo-leczniczy, który ma zapewnić komfortowe warunki pacjentom wymagającym długoterminowej opieki, przede wszystkim seniorom.
9: Budynek jest przystosowany do tego, żeby oni czuli się tu komfortowo.
8: Starosta Bolesławiecki zapewnia, że pacjenci nie będą ponosić dodatkowych opłat za świadczenia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
9: Cała działalność tego obiektu, tak jak całego szpitala w Bolesławcu, jest finansowana ze środków NFZ-u i tu nie ma możliwości o tym, żeby pobierane były jakieś opłaty. Tu trzeba też wspomnieć, że w tej części, w tym budynku przewidziana jest centralna recepcja, tak? Czyli wszystkie osoby, które przybywają do szpitala, w tym miejscu będą mogli uzyskać informacje, do której części szpitala mają się udać.
8: Nowy budynek połączono z pozostałymi obiektami szpitala specjalnymi łącznikami. Dzięki temu pacjenci mogą przemieszczać się między nimi bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.
9: Co najważniejsze, tu znajduje się też część konferencyjna, która może być wykorzystywana przez personel szpitala, ale myślę, że też osoby z zewnątrz, jeśli będzie taka potrzeba, mogą z tego obiektu skorzystać. Ten budynek zamyka pewną klamrę. To jest ten budynek, który po pierwsze pełni funkcję szpitalną, ale też jest takim łącznikiem w całym kompleksie wszystkich budynków na terenie tej działki, na której znajduje się szpital. I to jest bardzo istotne, bo do tej pory te obiekty były rozproszone, komunikacja pomiędzy nimi była utrudniona, w jednym budynku były wykonywane badania, w innym budynku znajdowały się oddziały, w trzecim jeszcze szpitalny oddział ratunkowy. Teraz to udało nam się spiąć.
7: Radio Ekspres Powiatu Bolesławieckiego. Audycja powstaje we współpracy z Powiatem Bolesławieckim. Niezapomniane hity wszechczasów.
2: W muzycznym radiu.

0: Ależ to dziewczyna z poświęceniem pójdzie za tobą i do nieba, i do piekła, drogi facecie, a jeszcze przed momentem była u nas piosenka, że wymieni na nowszy model. To możecie wybierać w takim razie, czy wolicie panią z zespołu Blue Cafe, czy też jednak wolicie tę Kasię Klich, która była kilka chwil temu.
1: Niezapomniane hity wszechczasów
2: w muzycznym radiu.
0: A no tak, wrócimy za moment.
1: Reklama.
3: Ciągnik do wymiany? A może potrzebujesz go tylko na sezon? W Farmtech kupisz ciągniki nowe i używane lub wynajmiesz maszynę do pracy w gospodarstwie. Sprawdź nowe ciągniki Solis i Hanwo oraz nawigacje rolnicze FX. Farmtech w Gościszowie. Pomożemy ci dobrać sprzęt. Zapytaj o ofertę na farmtechmaszyny.pl.
2: Certyfikowany salon Optyk N1 Marta Modzelewska oferuje do sprzedaży i montażu szkła do leczenia krótkowzroczności dla dzieci i młodzieży Mio Smart. Na miejscu bezpłatne badanie wzroku. Optyk N1 w Lubaniu Wrocławska 5 i w Zgorzelcu Warszawska 29. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
4: Castorama!
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
5: Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
11: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
10: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
11: i Piotr Purol.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Panie i panowie, oto Kubów dwóch, czyli Kuba i Kuba. W skrócie, chłopaki.

0: Kiss and Tell od Aleksander Rybak w swoim chyba najważniejszym dziele, dziele życia wręcz. A my teraz na 10 minut przed 12 zaglądamy na drogi.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Jeśli chodzi o A4, to największy kłopot jest między Budziszowem a Wądrożem Wielkim w kierunku granicy w Niemczech. Do 15 naprawiają tam dylatację. Prawy pas jest zwężony, limit do 60 km na godzinę. I tam korka jest naprawdę dużo i trzeba w nim swoje odstać. Nadal zamknięta jest południowa łącznica A4 na Katowice między Kostomłotami i Kątami Wrocławskimi, a całość objeżdża się przez Bielany Wrocławskie oraz północną jezdnię A4. I to będzie aż do soboty do 16. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia między węzłami Psiepole, Wrocław Północ też 80 na godzinę. Tam też uszkodzona jest dylatacja. Na ósemce między S8 między Łoziną a Oleśnicą Zachód w kierunku na Wrocław zajęte są prawy pas i awaryjny i prace prowadzone są do godziny 13. Na S3 między Głogowem Południe i Zachód w rejonie Borowa trwa zmieniona organizacja ruchu z ograniczeniem do 60 na godzinę, a S5 to tam jest z kolei miejscowe zwężenie na odcinku Korzeńsko-Widawa na rundzie Magnice. Prawy pas od Kobierzyc też zamknięty i na S3 koło Nowej Soli i Gaworzyc zamknięte są prawe pasy do godziny 17, a nawet 18. A 8, tutaj kłopot w okolicach Długołęki w kierunku na Wrocław, ale do tego korka w tym miejscu. To już chyba się zdążyli wszyscy przyzwyczaić.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. I got a memory.

Ale to jest fajna piosenka, tylko że ta piosenka opowiada o tym, że Bay does nothing, chłopak nie robi nic i to by się nawet zgadzało, ale z drugiej strony jak takiego chłopaka zabraknie, to też jest kłopot, bo przecież wiadomo nie od dziś, tylko od roku 1997, że im więcej ciebie, tym mniej. I wśród niezapomnianych hitów wszechczasów pojawia się również polska Toni Braxton, czyli Natalia Kukulska. Kiedyś ktoś z prezenterów radiowych, kiedy pojawiła się ta piosenka, zapowiedział ją po sukcesie singla Puszek Okruszek. Przyszedł czas na drugi numer. I tym numerem był właśnie ten powłóczysty kawałek, opowiadający tę trudną i skomplikowaną prawdę życiową.

0: Niezapomniane hity wszechczasów.
1: W muzycznym radiu.
0: Reklama. Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy. Wiecie, co oznaczają słowa Sigma, Cringe albo Rel? A pamiętacie prywatki, adapter i trzepak? Dwa różne światy? Niekoniecznie. Słowa mogą łączyć pokolenia. Zapraszamy na Językowe Mosty. 5 podcastów, w których młodzież i seniorzy poznają swoje słowa, historie i doświadczenia. Startujemy 12 października. Słuchajcie nas w poniedziałki i czwartki. Projekt Słowa mają moc, więc znajdźmy wspólny mianownik realizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę imienia Zenona Bernackiego w Pielgrzymce. Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności, realizowanego przez Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej. Więcej informacji na stronie Gminnego Centrum Kultury w Pielgrzymce.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 12.
3: Czas na wiadomości.
5: Tajemnicze szczątki maszyny na plaży w Karwi są wstępne ustalenia. Zakończyły się przedpołudniowe zamieszki pod Trybunałem Konstytucyjnym. Szkoły dziś puste, nauczyciele i uczniowie świętują, a my podpytujemy nauczyciela roku o jego metody. Agnieszka Trojanowska-Bis. Szczątki maszyny znalezionej na plaży w Karwi na Pomorzu to według wstępnych ustaleń pozostałości polskiego drona testowego. Wczoraj wieczorem natknął się na nie spacerowicz. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby. Czynności prowadzą prokuratura i żandarmeria wojskowa, a wstępne ustalenia zbiera trójmiejski reporter Paweł Radzewicz.
6: Wiemy z żandarmerii wojskowej, że obiekt nie stanowi zagrożenia chemicznego, radiologicznego ani pod kątem materiałów wybuchowych. Trwa sprawdzanie materiału biologicznego i po wyeliminowaniu wszystkich zagrożeń będzie można go wydobyć i przebadać ze wstępnych oględzin. Wynika, i tu potwierdzenie płynie ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, że są to fragmenty polskiego drona testowego, który brał udział w ćwiczeniach.
5: Wszystko wyjaśni się po szczegółowych badaniach. Kordon policji i tłum zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Tak dziś wyglądała Aleja Szucha, przy której mieści się Trybunał Konstytucyjny w Warszawie. To po tym, jak rano, wybrany ponad miesiąc temu do Trybunału Konstytucyjnego sędzia Maciej Berek złożył ślub. Zrobił to w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do prezydenta na taką uroczystość. Na miejscu od rana był Szymon Kępka.
7: Kilkudziesięciu policjantów stworzyło kordon, którym odgrodzili bramę wjazdową do Trybunału. Obok sympatycy m.in. klubów Gazety Polskiej, prawicowych telewizji, Ruchu Obrony Granic. Łącznie kilkadziesiąt osób. Potem doszło do przepychanek. Kilka osób za pomocą chwytów wyniesiono z tłumu. Emocje są tu wysokie. Z jednej strony z głośników padają hasła o deeskalacji. Wiadomo, że samochód z Maciejem Berkiem wjechał na teren Trybunału Konstytucyjnego, ale jak teraz wygląda sytuacja w samym Trybunale, tego nie wiemy, bo wejście do niego blokuje policja.
5: Ustawa cyfrowa wraca do Sejmu. Chodzi o przepisy, które umożliwiają usuwanie nielegalnych treści w internecie. Senat ustawę przyjął, ale z poprawkami. Jak mówi minister cyfryzacji, przepisy pozwolą lepiej chronić dzieci i młodzież przed drastycznymi materiałami publikowanymi w internecie.
8: Mogły być narzędzia przez państwo wdrożone, które pozwalałyby na to, że w każdej sytuacji krytycznej, gdy dochodzi do mowy nienawiści, patologii, transmisji na żywo dotyczących zabójstw czy namawiania do samobójstwa, można by było żądać od platformy natychmiastowego wyłączenia takiej transmisji.
5: Mówił minister Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Przepisy zakładają, że Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a w niektórych przypadkach sąd, będą mogły decydować o blokowaniu treści w internecie, które nawołują do przestępstw i przemocy. Od każdej decyzji przysługiwać będzie odwołanie. Pierwszą wersję tej ustawy w styczniu zawetował prezydent Karol Nawrocki. Dziś w szkołach wolne, bo nauczyciele świętują Dzień Edukacji Narodowej. Jak mówi nauczyciel roku 2026 Tomasz Ordza, podstawą pracy nauczyciela jest uczniowskie zaciekawienie. W szkole w Dąbrówce uczy on biologii, chemii i edukacji zdrowotnej.
9: Przeładowane są podręczniki, a jakby tak spojrzeć na podstawę programową biologii, ona jest bardzo zgrabnie i mądrze obecnie ułożona. Nauczyciel nie może być niewolnikiem podręcznika.
5: Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w polskim systemie oświaty pracuje obecnie ponad 700 tysięcy nauczycieli. Zdecydowana większość z nich, prawie 85%, to kobiety.
0: To były wiadomości.
3: zapomniane hity wszechczasów.

0: Captain Jack, Living on a Prayer, czyli Bon Jovi w takim troszkę bardziej wydaniu sprawniejszym do posiadania energii i takim troszkę nowszym. Energia nam się przyda, bo teraz jest godzina 12 i to jest ta pora, kiedy człowiek się zastanawia, czy trzecia kawa powinna wchodzić w pracy, czy też żeby się położyć już albo coś zjeść. A przecież jeszcze trochę trzeba posiedzieć do końca pracy. A u nas do godziny 13 obiecujemy, że energii nie zabraknie. Oczywiście w ramach pasma, które zwie się...
1: Niezapomniane hity wszechczasów.
2: W muzycznym radiu.
0: O tak, na przykład u nas będzie Pet Shop Boys za kilka chwil z utworem Can You Forgive Her?
1: Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
3: Wiodący producent i hurtownia materiałów budowlanych w regionie Janar Bis. Produkujemy bloczki betonowe, pustaki szalunkowe, stropy deriwa, systemy kominowe. Planujesz budowę? Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny Twojej inwestycji. U nas dobra jakość gratis. Janar Bis, Kościelniki Dolne, koło Lubania.
4: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
4: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
5: Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
7: Niedawno w jednym z gospodarstw w Ostrożance pod nieobecność domowników wybuchł pożar. Mimo ofiarności straży pożarnej żywiołu nie udało się opanować. Drewniany budynek, a także zabudowania gospodarcze spłonęły doszczętnie. Licznych obrażeń doznał właściciel gospodarstwa, który samodzielnie próbował zapanować nad ogniem. Pierwsze z pomocą pospieszyły lokalne władze, szkoły, parafie, sąsiedzi. Jednak poszkodowani nie są w stanie pokryć kosztów zniesienia domu i utraconego dobytku. Zwracają się z serdeczną prośbą do ludzi wielkich serc o wszelkiego rodzaju wsparcie i pomoc finansową. Bliższe informacje i adres do wpłat. Pomagam.pl, pożar domu w Ostrożance. Pomagam.pl, pożar domu w Ostrożance.
1: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Pet Shop Boys, panowie znani, uwielbiani, słuchają i dalej tworzą i trzymają się nieźle i koncertują i na taki koncert też bym poszedł, nie wiem jak wy. Wiem, że to nie jest pora, żeby mówić o tym, że się idzie na koncerty, czy w ogóle myśleć o takich rzeczach, bo jesteśmy albo w pracy, albo w szkole, albo gdzieś w drodze, ale swoją drogą, kto bogatemu zabroni. A jeśli chodzi o inne drogi, no to bardzo proszę.
1: Drogi na gorąco.
0: Informacje od naszych przyjaciół z Dolnośląskiej Alarmowo-Legnicy, skrzyżowanie ulic Wrocławskiej i Gwiezdnej. Tutaj najprawdopodobniej doszło do zderzenia czołowego dwóch samochodów osobowych, po czym jeden z nich przebił barierę na chodniku i uderzył w latarnię. Na miejscu są służby, jest karetka pogotowia i tam trwa akcja strażaków, tam są utrudnienia. Przypominamy, Legnica, skrzyżowanie ulic. Jeszcze raz sprawdzamy dokładnie Gwiezdnej i Wrocławskiej. A jeśli jest coś, o czym powinniśmy wiedzieć i o czym powinny wiedzieć nasze słuchaczki i słuchacze, to dajcie koniecznie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Dzięki!
1: Drogi na gorąco.

Motylki w brzuchu mają sens, w zasadzie o ile nie zwiastują jakichś kłopotów gastrycznych, ale to na to też jest lekarstwo. Gorzej z tymi motylkami, wiecie jakimi, na to lekarstwa ponoć nie ma, dopóki nie przejdą same, a jak przejdą, to wcale się człowiek lepiej później nie czuje. Van Halen, You Really Got Me teraz w ramach największych hitów, niezapomnianych hitów wszechczasów i w ramach klasyków

0: Niezapomniane hity wszechczasów.
1: W muzycznym radiu.
2: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
3: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
4: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
5: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
6: Po reklamie.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: 12.30 na zegarze, a o tej porze nasze termometry pokazują coś między 13 a 15 stopniami Celsjusza. Później w ciągu dnia od 13 do 16 ma być. I cóż, i do tego chmury nadal są w przewadze, a miało być w drugiej części dnia więcej słońca, więc trzymamy kciuki, żeby tak było. Z plusów ewidentnych jest taki, że dzisiaj dzień raczej bez opadów, a wiatr jest słaby i umiarkowany i wieje nam delikatnie z kierunków zachodnich.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
10: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. Ono nadal jest wysokie. 1025 hektopaskali ciśnienie dominujące w regionie i w ciągu dnia jeszcze ono w górę ma iść. A biometr mamy niekorzystny, aż do wieczora wtedy będzie obojętny. Jakość powietrza? Praktycznie wszędzie jest ono bardzo dobre, wręcz idealne. A teraz Anna Tarkota i raport regionalny.
11: W pierwszych popołudniowych wiadomościach z regionu odwiedzimy Zoo w Łącznej. Przypomnijmy, do późnych godzin wieczornych wczoraj trwały tam czynności prokuratora i biegłych weterynarii. Prokuratura rejonowa w Wałbrzychu zgromadziła dostateczny materiał dowodowy, żeby rozpocząć śledztwo dotyczące znęcania się nad zwierzętami. Wczoraj późnym wieczorem asesor Jolanta Frąckowiak wydała oświadczenie.
12: Chciałam Państwa poinformować, że w dniu dzisiejszym w związku z nadzorowanym przez prokuraturę rejonową w Wałbrzychu śledztwem, które dotyczy znęcania się nad zwierzętami, wykonywane są czynności procesowe, które mają na celu zgromadzenie materiału dowodowego. Przede wszystkim wykonywane są oględziny, w których uczestniczą biegli. One jutro te czynności będą również wykonywane, natomiast z uwagi na dobro śledztwa ja też Państwu nie mogę aktualnie przekazywać większej ilości informacji. Oczywiście wszystko jest ewidencjonowane. Tak, jest jeden transport z Holandii. Mamy na tyle zgromadzony materiał dowodowy, który pozwolił nam na podjęcie takich decyzji. Natomiast przede wszystkim, tak jak powiedziałam, są wykonywane te oględziny. W tych oględzinach uczestniczą biegli, którzy dysponują wiedzą, doświadczeniem i oni wchodząc do tych zwierząt, wykonując z nimi czynności, badając je, podejmują wówczas decyzje co do ich stanu i czy te warunki, które są w zoo, są dla tych zwierząt odpowiednie, czy jednak zagrażają ich dobrostanu. Jeżeli podejmują decyzję, że te warunki są na tyle złe, że zagrażają tym zwierzętom, to wówczas podejmowana jest decyzja o relokacji tych zwierząt. Był nie powiatowy, tylko wojewódzki lekarz. Tak, on wydawał te takie świadectwa dla tych zwierząt, które były wywożone. Jeszcze z tego, co wiem, to są wykonywane czynności, no one będą maksymalnie długo, tak jak możemy. Tak, wiadomo, już jest taka pora też, że to utrudnia bardzo, ale te transporty, które jeszcze nie wyjechały, były na dzisiaj zaplanowane, to one jeszcze dzisiaj wyjadą i tak jak mówiłam, będą w dniu jutrzejszym kontynuowane te czynności. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i nie jestem w stanie teraz Państwu powiedzieć, co do zasady było zaplanowane na te dwa dni, ale tak naprawdę, no co nas tutaj spotka, jaka będzie sytuacja tych zwierząt, wszystko tutaj jest podejmowane, są decyzje też na bieżąco, oczywiście z udziałem biegłych, tak oni się tutaj wypowiadają. Ja mogę potwierdzić tylko jedynie, że 5 osób zostało w tej sprawie zatrzymanych.
11: Materiał przygotował Andrzej Pawlukiewicz.
10: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
11: Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Iwinach to jedna z 7 placówek oświatowych zarządzanych przez Powiat Bolesławiecki, w których z okazji Dnia Edukacji Narodowej nie odbywają się uroczyste apele. Wynika to z zamkniętego charakteru ośrodka oraz specyfiki pracy nauczycieli i wychowawców. O tym, że nieletni trafiają do tej placówki, decyduje sąd.
6: Ośrodkiem kieruje Małgorzata Kowalska, która ma najdłuższy staż dyrektorski wśród szefów szkół w Powiecie Bolesławieckim. Zarządza placówką od 29 lat.
13: Placówka nazywa się Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy i w strukturach tej placówki jest szkoła podstawowa.
14: Z okazji Dnia Edukacji Narodowej to jest szkoła, w której nie ma tak zwanych uroczystych apeli. Rzadko pojawiają się oficjele. Dlaczego?
13: Nie ma takich uroczystych apeli, jak to jest w takich normalnych, dużych szkołach, ponieważ nasza młodzież no troszkę inaczej funkcjonuje. Nauczyciele są do południa, prowadzą lekcje, wychowawcy są po południu. Oni wtedy zaczynają pracę, więc trudno jest nam też się tak spotkać wszyscy razem, żeby to była taka uroczystość, taka gala. Natomiast robimy sobie spotkania społeczności. Na tych spotkaniach społeczności właśnie omawiamy różne rzeczy, robimy bardziej uroczyste, mniej uroczyste, robimy takie robocze, a czasami są takie właśnie odświętne, kiedy są doceniani nauczyciele, doceniani są wychowawcy. No trudno jest zebrać całą kadrę pedagogiczną w jednym miejscu o jednej porze, ponieważ nasza praca jest rozłożona na całą dobę praktycznie, bo w nocy też jest wychowawca. Specyfika szkoły polega na tym, że klasy nasze są małe. To są klasy 12-osobowe. Wszystkie dzieci mają dostosowanie. Więc jakby ten materiał i zakres prowadzonych tych oddziaływań edukacyjnych dostosowany jest do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. To może tak trochę brzmi też, że to się tak nie da, natomiast staramy się bardzo, żeby jednak uwzględniać tą specyfikę i tą indywidualność, ponieważ nasze dzieciaki mają potężne problemy edukacyjne, bardzo duże zaniedbania, bardzo duży czas takie opóźnienia szkolnego. Czasami są 2 i 3 lata, także to naprawdę jest sporo. Przychodzą do nas, no muszę powiedzieć, że bardzo często nie potrafią czytać, nie znają tabliczki mnożenia, na przykład są w klasie 7 szkoły podstawowej i my musimy to wszystko pomału nadrabiać, bo później zdają egzaminy i zdają normalne egzaminy jak każdy ósmoklasista. Dlatego jest to naprawdę ogrom pracy i to jest bardzo trudna praca, bo ciężko jest wyrównać wszystko w ciągu roku, półtora, dwóch lat.
6: Obecnie w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Iwinach przebywa 24 uczniów. O ich wychowanie i edukację na co dzień dba 8 wychowawców i 6 nauczycieli. Iwiny, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
11: Budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach jest na finiszu. Obiekt zlokalizowany przy ulicy Dworcowej powstaje jako nowoczesna przybudówka bezpośrednio przy wyremontowanym budynku dawnego dworca kolejowego, mówi Elżbieta Zakrzewska, burmistrz Kowar.
15: W pierwszym kwartale 2027 zamierzamy ją wyposażać i stworzyć łańcuch ludzi dobrej woli, którzy przeniosą starą bibliotekę w miejsce nowej biblioteki.
16: To duży, nowoczesny obiekt.
15: Bardzo nowoczesny, bardzo ładny. Z antresolą, piękne schody, ale przystosowane pod osoby niepełnosprawne i przede wszystkim dużo miejsca dla młodych, bo będą miejsca, gdzie młodzi będą mogli się bawić, czytać, oglądać, rysować, ale też uczyć się.
11: Bardzo dziękuję za uwagę. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. O 13.30 kolejny raport regionalny na antenie Muzycznego Radia przedstawi Beata Nowicka. Dobrego dnia.
10: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Niezapomniane hity wszechczasów
1: w muzycznym radiu.
2: Reklama. Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
3: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
4: Kastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Kastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne radio.
8: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
9: Kuba plus Kuba równa się chłopaki. I taki tytuł, i taka formacja u nas się pojawia dzisiaj najczęściej. Polecamy.
10: Chyba złość.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Jedź bezpiecznie i dojedź bezpiecznie. Jeśli chodzi o A4, no to informujemy wszem wobec. Królowa Dróg Polskich ma następujące utrudnienia. Po pierwsze, przejście graniczne Jędrzychowice-Ludwigsdorf, tutaj w Zgorzelcu. Na wjazd do Niemiec trzeba poczekać chwilkę, tam jest prawdopodobnie kontrola drogowa, czyli nic strasznego. Jeśli chodzi o miejsce, które jest drugim miejscem kłopotliwym, to jest kilometr z numerem 106 i okolice. Czemu okolice? No bo na węźle Wądroże Wielkie kilka kilometrów korka, tam naprawiane są dylatacje mostowe na prawym pasie, a ruch odbywa się pasem li tylko lewym i całość ma potrwać do godziny 16. Jeśli chodzi o A18, to w kierunku na Wrocław w okolicach miejscowości Luboszów prowadzone są prace do godziny 15, przynajmniej tam zablokowany prawy pas ruchu. Ruch odbywa się pasem lewym. Jeśli będziecie jechali od Warszawy, to postoicie na A8C na kilometrze całym, nawet na kilku kilometrach w okolicach Długołęki, tam właśnie w kierunku Wrocławia. Tradycyjny korek, mapa na czarno, bo tam dalej są prowadzone prace drogowe. Jeśli chodzi o S3 i S5, to w którą stronę byście nie jechali dzisiaj bez większych kłopotów? Chyba, że nie wiemy o czymś, ale wtedy wy nam dacie znać, prawda? 757-646-646 albo głosóweczka w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Dzięki!
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: że słuchaczka z Wojciechowa mówi, a u nas to tak wieje, a wy mówiliście, że wiatr słaby i umiarkowany. No cóż, słowo umiarkowany to jest słowo, które jest dosyć pojemne, więc może być tak, że ten umiarkowany wiatr, umiarkowanie mocno wieje. W takim Wojciechowie, który mieliśmy pozdrowić, mamy nadzieję, że u was też jest w Wojciechowie. Takie słońce, jakie teraz zaświeciło się nad studiem na Wyszyńskiego, nad Wieleniej Górze, nad Muzycznym Radiem, czyli panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, wielkie dzięki za spędzone razem przed i kawałek popołudnia. Pozdrawiamy również formację The Rasmus z kawałkiem In The Shadows i witamy tego gościa.
1: Siemanko, z tej strony Liber, słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: A za chwilę dzień dobry, słoneczkiej powie wam Marta Wójtunik, Radek Bajor. Trzymajcie się, bądźcie dla siebie mili, pożyczajcie sobie pieniądze i samochody.

0: Niezapomniane hity wszechczasów
1: w muzycznym radiu.
2: Reklama.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
4: Skoda.
5: Firma Europoltech z wieloletnim doświadczeniem poszukuje osób na stanowisko. Monter instalacji tryskaczowych PEPOSZ, hydraulicznych oraz wodno-kanalizacyjnych. Praca na terenie Unii Europejskiej, w szczególności Belgia oraz Holandia. Atrakcyjne warunki pracy, stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat, a także możliwość pracy na podstawie własnej działalności gospodarczej. Stawki uzależnione od doświadczenia. Zapewniamy sprzęt, odzież roboczą, samochód firmowy, zakwaterowanie na czas pracy. Mile widziane prawo jazdy kategorii B. Praca od zaraz. Więcej informacji pod numerem 506 618 559. Zapraszamy.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 13.
0: Czas na wiadomości.
6: Drożejące paliwa powodem wzrostu cen innych produktów i usług. Sędzia Berek niedopuszczony do orzekania, ogłosił prezes Trybunału. Iga Świątek i Maja Chwalińska pozostają w grze w chińskim Wuhan. Agnieszka Trojanowska-Bis. Paliwa przyspieszyły wzrost cen we wrześniu. Inflacja sięgnęła 4,1%, podaje Główny Urząd Statystyczny. Właśnie przez benzynę i olej napędowy, których ceny biły we wrześniu rekordy, w październiku ten efekt ma złagodzić trzecia odsłona rządowego pakietu ceny paliwa niżej. Ale skończył się czas, w którym z miesiąca na miesiąc taniała w tym roku żywność. W kilkuprocentowym tempie rosną wciąż koszty utrzymania mieszkania i usług. Od wycieczek zagranicznych przez prywatne wizyty u lekarzy, edukację, po usługi fryzjerskie. Inflacja jest wyraźnie powyżej poziomu uważanego za zdrowy dla gospodarki i naszych portfeli i na razie tam zostanie, bo do drogich paliw dojdą kolejne ryzyka inflacyjne, prognozuje główny ekonomista EY Marek Roskrut.
7: Te ceny energii, koszty energii przekładają się na koszty funkcjonowania biznesu, a to ostatecznie zaczyna w coraz większym stopniu przenosić się na ceny również dla konsumentów różnych usług, różnych towarów i to jest to, co nas czeka w najbliższym czasie.
6: Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów drożeć. Sędzia Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym, powiedział prezes Trybunału Bogdan Święczkowski po rozmowie z sędzią. Berek złożył dziś przed południem ślubowanie sędziego Trybunału podczas uroczystości w Sejmie, sformułował, że robi to wobec prezydenta, który nie był obecny, a sam Karol Nawrocki nie zaprosił dotąd Berka do złożenia ślubowania. Jak ogłosił dziś prezes Trybunału, Berek nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od prezydenta Nawrockiego, a jak przekazała właśnie kancelaria prezydenta, jeśli Maciej Berek nie dokonał formalności ślubowania wobec prezydenta, to nie jest on sędzią Trybunału Konstytucyjnego. 3,5 tysiąca studentów przeszkoli z zasad bezpieczeństwa Katolicki Uniwersytet Lubelski. Szkolenia właśnie ruszyły, dotyczą tego, jak zachować się na przykład, gdy wyją syreny, ale też jak radzić sobie z dezinformacją, bo do władz uczelni zaczęły dochodzić sygnały, szczególnie od studentów z innych rejonów Polski, że trochę się boją.
8: Nie ma co ukrywać, takie niepokoje pojawiają się wśród osób spoza województwa lubelskiego. Wszystkie województwa zachodnie, czy też województwa centralne, takie obawy przejawiają.
9: Ostatnie wydarzenia w szkołach, ale także jak widzimy, może się to zdarzyć również na uniwersytetach. Widzimy potrzebę zorganizowania dla nich szkolenia, jak sobie radzić z zagrożeniem, ale to nie tylko z zagrożeniem bezpośrednim, jak sobie radzić ze stresem.
10: Skąd pani przyjechała?
11: Z Ostrowca Świętokrzyskiego, województwo świętokrzyskie.
10: Czyli z rejonu, w którym alertów na co dzień, na SMS-ów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa nie ma.
11: Te alerty mnie bardzo przerażały. Teraz już, że tak powiem, no powiedzmy, przyzwyczaiłam się do tych SMS-ów.
6: Mówili rzecznik KUL Wojciech Andrusiewicz, pełnomocnik rektora do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Rowak oraz studentka biotechnologii Amelia. Szkolenia trwają, w ich trakcie studenci dowiadują się też, jak skorzystać z pomocy psychologicznej. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału turnieju tenisowego w Chinach. W polskim meczu Świątek lepsza okazała się od Magdaleny Fręch, a Maja Chwalińska odwróciła losy w spotkaniu z Czeszką Marię Buskową. Spotkania 1/8 finału Świątek i Chwalińska rozegrają już jutro.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
12: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
1: DJ, pączala music.

0: Reklama. Czym jest Europejski Zielony Ład? Co dla polskich gmin i gospodarstw domowych oznacza strategia osiągnięcia neutralności klimatycznej? Zapraszamy 23 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
1: Ciągnik do wymiany? A może potrzebujesz go tylko na sezon? W Farmtech kupisz ciągniki nowe i używane lub wynajmiesz maszynę do pracy w gospodarstwie. Sprawdź nowe ciągniki Solis i Hanwo oraz nawigacje rolnicze FX. Farmtech w Gościszowie. Pomożemy Ci dobrać sprzęt. Zapytaj o ofertę na farmtechmaszyny.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio.
1: Lonely i forget about you. Zapomnieć o tobie. Dziś zapomnieć nie należy o nauczycielach, bo mamy dziś Dzień Edukacji Narodowej i tak zwany również Dzień Nauczyciela, więc widok uczniów z kwiatami i czekoladkami to dziś norma. Ich zobaczymy dziś sporo. A osoby, które już nie chodzą do szkoły, dziś mogą sobie powspominać lata. Mamy nadzieję, że ciepło i z uśmiechem. Marta Wojtunik, witajcie. 13 minut po godzinie 13. Muzyczne radio. Czas na Leniwiec.
2: Cześć. Z tej strony zespół Leniwiec.
3: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: Dziś naszą piosenką dnia jest nagranie, które na premierę czekało aż 5 lat, bo dokładnie 5 lat temu Matin Lu na jednym ze swoich koncertów dał fanom namiastkę nagrania Chemical, do którego dziś bardzo chętnie będziemy wracać. Do współpracy zaprosił Rossa Quinee, no i w tym roku dopiero udało się wydać piosenkę Chemical, na którą fani długo czekali, ale było warto.

a jednak z tej domowej, zamkniętej przestrzeni i dodaje energii do działania. Dłoń trzymam w lejsach, przypomina, żeby podążać własną drogą, nawet jeśli dla innych nie zawsze ma ona sens. Ostatecznie najważniejsze jest to, co sami czujemy. Franklin połączył siły produkcyjne z uznanym na świecie producentem muzycznym i kompozytorem Conradem Oldmanem. Przenosimy się za ocean. Amerykańska wokalistka Dasha wraca z niezwykle klimatycznym i pełnym emocji utworem. W najnowszym singlu 82 Chavi artystka zamienia tytułową kultową ciężarówkę w intymną kapsułę czasu. Miejsce, w którym zamknięte zostały dawne relacje, wspomnienia oraz wersje samej siebie, które pozostawiła w przeszłości. Przepojony nostalgią numer opowiada o uniwersalnym doświadczeniu zakochiwania się i rozstań. Dasha skupia się na ulotnych chwilach, które mimo upływu lat na zawsze pozostają wyryte w pamięci. Zapachu skórzanej tapicerki, dotyku fotela, piosenkach płynących z głośników i drobnych z pozoru nieistotnych szczegółach, których znaczenie odkrywamy dopiero po czasie. 82 Chavi to utwór o akceptacji faktu, że każda relacja, niezależnie od tego, czy zakończyła się w zgodzie, czy boleśnie, pozostawia w nas trwały ślad. Jak podkreśla sama artystka, nawet gdy w końcu odnajdzie się osobę na całe życie, zawsze nosi się w sobie drobne fragmenty ludzi i chwil z przeszłości, które ukształtowały to, kim dzisiaj jesteśmy. Music News. Teraz koncertowa strona Music News. Nickelback, kanadyjski rockowy gigant, ogłosił trasę Everything Under the Sun Tour 2027. Zespół w lipcu przyszłego roku przyjedzie do Polski. To wielka światowa seria koncertów, która towarzyszyć będzie premierze nowego albumu. 11. studyjna płyta zespołu Everything Under the Sun ukaże się 30 października. Po sukcesie krążka Get Rolling z 2022 roku i rekordowej trasie światowej, Nickelback znów zabierze swoje widowisko na miarę największych aren do fanów w Ameryce Północnej, Wielkiej Brytanii, Europie, w tym Polsce, a także w Australii. Wsparcie zapewni im Don Broco jako gość specjalny. Ogłoszono właśnie, że polski koncert Nickelback odbędzie się 1 lipca przyszłego roku w łódzkiej Atlas Arenie. To na koniec premierowe nówki sztuki prosto z playlisty muzycznego radia. Goldilocks, Don't Let It Get To You, Ciara Nelson, Dancing Alone i Palais Royal z nagraniem Lost in Translation. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę, wracamy do Was niebawem, do usłyszenia. Muzyczne radio.

zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula

ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
3: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Mamy już dzisiejsze temperatury maksymalne, czyli do 15 stopni w regionie. Dodatkowo coraz więcej słońca. Zachmurzenie jest miejscami umiarkowane, a miejscami już na Dolnym Śląsku małe. Przelotny opad deszczu dziś niewykluczony, ale nie jest to coś, czym trzeba by było się martwić. Ciśnienie jest stabilne, wynosi 1027 hektopaskali, a jeżeli chodzi o jakość powietrza, ta na terenie całego Dolnego Śląska jest obecnie bardzo dobra.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
8: Prokuratura tłumaczy działania w ZOO w Łącznej. Wielki sukces budowlany we Wrocławiu i zakaz wstępu do lasu w okolicach Jawora.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Na początek Świdnica, gdzie przed południem odbyła się konferencja prasowa dotycząca działań prokuratury w ZOO w Łącznej. Na miejscu był nasz reporter Jacek Zych.
10: Tak, i rzeczywiście najważniejszą częścią briefingu była informacja o zarzutach, jakie postawiono 5 osobom w ZOO w Łącznej. Jak powiedział prokurator Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, te dotyczą znęcania się nad zwierzętami poprzez niezapewnienie odpowiednich warunków bytowania.
11: Zapewnienie właściwej opieki niewłaściwego sposobu odżywiania, niewłaściwej opieki lekarskiej, skutkiem czego jest pogarszający się stan zdrowia i też następujące zgony zwierząt.
10: To właśnie prokurator Mariusz Pindera. Prokuratura tłumaczyła też cały algorytm działań prowadzonych w ZOO w Łącznej. Potwierdziła, że wywiezionych do tej pory zostało stamtąd około 30 zwierząt. Wciąż nie wiemy jednak, dokąd trafiły i przez kogo zostały zabrane.
12: Jakby organizacja całego tego wywozu, wybór tych miejsc, to jest cały proces. Ale no, nie mogą Państwo od nas oczekiwać, że będziemy informować, że teraz załatwiamy miejsce dla tygrysa. Teraz załatwiamy miejsce dla kangura. To wszystko jest jakby objęte tajemnicą śledztwa, tak?
10: A to już prowadząca sprawę asesor prokuratury rejonowej w Wałbrzychu Jolanta Frąckowiak. Taka lista ma być udostępniona dziennikarzom drogą mailową, zapewnił prokurator Mariusz Pindera. Przypomnę, że we wtorek rano prokuratura i policja weszły na teren prywatnego ZOO w Łącznej. To efekt postępowania rozpoczętego w maju tego roku. Przez kilkadziesiąt godzin nie podano żadnych konkretnych informacji, a wywózce zwierząt z terenu ZOO towarzyszyły protesty okolicznych mieszkańców i miłośników ZOO w Łącznej. Do sprawy będę wracał. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Z powiatu wałbrzyskiego przenosimy się prosto do stolicy Dolnego Śląska, gdzie słychać wyłącznie dobre wieści z placu budowy najważniejszej inwestycji medycznej w regionie. Budowa nowego szpitala onkologicznego przy ulicy Kosmonautów o ponad 4 miesiące wyprzedza harmonogram prac. Trwają już pierwsze odbiory instalacji i testy przeciwpożarowe. A otwarcie placówki zaplanowano na przyszły rok, mówi wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.
13: To jest niestandardowa inwestycja, ogromna inwestycja. Zaryzykowałbym tezę, że nie tylko największa inwestycja prowadzona przez samorząd województwa, ale w ogóle prowadzona przez samorząd regionalny w Polsce. Zdaję sobie sprawę z konieczności opieki onkologicznej, leczenia onkologicznego zapadła decyzja, że będziemy to budować. Ale wybudować to jedno i to ogromne słowa uznania dla wykonawcy, nadzoru, dyrekcji DCO, że tempo tych prac naprawdę jest ogromne, ale i wymagające pracy, ale i efekty absolutnie są. Stąd też takie niestandardowe podejście do tej inwestycji i obecność Państwowej Straży Pożarnej po to, żeby w sposób niestandardowy jeszcze na etapie budowy korygować pewne elementy, bo przy takich inwestycjach zawsze jakieś drobne usterki mogą się znaleźć, ale chcemy, żeby nie było sytuacji takiej, że obiekt jest oddany, prawie gotowy do użytku, a pewnych odbiorów jeszcze nie ma.
4: Tu mogą przebywać tysiące pacjentów, z tego część z nich jest pacjentami leżącymi.
14: Krzysztof Gielsa, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
4: Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w tak dużym obiekcie to jest naprawdę duże, ogromne wyzwanie. Już teraz uczestniczymy, współpracujemy w trakcie realizacji tejże inwestycji tak, aby uniknąć wszelkich możliwych potknięć czy nieprawidłowości na tym etapie.
8: W skład nowoczesnego kompleksu wejdą 3 wrocławskie szpitale. Znajdzie się w nim 26 oddziałów stacjonarnych, 14 sal operacyjnych i ponad 670 łóżek.
7: Muzyczne Radio.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Tym, którzy planowali złapać oddech na świeżym powietrzu, kolejny komunikat może pokrzyżować plany. Nadleśnictwo Jawor wprowadziło okresowy zakaz wstępu do części lasów na terenie leśnictwa Chromiec. O szczegółach Ania Targota.
15: Wybierając się w te rejony na spacery czy weekendowy odpoczynek, musimy zmienić swoje plany. Leśnicy ostrzegają przed dużym niebezpieczeństwem. Wiele drzew jest poważnie uszkodzonych, grozi im upadek, a z góry mogą odpadać i spadać potężne gałęzie. Wchodzenie na ten teren to w tej chwili ogromne ryzyko dla zdrowia i życia. Ograniczenia weszły w życie w trybie natychmiastowym, będą obowiązywać aż do 30 listopada. Przed wyjściem z domu koniecznie sprawdźcie zatem mapę zamkniętych stref na stronie internetowej Nadleśnictwa Jawor. W samym lesie bezwzględnie zwracajcie uwagę na tablice ostrzegawcze i taśmy blokujące przejście. Dbajcie o siebie i wybierzcie bezpieczne trasy. Anna Targota, Muzyczne Radio.
8: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Siemanko, za mikrofonem mówią do Was Calvin i Remi. Słuchacie właśnie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Reklama. Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
1: Certyfikowany salon Optyk N1 Marta Modzelewska oferuje do sprzedaży i montażu szkła do leczenia krótkowzroczności dla dzieci i młodzieży Mio Smart. Na miejscu bezpłatne badanie wzroku. Optyk N1 w Lubaniu Wrocławska 5 i w Zgorzelcu Warszawska 29. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Neonet, Neonet.
5: To korzyści pełen sklep.
4: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
6: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
4: Neonet.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
11: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
10: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
11: i Piotr Purol.
0: Po reklamie.

0: Freya Readings i Weekends. Mamy już środę, więc o weekendzie można myśleć naprawdę bardzo intensywnie.
1: Muzyczne radio.
0: Wracamy do naszego środowego hit typu. Robimy to dziś wyjątkowo chętnie, bo w naszym hit typie pojawia się duet Kuba i Kuba. Oni od swojego debiutu pokazują, że wiedzą, jak się robi dobrą muzykę i pokazują, że wiedzą, jak ubrać w słowa nawet te trudne emocje, o których tak naprawdę nie chce się rozmawiać, a w piosence można wyrazić swoje trudne uczucia. Chłopaki to ich totalna nowość, moim zdaniem najlepszy singiel z dotychczasowych.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Alama. Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Service, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Service, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
1: Wiodący producent i hurtownia materiałów budowlanych w regionie Janarbis. Produkujemy bloczki betonowe, pustaki szalunkowe, stropy deriwa, systemy kominowe. Planujesz budowę? Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny Twojej inwestycji. U nas dobra jakość gratis. Janarbis, Kościelniki Dolne, koło Lubania.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wiecie, co oznaczają słowa Sigma, Cringe albo Rel? A pamiętacie prywatki, adapter i trzepak? Dwa różne światy? Niekoniecznie. Słowa mogą łączyć pokolenia. Zapraszamy na Językowe Mosty. 5 podcastów, w których młodzież i seniorzy poznają swoje słowa, historie i doświadczenia. Startujemy 12 października. Słuchajcie nas w poniedziałki i czwartki. Projekt Słowa mają moc, więc znajdźmy wspólny mianownik realizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę imienia Zenona Bernackiego w Pielgrzymce. Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności, realizowanego przez Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej. Więcej informacji na stronie Gminnego Centrum Kultury w Pielgrzymce.
6: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 1553.
7: Po reklamie.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
9: 14.
8: Czas na wiadomości.
10: Demonstracje i emocje przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Miało być taniej, ale ceny we wrześniu pogalopowały. Sprawdzamy nastroje Mai Chwalińskiej i Igi Świątek. Obie Polki wygrały i szykują się do kolejnych starć w Chinach. Agnieszka Trojanowska-Bis. Gorące emocje od kilku godzin pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Trybunał pozostaje otwarty, zapewnia prezes Bogdan Święczkowski i apeluje o obniżenie emocji demonstrujących przeciwko ślubowaniu sędziego Macieja Berka. Zdaniem Święczkowskiego decydujący głos w tej sprawie ma prezydent.
11: Pan Berek nie nawiązał stosunku służbowego, nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta.
10: Kilkadziesiąt osób pikietuje od rana przed Trybunałem. Na miejscu jest policja, która stara się zabezpieczyć całe zdarzenie. Na miejscu pojawił się także prezes PiS Jarosław Kaczyński.
12: To jest po prostu barbarzyńska dzicz. Niestety to, co się stało, wszyscy państwo widzą.
10: Policja wylegitymowała kilka osób, które przed południem blokowały wjazd do budynku Trybunału. Interweniowało także pogotowie ratunkowe, ale nikomu nic się nie stało. Miało być taniej, a ceny we wrześniu rosły szybciej niż spodziewali się ekonomiści. Znamy już szczegóły inflacji, która dotarła do poziomu 4,1% w skali roku, a to już wyraźnie powyżej poziomu uważanego za bezpieczny dla gospodarki i naszych portfeli. O szczegółach Wojciech Kowalik.
13: Wszystko przez paliwa, które we wrześniu drożały szybciej niż mówiły wstępne szacunki. Ten efekt inflacji trochę wygasa już teraz, dzięki kolejnej odsłonie rządowego pakietu CPN. Ale coraz więcej do inflacji dodaje żywność. Wprawdzie wciąż jest cała masa produktów, które tanieją. Warzywa są o nawet 1/4 tańsze niż rok temu. Tańsze są też wieprzowina i mięso drobiowe, jabłka, masło. Ale ten dobry czas, kiedy żywność z miesiąca na miesiąc ogółem taniała, już się skończył. W górę o kilka procent wciąż szeroko idą ceny usług i koszty utrzymania mieszkania.
10: A w ostatnich dniach rosła maksymalna cena benzyny, diesel nieco tanio, a według najnowszego obwieszczenia ministra energii jutro sytuacja się odwróci. Iga Świątek i Maja Chwalińska pozostają w grze w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału turnieju tenisowego w Chinach. W polskim meczu Świątek lepsza okazała się od Magdaleny Fręch. Maja Chwalińska pokonała Czeszkę Marię Buzkową. A więcej o tych meczach Błażej Kulesza.
14: Początek polsko-polskiego starcia należał do Fręch, gdy prowadziła 2-0.
7: 0 i miała 3 breakpointy, Świątek zaczęła grę na swoim poziomie, wygrywając aż 10 gemów z rzędu. Znamy się naprawdę dobrze. Wiem, że potrafi odegrać każdą piłkę, używając siły przeciwniczki. Nie chciałam ryzykować, ale grać spójnie. Jestem szczęśliwa, że to zrobiłam. Mówiła Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla WTA. Polka wciąż ma jeszcze nadzieję, by pojawić się w WTA Finals. Szalony mecz zagrała za to Maja Chwalińska, każdą partię kończąc wynikiem 6-1. Mimo, że pierwszy set zapisała na swoje konto i rywalka czeszka Marii Błuskowa, to w dwóch pozostałych partiach górą była już Polka.
10: Ani Chwalińska, ani Świątek długo nie odpoczną, bo kolejne mecze 1/8 finału obie polskie tenisistki rozegrają w Chinach już jutro.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
9: Kochamy muzykę.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Główne utrudnienia na Dolnym Śląsku cały czas napotkamy jadąc autostradą A4, jadąc w kierunku Zgorzelca. Między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów tam trwają roboty drogowe. Trwa naprawa dylatacji mostowych na prawym pasie, więc ruch odbywa się pasem lewym. Te utrudnienia mają potrwać jeszcze do 2 godzin.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama. Najpierw Bolesławiec, teraz Tito. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau-Gerlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Kontenery, które idealnie nadają się na cele biurowe, socjalne, magazynowe lub na wymarzony domek letniskowy, znajdziesz w nowo otwartym porcie kontenerowym w Godzieszowie. Solidne konstrukcje i wszechstronne zastosowania. Oferujemy transport pod wskazany adres. Znajdziesz nas w Godzieszowie za stacją Orlen. Szczegóły: telefon 537 012 000. Port kontenerowy Godzieszów. Zapraszamy!
2: Szukasz solidnego producenta i dostawcy peletu? Firma Czepiel z Lwówka Śląskiego oferuje doskonały pelet drzewny z trociny tartacznej, iglastej i liściastej. Lwówek Śląski, ulica Oświęcimska 68, telefon 697 988 189 oraz 75 713 65 10.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Neonet, Neonet,
5: to korzyści pełen sklep.
4: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
6: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
7: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda Jayku. Już 15 października poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda Jayku. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
8: Zaprasza Ultima Auto, dealer o Moda Jayku w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106C i w Wałbrzychu, ulica Gałczyńskiego 4.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Męskie granie orkiestra i niezapomniany nieboskłon.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Wracamy do naszej piosenki dnia, która łączy bardzo elektroniczną energię, którą zapewnia Mater Lou i świetny wokal brytyjskiego wokalisty Rossa Quini. Oni połączyli siły i wydali Chemical. Nagranie, które już w szufladzie Mater Lou siedziało, można powiedzieć, 5 lat, ale w końcu ujrzało światło dzienne. 5 lat temu debiutowało na jednym z koncertów, a teraz w tym roku w końcu debiutuje już w naszym radiu.

0: Player Rolai i Lost in Transition. Rockowy zespół kanadyjsko-amerykański, założony w roku 2008, który właśnie wydał taki świetny, bardzo energetyczny numer Lost in Transition. To jest totalna nowość.
1: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
0: Za 4 minuty, godzina 14.30, wtedy u nas prognoza pogody i najnowszy raport regionalny. Poczekamy na nie w towarzystwie świetnego debiutanta. Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston.

0: Reklama. Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
1: Firma Europoltech z wieloletnim doświadczeniem poszukuje osób na stanowisko. Monter instalacji tryskaczowych PEPOSZ, hydraulicznych oraz wodno-kanalizacyjnych. Praca na terenie Unii Europejskiej, w szczególności Belgia oraz Holandia. Atrakcyjne warunki pracy, stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat, a także możliwość pracy na podstawie własnej działalności gospodarczej. Stawki uzależnione od doświadczenia. Zapewniamy sprzęt, odzież roboczą, samochód firmowy, zakwaterowanie na czas pracy. Mile widziane prawo jazdy kategorii B. Praca od zaraz. Więcej informacji pod numerem 506 618 559. Zapraszamy.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
4: Niedawno w jednym z gospodarstw w Ostrożance pod nieobecność domowników wybuchł pożar. Mimo ofiarności straży pożarnej żywiołu nie udało się opanować. Drewniany budynek, a także zabudowania gospodarcze spłonęły doszczętnie. Licznych obrażeń doznał właściciel gospodarstwa, który samodzielnie próbował zapanować nad ogniem. Pierwsze z pomocą pospieszyły lokalne władze, szkoły, parafie, sąsiedzi. Jednak poszkodowani nie są w stanie pokryć kosztów zniesienia domu i utraconego dobytku. Zwracają się z serdeczną prośbą do ludzi wielkich serc o wszelkiego rodzaju wsparcie i pomoc finansową. Bliższe informacje i adres do wpłat. Pomagam.pl Pożar domu w Ostrożance. Pomagam.pl Pożar domu w Ostrożance.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Cały czas towarzyszą nam dzisiejsze temperatury maksymalne, czyli od 12 do 15 stopni w regionie. Zachmurzenie umiarkowane lub małe i takie już będzie utrzymywało się do końca dnia. Ciśnienie stabilne wynosi 1027 hektopaskali. Jeżeli chodzi o jakość powietrza, ona jest niezmiennie cały czas bardzo dobra na terenie całego regionu.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
7: Mamy dobre wiadomości dla mieszkańców Chmielenia. Pojawiła się realna szansa na budowę chodnika w tej miejscowości.
8: Inwestycja zakłada budowę chodników po obu stronach drogi, wyznaczenie dwóch nowych przejść dla pieszych.
7: Historyczna podróż kolejowa do Legnicy.
9: Zacznie się 18 października o 10.03, czyli w momencie ruszenia składu z Wrocławia Głównego.
7: I poważne ostrzeżenie przed cyberprzestępcami polującymi na nasze medyczne dane.
3: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Zaczynamy od sukcesu mieszkańców Chmielenia w powiecie lwóweckim. Po latach starań, protestach, blokadach dróg i petycjach pojawiła się realna szansa na budowę chodnika. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła właśnie przetarg na projekt modernizacji drogi krajowej nr 30 biegnącej przez tę miejscowość. Więcej o tym Jacek Rogulski.
8: Zamówienie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika w Chmieleniu wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych oraz przygotowanie materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji. Firmy mogą składać oferty tylko do 16 października. Wybrany wykonawca na wykonanie dokumentacji będzie miał 22 miesiące od podpisania umowy. Inwestycja zakłada budowę chodników po obu stronach drogi, wyznaczenie dwóch nowych przejść dla pieszych, przebudowę istniejącego przejścia oraz montaż dedykowanego oświetlenia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to roboty budowlane mogłyby być zrealizowane w latach 2029-2030. Jak podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, szczególnie pieszych i pasażerów komunikacji publicznej. Inwestycja przełoży się też na większy komfort poruszania się lokalnych mieszkańców oraz znacząco podniesie standard infrastruktury drogowej w tej miejscowości. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
7: Mieszkańcy Chmielenia czekają na bezpieczną drogę. Tymczasem miłośnicy podróży już teraz mogą szykować się na wyjątkową wyprawę, która przeniesie ich w czasie. Zabytkowy skład kolejowy wyruszy na tory w najbliższą niedzielę. Pociąg dotrze m.in. do Legnicy, dając pasażerom okazję do zobaczenia miasta z mało znanej strony. O szczegółach tej historycznej podróży Szczepan Knap.
9: Liczba miejsc w wagonach na historyczny przejazd jest ograniczona, ale warto o nie powalczyć. Przygotował go Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu. Kolejowe szlaki Dolnego Śląska to hasło przyjazdu. Zacznie się 18 października o 10.03, czyli w momencie ruszenia składu z Wrocławia Głównego. Będzie zmierzał do Legnicy, ale nie na dworzec. Pojedzie łącznicą okrążającą miasto od wschodu i dotrze do Miłkowic Towarowych. Po Miłkowicach pociąg pojedzie do Rokitek. Tam polska lokomotywa z historią, należąca do Klubu Sympatyków Kolei, przejedzie na drugi koniec wagonów, aby poprowadzić je w przeciwnym kierunku. Tym razem przez Białą Górną i Chojnów do Legnicy. Na dworzec, na który dotrze o 13.05. Po 10-minutowym postoju wyruszy na szlak łączący Legnicę przez Jawor, Strzegom, Estakada i Ząbkowice Śląskie z Kędzierzynem Koźle. Być może dojedzie do Roztoki. Do Wrocławia na Główny pojedzie przez Estrzegom, Jaworzynę Śląską, Wrocław Gądów i Estakadę. Bilety można kupić w systemie sprzedaży Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu, który podpowiada, żeby zabrać w podróż ciepły przyodziewek, bo w składzie będzie ciepło tylko w lokomotywie. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Współczesne technologie niosą za sobą bardzo realne, nowoczesne zagrożenia. Kolejne cyberataki na sektor ochrony zdrowia pokazują, że skutki kradzieży danych nie kończą się na samym wycieku. Wykradzione informacje mogą posłużyć oszustom do przygotowania bardzo wiarygodnych wiadomości i telefonów. Przestępcy podszywają się pod pracowników konkretnych placówek, w których pacjenci faktycznie się leczyli.
2: Bartłomiej Drost, ekspert serwisu chrompesel.pl. Mając ogromną wiedzę o potencjale, łatwiej podszyć się pod pracownika przychodni, centrum medycznego czy NFZ i wzbudzić zaufanie. Następnie oszust nakłania ofiarę do kliknięcia w link, zalogowania się, wypełnienia formularza, podania numeru karty płatniczej lub wykonania płatności. W ten sposób może wyłudzić kolejne poufne informacje albo pieniądze. W takiej sytuacji bardzo łatwo stracić czujność, bo wiadomość może wyglądać jak naturalna konsekwencja wcześniejszego cyberataku, dlatego nie należy na nią odpisywać, klikać w zawarte w niej linki, ani korzystać z podanych danych kontaktowych. Jeśli ktoś dzwoni i podaje się za pracownika placówki, nie powinniśmy przekazywać mu żadnych informacji. Najbezpieczniej jest się rozłączyć, samodzielnie wejść na oficjalną stronę przychodni lub gabinetu i zadzwonić na podany na niej numer.
7: Kolejne doniesienia z regionu o 15.30.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hey, what up? This is Ria and you are listening to Muzyczne Radio. They really, really love music.

0: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
1: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
2: Dołącz do zespołu Drexelmeier i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmeier.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio.
1: Kwadrans dzieli nas od godziny 15, czas więc wrócić do naszego hit typu, a w nim duet Kuba i Kuba. Dopiero co opowiadali nam o stygnącym lecie, dopiero co ten hit gorąco polecaliśmy wam i na liście top30.pl i na Hit Planecie, a teraz kolejny tegoroczny świetny muzyczny kandydat od tego duetu. Piosenka Chłopaki, utwór bardzo emocjonalny, no i też bardzo chwytliwy. Refren pamięta się od razu, od pierwszego przesłuchania.
0: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
1: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
2: Wiodący producent i hurtownia materiałów budowlanych w regionie Janar Bis. Produkujemy bloczki betonowe, pustaki szalunkowe, stropy deriwa, systemy kominowe. Planujesz budowę? Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny twojej inwestycji. U nas dobra jakość gratis. Janar Bis, Kościelniki Dolne, koło Lubania.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 15.
4: Czas na wiadomości.
5: Obiekt odnaleziony na plaży w Karwi to polski dron zestrzelony na ćwiczeniach. Kebab za 10 tysięcy euro ma być świeży przez lata. Polskie piłkarki mierzą wysoko, zamarzył im się mundial. Teraz na drodze stoją Irlandki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Szczątki obiektu latającego znalezione na plaży w Karwi wczoraj wieczorem to polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Potwierdził wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Jak mówi, morze wyrzuciło na brzeg szczątki drona zestrzelonego na ćwiczeniach kilka tygodni temu. Uspokajam, to nie była jakaś rosyjska prowokacja, tylko efekt ćwiczeń na poligonie w Ustce, zapewnił dziś minister Kośniak-Kamysz. Co najmniej 4 osoby zginęły w Łódzku na zachodzie Ukrainy, około 90 km od granicy z Polską w wyniku rosyjskiego ataku dronowego. Według najnowszego komunikatu wołyńskiej policji bezzałogowiec uderzył w budynek hurtowni spożywczej w Łódzku, doprowadzając do jej pożaru. Z kolei w trwających od nocy uderzeniach na Kijów liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 5, a 36 osób zostało rannych. Nie kończą się niepokoje we Francji. Na sobotę zapowiadane są kolejne masowe protesty. Siły mają połączyć związki zawodowe oraz wychodzący teraz na ulicę studenci i uczniowie. W ich wczorajszych demonstracjach wzięło udział ponad 160 tysięcy ludzi, mówi rzecznik Narodowego Związku Studentów Francji.
6: Mówimy im jasno, nie ustąpimy i nie przestaniemy, dopóki na stole nie pojawi się 10 miliardów, dopóki nasze żądania nie zostaną usłyszane i do naszych szeregów nie dołączy jeszcze więcej ludzi.
5: Młodzi ludzie domagają się poprawy warunków oświaty we Francji. Woskowa replika kebaba trafiła do Muzeum Madame Tussauds w Berlinie. Na pierwszy rzut oka jest nie do odróżnienia od oryginału. To kebab z kurczakiem w bułce ze świeżymi i smażonymi warzywami, z widocznym, niemal wyciekającym na naszych oczach sosem, ziołami i pokruszonym serem owczym. Eksponat odwzorowuje danie z kultowego w Berlinie lokalu Mustafa's Gemus Kebab. Odwzorowanie słynnego fast foodu kosztowało około 10 tysięcy euro. Według muzeum to pierwsza replika kebabu wykonana w całości z wosku. Udało się z Belgią, pora na Irlandię. Polskie piłkarki pozostają w grze o mundial. Ewa Pajor i spółka zagrają w finale baraże o wyjazd na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Irlandki Polkom są dobrze znane, bo grały z nimi w Lidze Narodów i 2 razy przegrały. Teraz ponownie zagrają w grudniu. Więcej o walce Polek, o historyczny wyjazd na mundial. Błażej Kulesza.
7: Mecz w Gdańsku z Belgią rozstrzygnęły rzuty karne, w których to Polki wygrały 4-3.
8: Trochę mi brakuje słów, jak zawsze jestem rozgadana, więc w sumie teraz leję wodę, bo nie wiem, co mam powiedzieć.
7: Bohaterką zespołu została stojąca między słupkami Kinga Seweryn.
8: Traciłyśmy te bramki, dogrywka i karne, to tyle było emocji. Zaczęłam tak płakać.
7: Rok temu Polki, walcząc w barażach o Euro, grały w finale z Austrią, z którą przegrały w Lidze Narodów. I chociaż historia lubi się powtarzać, to tym razem w walce z Irlandią będzie trudniej, mówi trenerka Nina Patalon.
9: Irlandia to jest zupełnie inny zespół, tak jak miałabym być z wami szczera, co trzeba zrobić, to musimy być naprawdę w dobrej dyspozycji.
7: Niewykluczone, że nawet w przypadku zwycięstwa nad Irlandią Polki i tak będą musiały zagrać jeszcze baraż interkontynentalny. Wszystko zależeć będzie od wyników innych par barażowych w Europie.
5: Mecze odbędą się na początku grudnia. Pierwszy w Gdańsku, rewanż w Dublinie.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
3: muzykę.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Certyfikowany salon Optyk N1 Marta Modzelewska oferuje do sprzedaży i montażu szkła do leczenia krótkowzroczności dla dzieci i młodzieży Mio Smart. Na miejscu bezpłatne badanie wzroku. Optyk N1 w Lubaniu Wrocławska 5 i w Zgorzelcu Warszawska 29. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
3: Neonet, Neonet.
4: To korzyści pełen sklep.
3: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
5: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
9: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
13: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
12: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
13: i Piotr Purol.
14: Po reklamie.
15: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Auto Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
1: W tym programie dowiemy się, że polski samochód ma nieco ponad 15 lat, a także czy pas rozbiegowy jest podporządkowany. Ruszamy.
0: Autoradio.
1: Według danych opublikowanych w raporcie ACEA średni wiek samochodu osobowego w Polsce wynosi nieco ponad 15 lat. Ta statystyka opisuje cały krajowy park samochodowy. Analiza Car Vertical pokazuje inną perspektywę. Wiek samochodów, których historię sprawdzają osoby zainteresowane zakupem. W minionym roku średnia takich aut wyniosła w Polsce około 12 lat. Oficjalny średni wiek samochodów rzeczywiście jest zawyżany przez tak zwane martwe dusze znajdujące się w bazie CEPiK. Chodzi o pojazdy, które od lat nie są użytkowane, ale nigdy nie zostały formalnie wyrejestrowane ani zezłomowane. Między innymi ze względu na związane z tym koszty i formalności. Jednak dane pokazują, że Polacy interesują się znacznie młodszymi pojazdami, koncentrując się przede wszystkim na tych w wieku od 6 do 10 lat. Jednocześnie najpopularniejszy budżet polskich klientów wynosi od 30 do 60 tysięcy złotych. Na rynku wyraźnie widać dwa równoległe zjawiska. Z jednej strony mamy kilkuletnie samochody poleasingowe pochodzące z polskich salonów, a z drugiej strony stabilny napływ starszych, kilkunastoletnich aut importowanych z zagranicy. Najstarsze były Hondy. Sprawdzane egzemplarze miały średnio około 15 lat. Kolejne miejsca zajęły Chevrolet ponad 14,5 roku, Suzuki i BMW po prawie 14 lat. Najmłodsze w zestawieniu okazały się Skody. Samochody tej marki miały średnio niewiele ponad 9 lat. To oznacza, że pomiędzy Hondą a Skodą różnica w średnim wieku samochodów sprawdzanych wynosi niemal 6 lat.
0: Aktualne przepisy.
1: Pas rozbiegowy służy do rozpędzania samochodu przed wjazdem na autostradę lub drogę ekspresową. Nie jest on automatycznie pasem podporządkowanym, a przejazd z niego na główną jezdnię zazwyczaj traktuje się jako zmianę pasa ruchu. To ważna różnica, ponieważ włączanie się do ruchu podlega innym zasadom. Zgodnie z kodeksem drogowym dotyczy ono m.in. wyjazdu z posesji, drogi niepublicznej czy pobocza. Samo opuszczenie pasa rozbiegowego nie zostało wymienione w tym przepisie. Nie daje to jednak pierwszeństwa przed innymi pojazdami. Dlatego zawsze trzeba zwracać uwagę na oznakowanie i sytuację na drodze. Niektórzy kierowcy zakładają, że gdy pas rozbiegowy się kończy, pozostali powinni ich przepuścić. Niestety, według przepisów podczas zmiany pasa należy ustąpić pierwszeństwa samochodom, które już się po nim poruszają. Oznacza to, że przed wjazdem na główną jezdnię trzeba sprawdzić lusterka i martwe pole, a następnie odpowiednio wcześnie włączyć kierunkowskaz. Samo zasygnalizowanie manewru nie daje prawa do przejazdu. Należy poczekać na odpowiednią lukę, aby nie zmuszać innych do gwałtownego hamowania. Ruch na głównej jezdni najlepiej obserwować już na początku pasa, aby wcześniej wybrać dogodny moment na wykonanie manewru. Nie należy jednak za wszelką cenę próbować zmieścić się między samochodami. Jeśli brakuje miejsca, trzeba zwolnić, a w ostateczności zatrzymać się przed końcem pasa. Nie wolno kontynuować jazdy pasem awaryjnym w poszukiwaniu wolnej przestrzeni. Kierowcy poruszający się autostradą często zjeżdżają na lewy pas, aby ułatwić innym wjazd. To pomocne zachowanie, jeśli nie stwarza zagrożenia, ale nie jest obowiązkowe. Przy płynnym ruchu nie stosuje się zasady jazdy na suwak. Oznacza to, że samochód jadący prawym pasem nie musi zjeżdżać na lewy tylko po to, aby zrobić miejsce innemu autu.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: gdzie to wszędzie jest tłok.
1: Najbardziej ikoniczny rapowy duet w Polsce, Takona Fide i Tamagotchi. Już od 2018 roku nie można było usłyszeć na żywo całego materiału z płyty, którą panowie wspólnie wydali, ale za to kilka lat temu, w 2022 roku, po raz ostatni wspólnie mogliśmy ich słuchać we Wrocławiu na hali stulecia. 12 maja był koncert Takona Fide, tam właśnie Tako wystąpił u niego gościnnie, a 14 maja odbył się koncert Tako Hemingwaya i Quebo również tam zawitał i wspólnie zaśpiewali Tamagotchi oraz Art B, czyli naprawdę bardzo dobre numery z ich wspólnego albumu Soma.
2: Muzyczne radio.
3: To jest nasza piosenka dnia.
1: Wracamy do nowości, która pojawiała się

0: reklama.
1: Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość Twojego auta. Q-Service Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Service Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
2: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Kuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Kuprum Arena. Zapraszamy.
3: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do SUV-a Forting T5, zanim zrobią to inni. Forting T5 w wyprzedaży rocznika już za 109 900 zł. Skorzystaj z kredytu RRSO od 0%, leasingu 101% lub otrzymaj OC, AC na rok za złotówkę. Poznaj modele Forting podczas dni otwartych multisalonu Germas od 22 do 24 października. Wrocław, ulica Strzegomska 141. Już dziś umów jazdę testową na germas.pl.
4: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio: czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
4: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
5: Od Oleofarm.
6: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkuj-prąd.pl.
7: Przekrocz granicę z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz Medycynę Przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau-Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
10: Zachmurzenie cały czas umiarkowane na Dolnym Śląsku. Na więcej słońca możemy liczyć dopiero w piątek, bo w czwartek pogoda ma być podobna do dzisiejszej. Na termometrach średnio w regionie 14 stopni, ciśnienie cały czas jest stabilne, wynosi 1027 hektopaskali. A jeżeli chodzi o jakość powietrza, ona bez zmian cały czas jest bardzo dobra.
9: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
11: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
12: Do późnych godzin wieczornych trwały we wtorek czynności prokuratora i biegłych weterynarii w ZOO w Łącznej. Prokuratura rejonowa zgromadziła dostateczny materiał dowodowy, by rozpocząć śledztwo dotyczące znęcania się nad zwierzętami, mówi asesor Jolanta Frąckowiak.
13: W związku z nadzorowanym przez prokuraturę rejonową w Wałbrzychu śledztwem, które dotyczy znęcania się nad zwierzętami, wykonywane są czynności procesowe, które mają na celu zgromadzenie materiału dowodowego. Przede wszystkim wykonywane są oględziny, których uczestniczą biegli. Z uwagi na dobro śledztwa ja też Państwu nie mogę aktualnie przekazywać większej ilości informacji. Oczywiście wszystko jest ewidencjonowane. Tak, jest jeden transport z Holandii. Mamy na tyle zgromadzony materiał dowodowy, który pozwolił nam na podjęcie takich decyzji. W tych oględzinach uczestniczą biegli, którzy wchodząc do tych zwierząt, wykonując z nimi czynności, badając je, podejmują wówczas decyzje co do ich stanu i czy te warunki, które są w zoo, są dla tych zwierząt odpowiednie, czy jednak zagrażają ich dobrostanu. Jeżeli podejmują decyzję, że te warunki są na tyle złe, że zagrażają tym zwierzętom, to wówczas podejmowana jest decyzja o relokacji tych zwierząt.
11: Słuchacie raportu regionalnego.
12: W Legnicy wielkie poruszenie wywołały dostawy najnowocześniejszego sprzętu do tamtejszych szkół. Do 13 podstawowych i 15 szkół średnich w mieście trafiły nowoczesne laboratoria sztucznej inteligencji, wyposażone w specjalistyczny sprzęt i dedykowane oprogramowanie. Dla uczniów to szansa na zdobycie unikalnych kompetencji przyszłości. Temat monitoruje Jacek Rogulski.
0: Każda z placówek otrzymała po 15 laptopów, jednostkę centralną AI, urządzenie sieciowe, interaktywny monitor oraz kamerę z mikrofonem, a do tego niezbędny osprzęt. Celem projektu jest poprawa wydajności systemu edukacji poprzez wyposażenie sal lekcyjnych w nowoczesne narzędzia informatyczne oraz infrastrukturę. Dzięki nowemu sprzętowi uczniowie mają szansę już na szkolnych zajęciach poznawać technologie przyszłości, a pedagodzy mają ułatwioną realizację programu nauczania opartego na nowoczesnych technologiach cyfrowych. Zakup sprzętu sfinansowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji z udziałem środków europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie blisko 5 milionów złotych. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
12: Nowe technologie wymagają od uczniów skupienia umysłu, ale młodzi dolnoślązacy potrafią imponować nie tylko wiedzą, ale także niezwykłą sprawnością fizyczną na arenie międzynarodowej. Ogromne powody do dumy mają zawodnicy Sportowej Akademii Taekwondo Jawor Złotoryja. W prestiżowym 10. Pucharze Świata zorganizowanym w hiszpańskim Benidormie nasz region reprezentowała silna 7-osobowa ekipa, która stoczyła genialne pojedynki na matach.
8: W gronie 2700 zawodników z 57 krajów siedmioro mogło się zgubić, tak jednak nie było. W największej na świecie imprezie Międzynarodowej Federacji Taekwondo mocno podkreślili swoją obecność. Seniorzy, Jakub Serok z reprezentacją Polski wywalczył srebrny medal w drużynowych układach formalnych. Oskar Widomski zdobył z drużyną brązowy medal w drużynowych walkach seniorów. O podium otarła się Natalia Serok, piąte miejsce w walkach juniorek do 61 kg. Także piąte miejsce w walkach juniorów powyżej 75 kg wywalczył Miłosz Szarata. O pechu mogą mówić Michał Malinowski i Kacper Pawelec, których z drogi po medale wykluczyły kontuzje. Udział w zawodach tak wysokiej rangi był możliwy m.in. dzięki wsparciu ze strony samorządów Złotoryi i Jawora. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
12: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
11: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hello Poland, my name is Ami from Buden and you are listening to Muzyczne Radio. They really

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Do godziny 16 jeszcze cały czas utrudnienia napotkamy jadąc autostradą A4 w kierunku Zgorzelca. Między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów tam cały czas trwają roboty drogowe. Naprawa dylatacji mostowych na prawym pasie, więc ruch w tamtym miejscu odbywa się pasem lewym. I tak jak wspominaliśmy, te utrudnienia mają jeszcze potrwać do godziny 16.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
3: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Castorama!
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
8: Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
12: Skoda.
11: Po reklamie.
13: Muzyczne radio.
14: Kochamy muzykę.
15: I know I shouldn't have kept you waiting.

0: wielki hit Britney Spears, Break the Ice w wersji od K-Skate.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Wracamy po raz ostatni do naszego hit typu, ale jeszcze na pewno do tego nagrania wrócimy na Hit Planecie, bo to totalna nowość od świetnych debiutantów Kuba i Kuba. Chłopaki.

Olly Murs i Snoop Dogg Moves w muzycznym radiu za 9 minut do godzina 16. Wtedy u nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, a przed nami teraz zespół Maneskin. Zespół, który już można powiedzieć nie istnieje, bo obecnie jego członkowie prowadzą solowe kariery, ale był taki czas, gdzie wydawali wspólnie bardzo dobrą muzykę, między innymi I Wanna Be Your Slave.

0: Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
1: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
2: Ciągnik do wymiany? A może potrzebujesz go tylko na sezon? W Farmtech kupisz ciągniki nowe i używane lub wynajmiesz maszynę do pracy w gospodarstwie. Sprawdź nowe ciągniki Solis i Hanwo oraz nawigacje rolnicze EFIX. Farmtech w Gościszowie. Pomożemy Ci dobrać sprzęt. Zapytaj o ofertę na farmtechmaszyny.pl.
3: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
4: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Dołącz do zespołu Drexel Mayer i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmayer.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 16.
3: Czas na wiadomości.
4: Syrena alarmowa w każdej kieszeni komórki będą mieć nowe funkcje. Sędzia Maciej Berek niedopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Leki drukowane na zapleczach aptek, na drukarkach 3D. Rewolucja w lecznictwie już na wyciągnięcie ręki. Agnieszka Trojanowska, BIS. Każda komórka będzie działała jak syrena alarmowa. Tak minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiada nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania.
5: Chcemy, aby ten system rozpoczął działanie zaraz po wakacjach przyszłego roku. Równolegle pracujemy także nad aplikacją, która będzie przekazywać podstawowe informacje na temat zagrożeń.
4: MSWiA podpisało dziś z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienia w sprawie wdrożenia rozwiązania o nazwie Cell Broadcast.
6: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały, alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
4: Tłumaczy wiceszef MSWiA Tomasz Szymański. Docelowo Cell Broadcast ma służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach. System działa już w kilkunastu krajach Europy i wielu innych na świecie, m.in. w USA, Japonii czy w Wielkiej Brytanii. Zmiany także z meldunkiem. Adres faktycznego zamieszkania może w przyszłości zastąpić adres zameldowania w państwowych rejestrach. MSWiA analizuje zmiany, które mają uprościć urzędowe formalności i usprawnić kontakt instytucji z obywatelami, tłumaczy rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.
7: Zgodnie z tą koncepcją tutaj doręczenia pism administracyjnych, sądowych, podatkowych byłyby wysyłane na adres znajdujący się w rejestrze PESEL, byłyby uznawane za prawnie skutecznie, czyli chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
4: Nowe rozwiązanie mogłoby ograniczyć sytuacje, w których korespondencja z urzędu trafia pod nieaktualny adres. Znów gorąco wokół Trybunału Konstytucyjnego. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu ocenę sytuacji związanej z niedopuszczeniem do orzekania jednego z sędziów Trybunału, Macieja Berka, który złożył dziś zaprzysiężenie w Sejmie, używając formuły wobec prezydenta, bo zaproszenia na ślubowanie od głowy państwa się nie doczekał. W związku z zastosowaną formułą prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie pozwala Maciejowi Berkowi na wykonywanie obowiązków, a to dlatego, że prezydent nie uznaje dzisiejszego ślubowania. Sprzeciw wobec tej sytuacji wyraził premier.
8: Państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego. Będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
4: Według prezydenta Maciej Berek nie spełnia jednego z wymogów formalnych, bo nie ma minimum 10 lat stażu jako radca prawny. Sam Maciej Berek odpiera te zarzuty, twierdząc, że jest wpisany na listę radców prawnych od 2001 roku. Technologia inspirowana drukarkami 3D może wkrótce zrewolucjonizować szpitalne apteki. Badaczka z fińskiego Uniwersytetu Abo Akademii udowodniła, że dzięki nowej metodzie farmaceuci mogą na miejscu przygotowywać leki w dawkach idealnie dopasowanych do konkretnego pacjenta. To ogromna szansa, zwłaszcza w leczeniu dzieci, dla których gotowe pigułki trzeba dziś nierzadko łamać i dzielić, a także przy terapiach seniorów i chorobach rzadkich. Zamiast uniwersalnych tabletek specjalny system precyzyjnie dozuje leczniczy preparat w formie żelu. Fińskie testy udowodniły, że ta technologia działa bezbłędnie, nie tylko w laboratorium, ale też w warunkach codziennej pracy prawdziwej apteki szpitalnej.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
0: Kochamy muzykę.

0: Reklama. Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
1: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz sprawdzonego, ekonomicznego samochodu na lata? Poznaj koreańskiego SUV-a KGM Torres z opcją LPG lub w wersji hybrid. Wybierz kredyt z RRSO od 0% lub leasing 101% i otrzymaj OC, AC za złotówkę. Sprawdź modele KGM by SsangYong podczas dni otwartych multisalonu Germas. Od 22 do 24 października. Wrocław, ulica Strzegomska 141. Już dziś umów jazdę testową na germas.pl.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: O tej piosence nie da się zapomnieć. Nico Santos, Play With Fire.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
0: Czas na to, co najlepsze w muzycznym radiu, czyli program Best Of. On startuje jak zawsze o godzinie 16 i kończy się o godzinie 17, wtedy najnowsze notowanie Hit Planety. Już teraz w ramach tego programu u nas Lore i Jetlag, a następnie aktualizacja muzycznych newsów.

Music News. Witają i zapraszają dziś w towarzystwie Alessi Rose, Later i Lost Frequencies. O nowych wydawnictwach tych artystów w muzycznym radiu już teraz. Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam. Alessi Rose powraca z Fun, przejmującym utworem o rozstaniu, w którym otwarcie odsłania swoją wrażliwość na tle lekkiego motywu syntezatorowego współgrającego z przewrotnym tytułem. Alessi daje upust najgłębszym emocjom. W singlu Fun artystka pokazuje drugą stronę tęsknoty za miłością, o której tak często śpiewa w swoich pełnych wrażliwości popowych piosenkach. Muzyka pozostaje porywająca i pełna blasku dzięki produkcji jej stałego współpracownika Josha Scabroa, znanego z pracy z Arlo Parks i Olivia Dean. Tym razem jednak artystka opowiada o niepewności i bólu, które pozostają po rozpadzie związku. Fan opowiada o złości, frustracji i żalu, które pojawiają się, gdy pozwalasz komuś poznać się dogłębnie i z bliska, a kiedy wszystko się psuje, znów stajecie się obcymi ludźmi. O tym, jak zmienia się twój obraz samej siebie, gdy wszystkie wady i obawy, które bez skrępowania pokazałaś tej osobie, stają się właśnie tym, co ją od ciebie odpycha, opowiada artystka. Nowy utwór po raz kolejny pokazuje, jak Alessi potrafi nadać osobistym doświadczeniom uniwersalny wymiar i budować więź ze słuchaczami, nie bojąc się sięgać do najtrudniejszych emocji. Tymczasem Slater udostępniła nowy singiel I Think He's Got a Girl wraz z teledyskiem. Premiera następuje po ogłoszeniu albumu World Dollar T-Man in America, będącego swoistym bratnim wydawnictwem tegorocznego, świetnie przyjętego przez krytyków krążka World Dollar T-Girl in America. Zbudowany wokół narastających podejrzeń, niepewności i emocjonalnej bezbronności, utwór I Think He's Got a Girl opowiada o stopniowym rozpadzie relacji z niezwykłą szczerością i intensywnością. Singiel jeszcze przed premierą zdobył uznanie fanów dzięki wykonaniom na żywo podczas całkowicie wyprzedanej trasy koncertowej. Od początku kariery Slater konsekwentnie buduje własny, bezkompromisowy świat inspiracji, łącząc popową przebojowość z odważną estetyką, humorem i sardonicznym komentarzem społecznym. Najnowszy singiel zapowiada kolejny rozdział tej historii, prezentując bardziej osobistą i emocjonalną stronę artystki, bez utraty charakterystycznej dla niej popowej wyrazistości. Album World Dealer T-Man in America ukaże się 4 grudnia. Music News. I na koniec Lost Frequencies, który powraca z nowym utworem Don't Forget About Me, świetlistym, emocjonalnym singlem, który wnosi jeszcze więcej soulowej głębi do jego charakterystycznego, house'owego brzmienia. Za warstwę wokalną odpowiada ceniona brytyjska wokalistka Clementine Douglas, której wyrazisty i pełen emocji głos stanowi serce całego nagrania. Utwór łączy poruszającą melodię z ciepłą, podnoszącą na duchu produkcją, stworzoną zarówno do uważnego słuchania, jak i do parkietowych uniesień. O nowym singlu Lost Frequencies mówi tak: od samego początku uwielbiałem uczucie, które towarzyszyło mi podczas tworzenia tego utworu. Jest w nim ciepło i dusza, ale jednocześnie energia, która coraz bardziej otwiera się wraz z rozwojem kompozycji. Wokal Clementine odegrał ogromną rolę w nadaniu tej piosence życia. Ma naprawdę niesamowity głos. Chciałem zachować te emocje w centrum utworu, jednocześnie tworząc coś podnoszącego na duchu i takiego, co z ogromną przyjemnością będę mógł grać na żywo. Nie mogę się zatem doczekać, aż wszyscy w końcu usłyszą ten utwór, dodał Lost Frequencies. To szybciutko łapcie jeszcze kolejne muzyczne premiery, jakie wylądowały na playliście nowości muzycznego radia. Holly Humberstone, Too Cute to be Lonely, Kuba i Kuba, Chłopaki i Miley z najnowszym utworem Different Religion. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do miłego.

0: 3, 2...
1: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie. Dołącz do zespołu Drexelmeier i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmeier.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wiecie, co oznaczają słowa Sigma, Cringe albo Rel? A pamiętacie prywatki, adapter i trzepak? Dwa różne światy? Niekoniecznie. Słowa mogą łączyć pokolenia. Zapraszamy na Językowe Mosty. 5 podcastów, w których młodzież i seniorzy poznają swoje słowa, historie i doświadczenia. Startujemy 12 października. Słuchajcie nas w poniedziałki i czwartki. Projekt Słowa mają moc, więc znajdźmy wspólny mianownik realizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę imienia Zenona Bernackiego w Pielgrzymce. Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności, realizowanego przez Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej. Więcej informacji na stronie Gminnego Centrum Kultury w Pielgrzymce.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Zachmurzenie już głównie umiarkowane na Dolnym Śląsku, a miejscami nawet duże. Takie zostanie z nami na pewno do jutra. W piątek czeka nas zdecydowanie więcej słońca. Na termometrach obecnie średnio 13 stopni w regionie. Ciśnienie cały czas jest stabilne, wynosi 1027 hektopaskali. Jeżeli chodzi o jakość powietrza, ona w tym momencie się jeszcze nie zmieniła. Cały czas jest bardzo dobra.
4: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
7: Zapraszam na wędrówkę po regionie. Prokuratura tłumaczy działania w ZOO w Łącznej.
8: Przez kilkadziesiąt godzin nie podano żadnych konkretnych informacji, a wywózce zwierząt z terenu ZOO towarzyszyły protesty okolicznych mieszkańców.
7: Strzelińska karta mieszkańca i karta PSZOK.
9: To rozwiązania już sprawdzone w wielu miejscowościach.
7: Wielki sukces budowlany we Wrocławiu.
10: Słowa uznania dla wykonawcy nadzoru dyrekcji DCO. Tempo tych prac naprawdę jest ogromne.
11: Słuchacie raportu regionalnego.
7: A zaczynamy od informacji dla kierowców podróżujących przez Jelenią Górę. Od najbliższego piątku, 16 października, rusza remont obwodnicy Maciejowej, czyli drogi wojewódzkiej numer 337. To pierwszy etap wielkiej naprawy skarpi systemu odwodnienia, które zostały zniszczone podczas powodzi we wrześniu 2024 roku. Prace podzielono na 6 etapów. Najtrudniejszy z nich czeka nas przy wyjeździe w stronę stolicy Dolnego Śląska. Jeden z pasów ruchu w kierunku Wrocławia zostanie całkowicie zamknięty. Samochody pojadą tam wyłącznie w stronę Jeleniej Góry, a dla jadących na Wrocław drogowcy wyznaczą objazd ulicą Wrocławską. Na pozostałych odcinkach jezdnia będzie zwężona. Łączny koszt realizacji inwestycji wynosi ponad 728 tysięcy złotych, a pokryty zostanie głównie z budżetu państwa, ze środków rezerwy celowej z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. To 596 400 złotych, a reszta z budżetu miasta Jelenia Góra. Prace mają potrwać dokładnie miesiąc. Ich koniec zaplanowano na 16 listopada.
1: Muzyczne Radio.
7: Teraz Świdnica, gdzie przed południem odbyła się konferencja prasowa dotycząca działań prokuratury w ZOO w Łącznej. Na miejscu był nasz reporter Jacek Zych.
8: Tak i rzeczywiście najważniejszą częścią briefingu była informacja o zarzutach, jakie postawiono 5 osobom w ZOO w Łącznej. Jak powiedział prokurator Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy, te dotyczą znęcania się nad zwierzętami poprzez niezapewnienie odpowiednich warunków bytowania.
0: Zapewnienie właściwej opieki niewłaściwego sposobu odżywiania, niewłaściwej opieki lekarskiej, skutkiem czego jest pogarszający się stan zdrowia i też następujące zgony zwierząt.
8: To właśnie prokurator Mariusz Pindera. Prokuratura tłumaczyła też cały algorytm działań prowadzonych w ZOO w Łącznej. Potwierdziła, że wywiezionych do tej pory zostało stamtąd około 30 zwierząt. Wciąż nie wiemy jednak, dokąd trafiły i przez kogo zostały zabrane.
3: Jakby organizacja całego tego wywozu, wybór tych miejsc, to jest cały proces. Ale no, nie mogą Państwo od nas oczekiwać, że będziemy informować, że teraz załatwiamy miejsce dla tygrysa. Teraz załatwiamy miejsce dla kangura. To wszystko jest jakby objęte tajemnicą śledztwa, tak?
8: A to już prowadząca sprawę asesor prokuratury rejonowej w Wałbrzychu Jolanta Frąckowiak. Taka lista ma być udostępniona dziennikarzom drogą mailową, zapewnił prokurator Mariusz Pindera. Przypomnę, że we wtorek rano prokuratura i policja weszły na teren prywatnego ZOO w Łącznej. To efekt postępowania rozpoczętego w maju tego roku. Przez kilkadziesiąt godzin nie podano żadnych konkretnych informacji, a wywózce zwierząt z terenu ZOO towarzyszyły protesty okolicznych mieszkańców i miłośników ZOO w Łącznej. Do sprawy będę wracał. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Z powiatu wałbrzyskiego przenosimy się prosto do stolicy Dolnego Śląska, gdzie słychać wyłącznie dobre wieści z placu budowy najważniejszej inwestycji medycznej w regionie. Budowa nowego szpitala onkologicznego przy ulicy Kosmonautów o ponad 4 miesiące wyprzedza harmonogram prac. Trwają już pierwsze odbiory instalacji i testy przeciwpożarowe. O otwarcie placówki zaplanowano na przyszły rok, mówi wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.
12: To jest niestandardowa inwestycja, ogromna inwestycja. Zaryzykowałbym tezę, że nie tylko największa inwestycja prowadzona przez samorząd województwa, ale w ogóle prowadzona przez samorząd regionalny w Polsce. Zdaję sobie sprawę z konieczności opieki onkologicznej, leczenia onkologicznego. Zapadła decyzja, że będziemy to budować, ale wybudować to jedno i to ogromne słowa uznania dla wykonawcy, nadzoru, dyrekcji DCO, że tempo tych prac naprawdę jest ogromne, ale i wymagające pracy, ale i efekty absolutnie są. Stąd też takie niestandardowe podejście do tej inwestycji i obecność Państwowej Straży Pożarnej po to, żeby w sposób niestandardowy jeszcze na etapie budowy korygować pewne elementy, bo przy takich inwestycjach zawsze jakieś drobne usterki mogą się znaleźć, ale chcemy, żeby nie było sytuacji takiej, że obiekt jest oddany, prawie gotowy do użytku, a pewnych odbiorów jeszcze nie ma.
13: Tu mogą przebywać tysiące pacjentów, z tego część z nich jest pacjentami leżącymi.
14: Krzysztof Gielsa, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
13: Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w tak dużym obiekcie to jest naprawdę duże, ogromne wyzwanie. Już teraz uczestniczymy, współpracujemy w trakcie realizacji tejże inwestycji tak, aby uniknąć wszelkich możliwych potknięć czy nieprawidłowości na tym etapie.
7: W skład nowoczesnego kompleksu wejdą 3 wrocławskie szpitale. Znajdzie się w nim 26 oddziałów stacjonarnych, 14 sal operacyjnych i ponad 670 łóżek.
11: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: W gminie Strzelin ruszają 2 rozwiązania dla mieszkańców. To strzelińska karta mieszkańca i karta PSZOK.
9: To rozwiązania już sprawdzone w wielu miejscowościach. Strzelińska Karta Mieszkańca uprawnia do korzystania z rabatów i przywilejów oferowanych przez partnerów programu. Natomiast karta PSZOK ułatwia korzystanie z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ułatwia sprawdzenie historii wizyt i ilości oddanych odpadów. Obie są dostępne w formie elektronicznej lub tradycyjnej, ze wskazaniem na elektroniczną. Nie każdy może mieć takie karty. Musi być spełniony przynajmniej jeden z warunków regulaminu. Zameldowanie w gminie Strzelin, mieszkanie w gminie Strzelin i rozliczanie podatku w Urzędzie Skarbowym w tym mieście, wskazując jako miejsce zamieszkania adres terenu gminy Strzelin. Są rolnikami utrzymującymi się wyłącznie z działalności rolniczej i mieszkają w gminie Strzelin. Są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelinie, zamieszkującymi na terenie gminy Strzelin. Są wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie gminy Strzelin. Do udziału w programie uprawnione są również dzieci osób, o których mowa, do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki do ukończenia roku kalendarzowego, w którym kończą 25 lat. Stefan Knap, Muzyczne Radio.
7: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5:30.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hi, my name is Agatino Romero. Turn the sound up. You're listening to your Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Czym jest Europejski Zielony Ład? Co dla polskich gmin i gospodarstw domowych oznacza strategia osiągnięcia neutralności klimatycznej? Zapraszamy 23 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
1: Firma Europoltech z wieloletnim doświadczeniem poszukuje osób na stanowisko. Monter instalacji tryskaczowych PEPOSZ, hydraulicznych oraz wodno-kanalizacyjnych. Praca na terenie Unii Europejskiej, w szczególności Belgia oraz Holandia. Atrakcyjne warunki pracy, stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat, a także możliwość pracy na podstawie własnej działalności gospodarczej. Stawki uzależnione od doświadczenia. Zapewniamy sprzęt, odzież roboczą, samochód firmowy, zakwaterowanie na czas pracy. Mile widziane prawo jazdy kategorii B. Praca od zaraz. Więcej informacji pod numerem 506 618 559. Zapraszamy.
2: Muzyka i głos.

0: Dominika Kwiatkowska, Kolo.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
0: Już tylko kwadrans dzieli nas od najnowszego notowania Hit Planety. Tam nowości, premiery i oczywiście najnowsze notowanie topowej 40. Nie może was zabraknąć, już teraz zapraszamy was do świata najnowszej muzyki, a jeszcze przed nim na pewno krótka rozgrzewka z Best of, czyli z najlepszymi i najlepszymi kawałkami z muzycznego radia One Republic. Give Me Something to na pewno jeszcze tuż przed godziną 17. Give It Us, Let Off Some Steam oraz Klucze.

0: Reklama.
1: Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w Technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do SUV-a Forting T5, zanim zrobią to inni. Forting T5 w wyprzedaży rocznika już za 109 900 zł. Skorzystaj z kredytu RRSO od 0%, leasingu 101% lub otrzymaj OC, AC na rok za złotówkę. Poznaj modele Forting podczas dni otwartych multisalonu Germas od 22 do 24 października. Wrocław, ulica Strzegomska 141. Już dziś umów jazdę testową na germas.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
5: Zaprasza Ultima Auto, dealer o Moda JQ w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106C i w Wałbrzychu, ulica Gałczyńskiego 4.
0: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 17.
6: Czas na wiadomości.
8: Prezydent w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, gdzie od rana trwa protest. Papież wstał ze szpitalnego łóżka i wrócił do posiłków. Jest pooperacyjny raport. Doświadczenie ukraińskich rodzin dotkniętych wojną trafia prosto na deski Teatru Wielkiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Obecność głowy państwa w miejscu, przed którym od rana trwa protest, potwierdził rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dziś rano w Sejmie wybrany we wrześniu na sędziego Trybunału Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Następnie złożył rotę ślubowania na piśmie z poświadczonym notarialnie podpisem w kancelarii prezydenta. Później Berek udał się do siedziby Trybunału, nie został jednak dopuszczony do orzekania przez prezesa Bohdana Święczkowskiego. A minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował już do prokuratora krajowego pismo w sprawie dzisiejszych protestów przed Trybunałem.
9: Czy pan Bąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, które przerodziło się moim zdaniem w jakieś działania mogące naruszać porządek prawny, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa?
8: Przed siedzibą Trybunału protestują od rana zgromadzeni tam manifestanci, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że atak siłą na Trybunał to element czegoś, co można uznać za próbę zamachu stanu. Prezes zadeklarował, że po dojściu do władzy jego ugrupowanie wyciągnie konsekwencje wobec każdego, kto choćby małym palcem się do tego wszystkiego przyczynił. Watykan uspokaja. Badania papieża Leona XIV, który wczoraj przeszedł operację usunięcia nowotworu płuca, są prawidłowe jak na osobę po zabiegu. Papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a badanie potwierdziło rozpoznanie nowotworu złośliwego. Obecnie parametry medyczne są w normie, a papież już chodzi i powrócił do regularnych posiłków. Wcześniej zapowiedziano, że Leon spędzi w szpitalu około tygodnia. Do 6 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po dzisiejszym rosyjskim ataku dronowym na Łuck, około 90 km od granicy z Polską. 8 osób zostało rannych w uderzeniu na pobliskie Równe. To miejscowość położona około 200 km od granicy z Polską na zachodzie Ukrainy. Z kolei w trwających od rana uderzeniach na Kijów śmierć poniosło 5 osób, a 30 46 zostało rannych. W najbliższy piątek w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odbędzie się prapremiera opery Matki Chersonia. To dzieło oparte na realnych doświadczeniach ukraińskich rodzin dotkniętych wojną. Głównymi bohaterkami opery są trzy kobiety, które ruszają na ratunek swoim dzieciom, opowiada aktorka i reżyserka Barbara Wysocka.
0: Nasze protagonistki to dwie matki, jedna babcia. Dwie wyruszają, żeby odebrać córki, babcia, żeby odzyskać swoją wnuczkę. Natomiast te trzy protagonistki szerszego chóru matek, które podróżują. Jest to unikalna rzecz w operze, ponieważ to jest, tak jak w greckiej tragedii, jest ogromny chór, społeczeństwo chersońskie, z niego wyłoniona grupa matek, które rozpoczynają swoją podróż, żeby odzyskać dzieci. I z tego jeszcze wyłonione właśnie te protagonistki, trzy bohaterki, których losy śledzimy, ale podróżujemy razem ze wszystkimi i właściwie cała ta churalność tej opery jest niezwykła, bo to jest zbiorowa bohaterka, zbiorowa matka, która dąży do tego, żeby odzyskać dziecko.
8: Opera Matki Chersonia powstała dzięki współpracy twórców z Polski, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Dzieło jest koprodukcją Opery Narodowej i Metropolitan Opera w Nowym Jorku.
6: To były wiadomości. Muzyczne radio.
7: Kochamy muzykę. A po 17:00.
6: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
7: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
6: Hit Planeta startuje na dobre.
10: Środowe hit planetarne spotkanie można oficjalnie uznać za otwarte. Marta Wojtunik, witajcie w świecie najnowszej muzyki. Czas na naszą topową czterdziestkę, która występuje u nas jak zawsze w towarzystwie premier, nowości, no i oczywiście propozycji do listy od nich. Tradycyjnie zaczynamy.
6: Najnowsza lista w Polsce.
10: Na dobry początek nagranie, które nawiązuje mocno do lat 90. Crucified Reborn.

0: Tak mocna, tak dobra, tak densowa propozycja to musi być on, Armin van Buuren i Take Me Home, nagranie, które jeszcze cały czas czeka na wasze głosy, czeka na wasze wsparcie, cały czas proponujemy wam je jako nasze propozycje do listy. Już za moment zaglądniemy do dzisiejszego notowania, rozpoczniemy to notowanie, zaczniemy od miejsca 40 i przedstawimy nowość, która na nim dziś ląduje, ale zanim czas na tradycyjną, krótką przypominajkę wczorajszego notowania.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Sprawdzamy, co działo się wczoraj przed godziną 20. Sprawdzamy, co działo się we wtorek na podium. All About the Islands, I'm So Into This na miejscu trzecim. Dalej uzależniające Tide, w nim Kale Alessandro na miejscu drugim.

0: I wczorajsze notowanie zakończyliśmy piosenką Cover You, świetnym nagraniem, które Michael Schulte dedykuje swoim dzieciom. Tak, wczoraj graliśmy na miejscu pierwszym i jak będziemy grać dziś, tego dowiemy się tuż przed godziną 20.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: wiesz. Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Certyfikowany salon Optyk N1 Marta Modzelewska oferuje do sprzedaży i montażu szkła do leczenia krótkowzroczności dla dzieci i młodzieży Mio Smart. Na miejscu bezpłatne badanie wzroku. Optyk N1 w Lubaniu Wrocławska 5 i w Zgorzelcu Warszawska 29. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
3: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
5: Po reklamie.
6: Hi guys, good morning, I'm Benny Benassi.
7: Hello Leute, what's up guys, this is Don Diablo.
8: Hey boys and girls, Dimitri Vegas here.
9: Hello everybody, CJ Stone here.
10: Hey, I'm Mogwai and right now you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
11: Dzisiejsze notowanie oczywiście bogatsze o dwie nowości, o nagrania, które dopiero co stawiają swoje pierwsze kroki w naszej topowej czterdziestce. Wśród nich na pewno nagranie Test My Luck, w nim Purple Disco Machine i Meek. Ciekawa mieszanka, na pewno efekt tej współpracy to świetna piosenka. Piosenka, która ląduje na miejscu 40.
1: To jest Hit Planeta, a to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

Kto by się spodziewał, że takie słoneczne i fajnie pulsujące nagranie od Clean Bandit, piosenka Company, będzie w tak szybkim tempie spadała na hit planecie. Niestety to nagranie wczoraj spadło na miejsce 26, a dziś jeszcze dalej, i to aż o 13 miejsc dalej. Zatrzymuje się na pozycji 39. To jest najniższe miejsce, jakie może zająć hit, który nie jest nowością na hit planecie. Oznacza to, że to jest utwór, który zdecydowanie potrzebuje wsparcia waszych głosów, głosów, które możecie oddawać na naszym radiowym Facebooku. Możecie też to robić na naszej stronie muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta. Jak już wpadniecie, to jeszcze zostawcie kciuk w górę przy nagraniu Obłoki. W nim Jasiek Piwowarczyk, świetny debiutant, który dziś również spada. Tego też nikt się nie spodziewał, bo to nagranie dopiero co wkroczyło do listy. Z miejsca 20, z miejsca 34 na miejsce 38.

0: Reklama. Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
1: Szukasz solidnego producenta i dostawcy peletu? Firma Czepiel z Lwówka Śląskiego oferuje doskonały pelet drzewny z trociny tartacznej, iglastej i liściastej. Lwówek Śląski, ulica Oświęcimska 68, telefon 697 988 189 oraz 75 713 65 10.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
4: Hey, this is Mike from Linkin Park.
5: Hey, I'm gonna save his lady fine.
6: Hello, Poland. I'm Theo.
7: I'm Adam.
8: And we're Hertz.
9: Hey, this is Hozier.
10: Hello, we are Galavan. And this is Hit Planeta on your favorite Musicna Radio.
11: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce!
12: I mean, it's...
13: Jack?

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: Benjamin Grosso, artysta o naprawdę wyjątkowym głosie. Funny Feeling to za nami, to dziś na miejscu 37. My już za moment przedstawimy miejsce 36, ale zanim to, to czas na pierwszą z naszych dzisiejszych premier. Dance'owe Don't Forget od Lost Frequencies.
0: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Takie słoneczne dźwięki zawsze są mile słyszane na Hit Planecie. Maluma, Shakira, Agua.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Cedric Graves i Gotta Be. To nagranie opuszcza dziś naszą muzyczną poczekalnię i ląduje prosto na miejscu 35.

0: Reklama.
1: Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
2: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź. Poszukaj. Posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
0: Po reklamie.
6: Hi, I'm Dennis Goldin.
7: Cześć, tu Beata.
8: Hey, this is Mike from Linkin Park.
9: Hello, my dears, I'm Anuszka.
10: Hey, I'm Felix Yin, and you're listening to Hit Planeta. Hit
11: Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

amerykański zespół Almost Monday French Kids. Świetne nagranie, takie zachowane w indie popowych klimatach. Utwór, który dziś zdecydowanie zalicza się do tych, które potrzebują wsparcia głosów. 11 oczek w dół, wielki spadek z miejsca 23 na miejsce 34.

0: prosto z pozycji 32. Aben i Leave It All Behind.
1: To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Zawsze na naszym radiowym Facebooku pojawia się grupa, która daje nam znać, że te polskie hity wspiera najbardziej i dziś mamy tego dowód. Dowód tego, że wy te polskie hity na Hit Planecie pchacie w górę, no i bardzo dobrze. Wczoraj na miejscu 40 jako nowość, a dziś już na miejscu 31. To duet Kuba i Kuba i bardzo emocjonalna, przepiękna piosenka Chłopaki.

0: reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem. Szukasz sprawdzonego, ekonomicznego samochodu na lata? Poznaj koreańskiego SUV-a KGM Torres z opcją LPG lub w wersji hybrid. Wybierz kredyt 0 RSO od 0% lub leasing 101% i otrzymaj OC, AC za złotówkę. Sprawdź modele KGM by SsangYong podczas dni otwartych multisalonu Germas. Od 22 do 24 października. Wrocław, ulica Strzegomska 141. Już dziś umów jazdę testową na germas.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 18.
2: Czas na wiadomości.
3: GUS podał dane o inflacji we wrześniu. MSWiA rozważa zastąpienie adresu zameldowania adresem zamieszkania. Minister obrony zapowiada utworzenie dron Legionu. Miriam Lipińska. Ceny we wrześniu rosły jednak szybciej. Jak podał GUS, wrześniowa inflacja wyniosła dokładnie 4,1% w skali roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. W październiku sytuacja łagodzi powrót rządowego programu CPN, ale eksperci spodziewają się, że choć inflacja w październiku może spaść poniżej 4%, jej wzrosty są nieuniknione.
4: Jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku, a w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet piątka z przodu.
3: Przewiduje Marek Rozkrót, główny ekonomista EY. Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów drożeć. A skoro o paliwach była mowa, to jutro litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 7 zł i 1 grosz, benzyny 98 7,83, a oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. To oznacza, że z tankowaniem benzyn warto wstrzymać się do jutra, a diesla lepiej zatankować dziś, bo jutro będzie trochę droższy. Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania. Nad taką zmianą w sprawie danych o miejscu pobytu zastanawia się MSWiA, bo wiele osób nie mieszka pod adresem, pod którym są zameldowane. Rozwiązanie miałoby ograniczyć problemy z doręczaniem korespondencji urzędowej, sądowej czy podatkowej pod nieaktualne adresy. Obecnie pod naszym PESEL-em widnieje adres zameldowania, a po zmianach miałby to być adres zamieszkania.
5: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
3: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Resort podkreśla, że na razie dopiero analizuje efekty takiego rozwiązania i nie podaje żadnych terminów wprowadzenia ewentualnych zmian. Minister obrony zapowiada powołanie dron Legionu. Formacja nie będzie skupiać żołnierzy, a cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że mają to być osoby po przeszkoleniu dronowym, mające odpowiednie certyfikaty, które będą zapleczem dla wojska. Zapowiedział, że w przyszłym roku szkoleniem dronowym zostanie objętych około 33 tysięcy uczniów z 500 oddziałów szkół mundurowych, którzy zakończą szkolenie egzaminem w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Z kolei minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że już teraz w Polsce jest ponad 560 tysięcy certyfikowanych operatorów dronów. Dziś światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Spotkanie z autorką właśnie rozpoczyna się we wrocławskiej Hali Stulecia. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu, a jej wątki wiodą m.in. przez Lwów, Drohobycz, Wałbrzych i Buenos Aires.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
6: Kochamy muzykę. A po 18:00.
2: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
6: Tak gra Hit Planeta.
2: Tak prezentuje prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
1: Prosto z muzycznej poczekalni Glockenbach, Callum Scott, Collide.
7: When I look up at the sky, I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Po reklamie.
9: Hi, I'm JP Cooper.
10: Hey, what's up? This is Kelly Clarkson.
11: Hello, ladies and gentlemen. My name is Samuel Harbour from a band called Sunrise Avenue.
12: Hey, what's up? It's Sierra.
13: Hey, my name is Alex Christensen. And right now, you're listening to Hit Planeta, the best single charts on Bożyczne Radio. Hit Planeta.
14: Wracamy i lądujemy na miejscu 29. Naked Portugal, The Man, Some Kind of Hip Feeling. Dziś ta pozycja obroniona. We can.

0: to Our Wave i piosenka Just Drive. Nagranie, które dziś delikatnie spada w dół, ale tylko o jedno miejsce. Z miejsca 27 przenosi się na pozycję 28.
1: Muzyczne radio.
2: Na Hit Planecie.
0: Miejsce 27 należy dziś do Molly Elizabeth i piosenki Petty Crimes, która dziś leci w górę o 5 oczek. Zdradzimy wam, że do tej artystki na pewno jeszcze dziś wrócimy na Hit Planecie. W roli premiery się pokaże u nas z nową piosenką.

0: światło to nie jest zwykła noc.
1: To nasze love story.
2: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam, gdzie kończą się pytania.

0: Panie między nami.
1: Nie wrzucaj nic. Niech ta noc zostanie tylko nasza.
0: Love story. Ty i ja.
2: Nowa generacja Love Story, utwór lądujący na miejscu 25. Zmieniamy klimat, podkręcamy tempo i jednocześnie dajemy wam znać, że Galantis i piosenka 1, 2, 3, 4 spada dziś na Hit Planecie z miejsca 19 na 24.

0: przenosimy się do świata premier, a wśród nich nowość od Martina Garrixa, artysta, którego doskonale znamy jako DJ-a i producenta muzycznego, który ostatnio swoje, można powiedzieć, pierwsze kroki stawia jako wokalista. No może nie wokalista, ale na pewno w jego nowym utworze This Dream of You można usłyszeć fragmenty jego wokalu, co jest dość ciekawe, patrząc na wcześniejsze kroki artysty. Sam przyznaje, że śpiewanie jest bardzo daleko poza jego strefą komfortu, ale tak jak powiedział, to jest jego totalnie nowa muzyczna era, więc trzeba z tej strefy komfortu wychodzić. This Dream of You, Martin Garrix, kolejna premiera.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Reklama. Przekrocz granicę z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz medycynę przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Po reklamie.
4: Hey, my name is Daniel Tomaso.
5: Hello, Poland. My name is Anastasia.
4: Hey, I'm Zoli Bacon.
6: Hello, I'm Unessa.
7: Hi, we are Enrico and Pico, and right now you are listening to Hit Planeta and Muzyczne Radio. Cheers from Germany.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Mondo i Gold. Dużo notowań hit planetarnych już za tym nagraniem i mamy nadzieję, że jeszcze dużo przed nim, choć ta nadzieja z dnia na dzień jest coraz to mniejsza. Wczoraj na miejscu 12, dziś 10 oczek w dół, ląduje na miejscu 22. Czas teraz dla odmiany na dobre informacje, zwłaszcza dla fanów mocniejszych brzmień. Nickelback, oni szykują się do premiery płyty. Będzie też koncert, trasa koncertowa, no i koncert w Polsce. W przyszłym roku w wakacje zagrają w Łodzi. Make Me Love You to jest kolejna zapowiedź ich nadchodzącego albumu, na który wszyscy fani rocka zdecydowanie czekają. Utwór, który przez ostatnie 24 godziny zdobył sporo głosów i bardzo z tego powodu się cieszymy. Dycha w górę z 31 miejsca na 21.

0: Mocny hit. Na miejscu numer
1: 19 to mocny hit, który leci w bardzo szybkim tempie w górę na Hit Planecie. Wczoraj na miejscu 25, dziś już 19. Leonie i Way Too Late.

0: Słoneczne Radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 19.
0: Czas na wiadomości.
3: Pracownicy szpitala w Sanoku nie przerywają głodówki, rozmowy bez przełomu. Chaos w Trybunale Konstytucyjnym po ślubowaniu nowego sędziego. Środowiska kobiece chcą pokazać rządowi czerwoną kartkę. Chodzi o aborcję. Miriam Lipińska. Nadal bez porozumienia między dyrekcją szpitala w Sanoku a załogą, która niemal od tygodnia prowadzi protest głodowy w placówce. Dzisiejsze spotkanie, w którym wzięli udział pracownicy, dyrekcja i starostwo, nie przyniosło żadnych efektów. Protestujący domagają się jednego: usunięcia ze stanowiska obecnej dyrektorki szpitala. Główny zarzut wobec niej to brak komunikacji w sprawie prowadzonej w szpitalu restrukturyzacji. Dzisiejsze trwające ponad 8 godzin trójstronne spotkanie nie przyniosło jednak przełomu. Dyrektorka zostaje, mówi starosta Robert Pieszczoch.
4: No, na dzisiaj nie widzimy żadnych podstaw do tego, aby odwołać panią dyrektor. My mamy pierwsze efekty tej restrukturyzacji. Widzimy pierwsze wyniki finansowe, które się polepszyły i to w ciągu miesiąca.
3: Dokładnie za tydzień w Sanoku odbędzie się pikieta pielęgniarek. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu ocenę sytuacji związanej z niedopuszczeniem do orzekania jednego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Berek złożył dziś ślubowanie w Sejmie, używając formuły wobec prezydenta, bo Karol Nawrocki był nieobecny na uroczystości. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie pozwala Maciejowi Berkowi na wykonywanie obowiązków, bo prezydent nie uznaje dzisiejszego ślubowania. Sprzeciw wobec tej sytuacji wyraził premier Donald Tusk.
5: Państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego. I dlatego z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego, takiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
3: Przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego trwa protest środowisk prawicowych przeciwnych ślubowaniu Macieja Berka jako sędziego. A późnym popołudniem do Trybunału przyjechał prezydent, by, jak poinformował szef jego kancelarii, spotkać się z obecnymi tam sędziami. Szykują się też proaborcyjne protesty. Kilka dni temu minęło 10 lat od czarnych protestów, które przechodziły przez polskie miasta po tym, jak Trybunał Julii Przyłębskiej zakazał przerywania ciąży w przypadku nieodwracalnych wad płodu. Koalicja rządząca obiecywała przed wyborami poluzowanie prawa aborcyjnego, ale jak na razie zmiany, nad którymi trwają prace, dotyczą jedynie przywrócenia stanu sprzed feralnego wyroku Trybunału. Nie o to walczymy, mówi Agnieszka Czeredecka ze Strajku Kobiet.
6: To jest powrót do zakazu z 1993 roku, bo my na to nie mówimy kompromis, mówimy, to był zakaz już w zasadzie. I tu się tak nic nie zmienia, to znaczy koalicja obiecywała nam legalną aborcję, darmową, bezpieczną i tego oczekujemy, a nie powrotu do zakazu z 1993 roku.
3: Dlatego 22 października kobiety chcą pokazać rządowi czerwoną kartkę w sprawie aborcji. Demonstracje odbędą się w 24 miastach. Dziś Dzień Nauczyciela i okazja do życzeń i podziękowań, a jak się okazuje, te ostatnie zdarzają się rzadko. Z raportu Szkoła do Życia o nauczycielach wynika, że 75% Polaków przyznało, że miało nauczyciela, który pozytywnie na nich wpłynął, ale tylko 23% mu o tym powiedziało.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
1: Kochamy muzykę.
7: A po 19:00
0: czekają na was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
7: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
2: Sam Felt i Need That Love cały czas jako propozycja.

0: Reklama. W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Po reklamie.
1: Hey, my name is Gabri Ponte.
2: Hi, this is Omar.
3: Hello, we are Offenbach.
4: Hi, I am Sienna.
5: Hey, hey, I am Steve Kroger, and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
6: Wracamy do Was z miejscem 16. Tu ląduje irlandzka legendarna grupa U2 i piosenka Silencio. Nagranie, które zapowiada album. Album, który ma ukazać się 13 listopada. Będzie to piątek 13, więc data można powiedzieć taka dość znacząca. Na pewno nie pechowa dla fanów U2. Nie będzie to pechowy piątek. Ale jeszcze po drodze na pewno jakaś informacja jutro. U2 na swoich mediach społecznościowych dali znać, że jutro coś się wydarzy, 15 października. Czekamy więc, na pewno damy Wam o tym znać w Muzycznym Radiu, a teraz polecamy Silencio na miejscu 16.

0: Arek Kusowski. Bingo. Bingo na przyszły rok to na pewno album Arka Kusowskiego, bo on się ma ukazać wiosną. Czekamy na niego, a to jest pierwsza zapowiedź. Czekamy też na kolejne zapowiedzi, bo jakby to powiedzieć, zapowiada się naprawdę świetnie. Miejsce 15.
1: To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Kolejną u nas pojawi się Ellie Goulding, artystka, która w przyszłym roku również wystąpi w Polsce, tym razem na openerze For Your Entertainment. To jest nagranie, z którym wraca i na Hit Planecie też wraca na te wyższe miejsca, dziś w górę i ląduje na 14.

Jeszcze trochę słońca zostało na hitplanecie. Debausa, szwedzki projekt i piosenka Lose Myself. Nagranie, które dziś niestety leci w dół z miejsca 10 na 13, które mamy nadzieję, że może w jakiś pokraczny, pokrętny sposób przyniesie szczęście. Choć zazwyczaj 13 to do szczęśliwych liczb nie należą. Debausa za nami, a przed nami Lavinia i Reasons. Utwór, który zdecydowanie nawiązuje do lat 90., do ery Britpopu, do piosenki Bittersweet Symphony.

0: Chloe Kisha, Question of the Day, nagranie, które leci cały czas w dół. Na początku tego tygodnia ta artystka królowała na podium, a dziś już zdecydowanie z dala od niego na miejscu 11.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Sprawdzamy, co tam słychać w naszych premierach i patrzymy, że została nam ostatnia z nich. To odpowiedni moment, żeby przedstawić piosenkę Too Cute To Be Lonely, czyli totalną nowość od brytyjskiej artystki Holly Humberstone.

0: Leon Krześniak, on na co dzień opiekuje się muzyką bardzo znanych artystów, między innymi Mrozu. Właśnie z nim pracował przy nowej płycie Mroza, ale w międzyczasie widocznie znalazł czas, by nagrać też coś swojego. Kręci się Ziemia, miejsce 10.
1: To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: A przed nami na miejscu 9 H-Connect, Rockaway, Love Will Find You.

0: Reklama. Najpierw Bolesławiec, teraz Zittau. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau-Görlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie.
2: What's up, Holem? It's Jubal.
3: Hi, I'm Karinin.
2: Witajcie, z tej strony Arykusowski.
4: Hello, people, this is Holy Molly.
5: Hello, Poland.
6: Hi, we are Blang and Jones.
5: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out.
7: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Lądujemy na pozycji numer
1: 6. Mrozu, bracia Kacperczyk, wszystko czego chciałem. To jest najwyżej notowane dziś polskie nagranie, a za moment sprawdzimy, jakie nagrania dziś są na samym szczycie.

0: Mamy nadzieję, że na szczycie wszystko to, czego wy chcieliście. Wszystkie te nagranie, które chcielibyście widzieć najwyżej. Zaczynamy miejsce czwarte. All About The Islands, I'm So Into This. Nagranie, które opuszcza dziś podium. A miejsce, jego miejsce zajmuje piosenka Hardini Echoes od Albert RCB. Nieco wyżej pokazuje nam się Michael Schulte i Cover You. Nagranie, które opuszcza miejsce pierwsze, by zwolnić je dla Kale Alessandro i bardzo wciągającej, wręcz hipnotyzującej piosenki Tight, którą zakończymy nasze środowe notowanie Hit Planety. Marta Wojtunik, dzięki za dziś. Koniecznie głosujcie na swoje ulubione hity i zapraszamy Was już teraz na jutrzejsze notowanie Hit Planety. Ono rozpocznie się oczywiście jak zawsze tuż po 17.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski.
2: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 20.
0: Czas na wiadomości.
4: Idą duże zmiany w sposobie alarmowania o zagrożeniu. Inflacja we wrześniu wyższa od prognoz GUS-u. Prezydent odwołuje jutrzejszą wizytę w Słowenii przez chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego. Miriam Lipińska. Telefon komórkowy jak syrena alarmowa w sytuacji zagrożenia, nawet jeśli będzie wyciszony, zacznie wyć, wibrować i wysyłać informacje. Szef MSWiA podpisał dziś z operatorami komórkowymi porozumienie w sprawie wdrożenia w Polsce tzw. cell broadcast.
5: Pozwala przekazać na naszą komórkę informację alarmową tak, że ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową. Nośnikiem tej podstawowej informacji zbliża się niebezpieczeństwo, zareaguj w sposób właściwy.
4: Mówi minister Marcin Kierwiński. Rozwiązanie ma zacząć działać po wakacjach przyszłego roku. Mamy w Polsce wyższą inflację niż prognozował wcześniej Główny Urząd Statystyczny. We wrześniu wyniosła ona 4,1% w porównaniu rok do roku. Wzrost inflacji napędziły przede wszystkim rekordowe ceny paliw, bo był to miesiąc bez programu CPN, ale też rosnące opłaty za wodę, gaz i prąd. Mam nadzieję, że to nie będzie się przekładało na inne ceny, mówi profesor Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
6: To, co trochę niebezpieczne, to to, że wchodzimy za chwilę też w okres ten przedświąteczny, w którym tradycyjnie sprzedaż rośnie i inflacja także może poszybować. Ja jednak jestem umiarkowanym optymistą i myślę, że ta inflacja na koniec roku nie przewyższy 4% i trzymam za to kciuki.
4: We wrześniu tańsze były natomiast warzywa, mięso drobiowe i masło. Z powodu napiętej sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego prezydent zmienia plany. Jak poinformował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, Karol Nawrocki odwoła zaplanowaną na jutro wizytę w Słowenii. Dziś rano Maciej Berek, kolejny wybrany w tej kadencji Sejmu sędzia Trybunału Konstytucyjnego, złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta, bo Karola Nawrockiego nie było na uroczystości, po czym pojechał do siedziby Trybunału. Jego prezes Bogdan Święczkowski nie dopuścił jednak Macieja Berka do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta w sprawie jego ślubowania. Parlament Europejski odrzucił sprzeciw wobec zakazu używania śrutu ołowianego. To dobra informacja dla przyrody, czyli dla nas wszystkich, komentują eksperci. Tylko w Polsce do środowiska trafia za sprawą myśliwych kilkaset ton ołowiu, wylicza Monika Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
7: Ze śrutem jest taki problem, że te śruciny są na tyle drobne, że nie jesteśmy w stanie ich posprzątać, nie jesteśmy w stanie wyzbierać takich śrucin po polowaniu.
4: Zakaz używania ołowianej amunicji wszędzie poza zamkniętymi strzelnicami wejdzie jednak w życie dopiero za 7 lat. To czas dla producentów broni i amunicji na dostosowanie się do nowych przepisów. Zepsuły się historyczne schody ruchome pod Placem Zamkowym w Warszawie. Nie da się nimi zjechać sprzed kolumny Zygmunta na trasę WZ. Jeżdżą tylko w górę. Schody produkcji radzieckiej są najstarszymi tego typu w stolicy. Zarząd Dróg Miejskich zamówił już nowe części potrzebne do remontu schodów, ale trzeba poczekać na nie kilka tygodni.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
8: Niedawno w jednym z gospodarstw w Ostrożance pod nieobecność domowników wybuchł pożar. Mimo ofiarności straży pożarnej żywiołu nie udało się opanować. Drewniany budynek, a także zabudowania gospodarcze spłonęły doszczętnie. Licznych obrażeń doznał właściciel gospodarstwa, który samodzielnie próbował zapanować nad ogniem. Pierwsze z pomocą pospieszyły lokalne władze, szkoły, parafie, sąsiedzi. Jednak poszkodowani nie są w stanie pokryć kosztów zniesienia domu i utraconego dobytku. Zwracają się z serdeczną prośbą do ludzi wielkich serc o wszelkiego rodzaju wsparcie i pomoc finansową. Bliższe informacje i adres do wpłat. Pomagam.pl Pożar domu w Ostrożance. Pomagam.pl Pożar domu w Ostrożance.
0: Reklama.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio.

0: ten utwór wystarczy, że zagrany od razu rozjaśnia wszystko to, co jest za oknem i wszystkie kłopoty dnia codziennego. Piękny kawałek Sarah McLachlan i Delirium Silence, a tu remix Thomas Gold i Nils van Gogh. Maciej, bo witam, 9 minut po 20. Zapraszam na czwartkowe wieczorne spotkania. Otwieramy dżemikiem.
1: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
0: Autopromocja. Zapraszamy chętnych do ogłaszania się na naszej muzycznej scenie. Do sprzedaży tanio zapalniczki żarowe. Numer telefonu 669 631 761. 669, 631, 761, zapalniczki żarowe tanio sprzedam. Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, sprzątanie po remoncie. Numer telefonu 570 257 117, 570 257 117. Dobry wieczór, witam, halo.
2: Dobry wieczór, chciałem zamienić dwie przyczepy. Jedna wywrotka, druga samoróbka, jedna z papierami wywrotka jest rejestrowana, tablica rejestracyjna, wszystko ma. Zapraszam, że 224, kostkująco Polską, pod numerem 727
0: tak.
2: 341 960. Dziękuję, pozdrawiam i pod tym samym numerem czar Tailera kupię, szczeniaka.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dobry wieczór, witam, halo.
3: Halo?
0: Dobry wieczór, witamy, słuchamy, proszę.
3: Dobry wieczór, Maćku. Okolice Świeradowa, w dalszym ciągu szukam pracy, jak tu się mówi, jeśli chodzi o teraz o liście, sprzątanie na budowach, praca na budowie, pomocnik na budowie, pracownik, którzy przy pilni motorowej, koszenie, grabienie itd. itd. Numer telefonu to jest 453, Maćku.
0: Tak.
3: 556-557-635, jeszcze raz 453, 557-635, oczywiście pozdrawiam Ciebie, to i jak zawsze muzyczne radio.
0: Najlepszego, dziękuję. Dobry wieczór, halo.
4: Dobry wieczór, Grzegorz od Grzegorza.
0: Proszę, Grześ.
4: Sprzedam Mercedesa GL420, rok produkcji 2007, stan dobry, 320 tysięcy przebiegu. Cena 29 tysięcy negocjacji pod numer telefonu.
0: Mhm.
4: 513.
0: Tak.
4: 075.
0: Mhm.
4: 362. Dzięki bardzo.
0: Dziękuję, trzymaj się.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Muzyczne radio Dżemik, słuchamy, witamy, dobry wieczór, halo.
5: Witam, Macieju, jak zawsze i Miedek.
0: Proszę mieć.
5: My, Sławkowice, kawalerka i drugie troszkę większe mieszkanie. Po remoncie, fajne podwórko, spokojna okolica, tanio sprzedam. Mam bojler taki 500 litrów, to jest taki plastik niezniszczalny z dwiema wężownicami, nie wiem, na hotel, na pensjonat. No i jeszcze ten sprzęt super do ćwiczeń. Wakum w saunie, rower i pochylnia z bieżnią. Telefon 603-622-848. Jakbyś, Maciej, mógł mi podać tego pomocnika na budowę, telefon nie zdążyłem zapisać.
0: 635.
5: 635. Mhm. Dzięki bardzo.
0: Też dziękuję. Trzymaj się, zdrówka, powodzenie od muzycznego radia. Kupię mieszalnik pasz, numer telefonu 513-328-905. Dobry wieczór, halo, proszę.
6: Dobry wieczór, dzwonię z okolicy Jeleniej Góry. Mam do sprzedania Opel Insignię z 2013 roku, kombi 2 litry, 145 koni w kolorze czerwonym i drugim autem jest Ford Fiesta. Benzyna z 2005 roku, a więcej informacji udzielę pod numerem 695-112-363. Dzięki i pozdrawiam.
0: Dziękuję, do usłyszenia. To było wszystko w dzisiejszym dżemiku. Dziękujemy za telefony.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Martin Louis, Chemical.

Jeśli w waszych głośnikach gra muzyczne radio, to wcześniej czy później pojawić się też muszą Music News. Zatem to jest ta pora, to jest ten czas. O nowych singlach Sama Felda i Shanghai, jak również o pierwszym ogłoszonym headlinerze Orange Warsaw Festival powiemy wam słowo, a może i dwa. Tomek Dudkiewicz i Music News, czas na szczegóły. Zaczynamy! Sam Feld powraca z utworem Need That Love, nagranym we współpracy z islandzką wokalistką i autorką piosenek Austis. To utwór, który sprawdzi się zarówno o drugiej w nocy na parkiecie, jak i w ciągu dnia na antenie radiowej, na przykład w muzycznym radiu. Po 10 latach współtworzenia Tropical House'u i obserwowania, jak brzmienie to stopniowo zamienia się w powtarzalną formułę, Sam Feld postanawia wyznaczyć nowy kierunek dla stylu, którego rozwoju sam był częścią. Dopracowany przez niego nowy styl Future Tropical zachowuje ciepło i atmosferę złotej godziny, ale nadaje im nową formę opartą na mocniejszym basie, instrumentacji przywodzącej na myśl brzmienie grane na żywo oraz aranżacjach ograniczonych do tego, co naprawdę robi wrażenie. Posłuchać warto Need That Love, Sam Feld i Austis już w muzycznym radiu. Pozostajemy przy premierach. Znani z takich hitów jak La Luz, King of the Jungle czy Désolé, Shanghai powracają z nowym singlem Lamani. W utworze po raz pierwszy słyszymy Nikę Paris, bułgarską wokalistkę, modelkę i influencerkę. Shanghai to międzynarodowy kolektyw znany z charakterystycznego połączenia popu i muzyki tanecznej. Ich największe hity zdobyły w Polsce złote i platynowe wyróżnienia. La Luz przyniosło grupie również międzynarodowy rozgłos i miejsce w światowym top 50 Shazam, a Désolé otrzymało w naszym kraju status podwójnej platyny. Najnowszy singiel Lamani to energetyczne połączenie popu i afrobeatowych inspiracji. Ciepłe brzmienie Mari, francuskojęzyczne zwrotki i chwytliwy refren tworzą lekką, taneczną produkcję, w której nowy kobiecy głos Shanghai należy do Nikki Paris. Music News. I prawie na koniec Orange Warsaw Festival 2027. Kacaj zostały pierwszymi ogłoszonymi headlinerkami tego właśnie festiwalu. Międzynarodowa grupa wystąpi w sobotę 14 sierpnia na Orange Stage, przywożąc do Warszawy energię przebojów Animal i Pink Yap. Orange Warsaw Festival odbędzie się od 13 do 14 sierpnia na torze wyścigów konnych Służewiec. Tym razem festiwal spotka się z publicznością w pełni lata, a listę gwiazd nadchodzącej edycji otwierają dziewczyny z zespołu Kacaj. Zapowiedź koncertu przychodzi w czasie kolejnych sukcesów zespołu. Wydana w sierpniu trzecia epka White znalazła się w pierwszej piątce sprzedaży w kilkunastu krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech i Polsce. To łapcie jeszcze kilka nowości, jakie wylądowały na playliście muzycznego radia. Kiara Nelson z nagraniem Dancing Alone, Rosalini, Music I Love i Natalia Pławiak w towarzystwie Mateusza Serafina z nowym singlem Na Pewno. Tomek Dudkiewicz i Music News. Tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia, Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór, zapraszam na wędrówkę po regionie. Prokuratura tłumaczy działania w ZOO w Łącznej.
3: Przez kilkadziesiąt godzin nie podano żadnych konkretnych informacji, a wywózce zwierząt z terenu ZOO towarzyszyły protesty okolicznych mieszkańców.
2: Strzelińska karta mieszkańca i karta PSZOK.
4: To rozwiązania już sprawdzone w wielu miejscowościach.
2: Wielki sukces budowlany we Wrocławiu.
5: Słowa uznania dla wykonawcy nadzoru dyrekcji DCO. Tempo tych prac naprawdę jest ogromne.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
2: A zaczynamy od informacji dla kierowców podróżujących przez Jelenią Górę. Od najbliższego piątku, 16 października, rusza remont obwodnicy Maciejowej, czyli drogi wojewódzkiej numer 337. To pierwszy etap wielkiej naprawy skarpi systemu odwodnienia, które zostały zniszczone podczas powodzi we wrześniu 2024 roku. Prace podzielono na 6 etapów. Najtrudniejszy z nich czeka nas przy wyjeździe w stronę stolicy Dolnego Śląska. Jeden z pasów ruchu w kierunku Wrocławia zostanie całkowicie zamknięty. Samochody pojadą tam wyłącznie w stronę Jeleniej Góry, a dla jadących na Wrocław drogowcy wyznaczą objazd ulicą Wrocławską. Na pozostałych odcinkach jezdnia będzie zwężona. Łączny koszt realizacji inwestycji wynosi ponad 728 tysięcy złotych, a pokryty zostanie głównie z budżetu państwa, ze środków rezerwy celowej z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. To 596 400 złotych, a reszta z budżetu miasta Jelenia Góra. Prace mają potrwać dokładnie miesiąc. Ich koniec zaplanowano na 16 listopada.
0: Muzyczne radio.
2: Teraz Świdnica, gdzie przed południem odbyła się konferencja prasowa dotycząca działań prokuratury w ZOO w Łącznej. Na miejscu był nasz reporter Jacek Zych.
3: Tak, i rzeczywiście najważniejszą częścią briefingu była informacja o zarzutach, jakie postawiono 5 osobom w ZOO w Łącznej. Jak powiedział prokurator Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy, te dotyczą znęcania się nad zwierzętami poprzez niezapewnienie odpowiednich warunków bytowania.
6: Zapewnienie właściwej opieki niewłaściwego sposobu odżywiania, niewłaściwej opieki lekarskiej, skutkiem czego jest pogarszający się stan zdrowia i też następujące zgony zwierząt.
3: To właśnie prokurator Mariusz Pindera. Prokuratura tłumaczyła też cały algorytm działań prowadzonych w ZOO w Łącznej. Potwierdziła, że wywiezionych do tej pory zostało stamtąd około 30 zwierząt. Wciąż nie wiemy jednak, dokąd trafiły i przez kogo zostały zabrane.
7: Jakby organizacja całego tego wywozu, wybór tych miejsc, to jest cały proces. Ale no, nie mogą Państwo od nas oczekiwać, że będziemy informować, że teraz załatwiamy miejsce dla tygrysa. Teraz załatwiamy miejsce dla kangura. To wszystko jest jakby objęte tajemnicą śledztwa, tak?
3: A to już prowadząca sprawę asesor prokuratury rejonowej w Wałbrzychu Jolanta Frąckowiak. Taka lista ma być udostępniona dziennikarzom drogą mailową, zapewnił prokurator Mariusz Pindera. Przypomnę, że we wtorek rano prokuratura i policja weszły na teren prywatnego ZOO w Łącznej. To efekt postępowania rozpoczętego w maju tego roku. Przez kilkadziesiąt godzin nie podano żadnych konkretnych informacji, a wywózce zwierząt z terenu ZOO towarzyszyły protesty okolicznych mieszkańców i miłośników ZOO w Łącznej. Do sprawy będę wracał. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Z powiatu wałbrzyskiego przenosimy się prosto do stolicy Dolnego Śląska, gdzie słychać wyłącznie dobre wieści z placu budowy najważniejszej inwestycji medycznej w regionie. Budowa nowego szpitala onkologicznego przy ulicy Kosmonautów o ponad 4 miesiące wyprzedza harmonogram prac. Trwają już pierwsze odbiory instalacji i testy przeciwpożarowe. A otwarcie placówki zaplanowano na przyszły rok, mówi wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.
8: To jest niestandardowa inwestycja, ogromna inwestycja. Zaryzykowałbym tezę, że nie tylko największa inwestycja prowadzona przez samorząd województwa, ale w ogóle prowadzona przez samorząd regionalny w Polsce. Zdaję sobie sprawę z konieczności opieki onkologicznej, leczenia onkologicznego. Zapadła decyzja.

0: Cisa, że będziemy to budować, ale wybudować to jedno i to ogromne słowa uznania dla wykonawcy, nadzoru, dyrekcji DCO, że tempo tych prac naprawdę jest ogromne, ale i wymagające pracy, ale i efekty absolutnie są. Stąd też takie niestandardowe podejście do tej inwestycji i obecność Państwowej Straży Pożarnej po to, żeby w sposób niestandardowy jeszcze na etapie budowy korygować pewne elementy, bo przy takich inwestycjach zawsze jakieś drobne usterki mogą się znaleźć, ale chcemy, żeby nie było sytuacji takiej, że obiekt jest oddany, prawie gotowy do użytku, a pewnych odbiorów jeszcze nie ma.
1: Tu mogą przebywać tysiące pacjentów, z tego część z nich jest pacjentami leżącymi.
2: Krzysztof Gielsa, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
1: Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w tak dużym obiekcie to jest naprawdę duże, ogromne wyzwanie. Już teraz uczestniczymy, współpracujemy w trakcie realizacji tejże inwestycji tak, aby uniknąć wszelkich możliwych potknięć czy nieprawidłowości na tym etapie.
3: W skład nowoczesnego kompleksu wejdą 3 wrocławskie szpitale. Znajdzie się w nim 26 oddziałów stacjonarnych, 14 sal operacyjnych i ponad 670 łóżek.
4: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
3: W gminie Strzelin ruszają 2 rozwiązania dla mieszkańców. To strzelińska karta mieszkańca i karta PSZOK.
5: To rozwiązania już sprawdzone w wielu miejscowościach. Strzelińska karta mieszkańca uprawnia do korzystania z rabatów i przywilejów oferowanych przez partnerów programu. Natomiast karta PSZOK ułatwia korzystanie z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ułatwia sprawdzenie historii wizyt i ilości oddanych odpadów. Obie są dostępne w formie elektronicznej lub tradycyjnej, ze wskazaniem na elektroniczną. Nie każdy może mieć takie karty. Musi być spełniony przynajmniej jeden z warunków regulaminu. Zameldowanie w gminie Strzelin, mieszkanie w gminie Strzelin i rozliczanie podatku w Urzędzie Skarbowym w tym mieście, wskazując jako miejsce zamieszkania adres terenu gminy Strzelin. Są rolnikami utrzymującymi się wyłącznie z działalności rolniczej i mieszkają w gminie Strzelin. Są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelinie, zamieszkującymi na terenie gminy Strzelin. Są wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie gminy Strzelin. Do udziału w programie uprawnione są również dzieci osób, o których mowa, do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki do ukończenia roku kalendarzowego, w którym kończą 25 lat. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5:30.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Drugie startujemy.
1: Z najlepszymi Nifra i Mia Forever w remiksie Beat Soul na dobry początek. Taki długi, długi, trendowy numer, nawiązujący do piątkowych zmagań z listą DMC. Przypominam, w piątek 1450 wydanie programu. Nifra, Tiesto, Suffer, Souza, hity, przeboje, dobry klimat, bo to jest festiwal. To jest Muzyczne Radio.

0: автопромоція.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: По кількулетній перерві повраця в новій одсоні,
3: в новім місці
2: з найновшими продукціями клубової сцени, яких не услышите нигде інде. Кожен п'ятник по DMC чека на вас.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
5: 21.
2: Czas na wiadomości.
6: Areszt dla podejrzanego o plany zamachu na premiera. Meldunki mogą odejść do lamusa, MSW rozważa zmiany. Sprawdzimy też, czy jest szansa na większe obniżki cen na stacjach paliw. Miriam Lipieńska. Jest dwumiesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera i szefa MON. Wczoraj Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Grozi mu do 15 lat więzienia. Prezydent Karol Nawrocki odwołał jutrzejszą wizytę w Słowenii. Jak wyjaśnił szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, jest to związane z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent odwiedził po południu Trybunał, by osobiście wysłuchać relacji na temat dzisiejszych, jak mówi Bogucki, bezprecedensowych wydarzeń.
7: Władza wykonawcza używa siły, używa służb, żeby wywierać bezprawny nacisk na niezawisłych, niezależnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy podlegają tylko konstytucji.
6: Bo jak tłumaczył Bogucki, wszystko to działo się w momencie, gdy Trybunał ma zająć się rozstrzygnięciem sporu między prezydentem a Sejmem w sprawie sędziów. Szef Kancelarii Prezydenta podkreślił, że prezydent nie odmówił zaprzysiężenia Macieja Berka ani czworga wcześniej wybranych przez Sejm sędziów. W przypadku Berka trwa jednak wyjaśnianie wątpliwości, czy spełnia on warunki formalne. Chodzi o minimum 10-letni czas wykonywania zawodu radcy prawnego. Sam Maciej Berek podkreśla, że jest wpisany na listę radców prawnych od 2001 roku. Adres zameldowania może przestać być podstawową informacją o miejscu pobytu obywatela w państwowych rejestrach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozważa urealnienie przepisów i zastąpienie go adresem zamieszkania. Zmiana miałaby ułatwić załatwianie spraw urzędowych. Szymon Kępka.
8: Dziś adres zameldowania nie zawsze pokrywa się z miejscem, w którym rzeczywiście mieszkamy. To może powodować problemy m.in. przy skutecznym doręczaniu urzędowej korespondencji czy ustalaniu faktycznej liczby mieszkańców danej gminy, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
9: Chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
8: Nowe rozwiązanie miałoby również ograniczyć problemy z doręczaniem korespondencji pod nieaktualne adresy, bo obecnie pod naszym PESEL-em widnieje adres zameldowania, a po zmianach ma to być adres zamieszkania.
9: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
8: Resort podkreśla jednak, że prace są dopiero na etapie analiz.
6: Benzyna z 7 z przodu, diesel z 8 to już niemal standard. Ceny paliw, mimo programu CPN, choć już nie rekordowe, wciąż są wysokie i rosną.
10: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ja też dojeżdżam do pracy, no i staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
6: Mówią kierowcy, a według ekspertów gwałtownych obniżek w najbliższym czasie nie będzie. Będą natomiast podwyżki, a jutro podrożeje nieznacznie olej napędowy. Będzie kosztować maksymalnie 8 zł i 5 groszy. Potanieją natomiast benzyny. 95 ma kosztować nie więcej niż 7 zł i 1 grosz, a benzyna 98, 7,83 za litr. Resort energii podkreśla, że mimo wszystko ceny paliw w Polsce należą do najniższych w Europie.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.

Extreme Mix.

0: Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: Absolutna gwiazda z Italii, czyli Mauro Picotto. Kto pamięta? No ja pamiętam przynajmniej, że takie apogeum tego numeru to Electro City. W Lubiążu. Mauro Picotto, everybody. Magwaj. Za chwilę. Będzie też Gold, Michael Woods, Cream, Coco Star i Scooter. Bora, bora.

0: Festiwal hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu BMC.
1: Prawdziwy kołd. Znacie ten numer dobrze. Cream, Coco Star, Scooter, Bla Bla, Durant Into Suffering. Same gwiazdy.

powiem tak, tego typu numer nawet kamienie poruszą. Mamy raz jedzenie Into Something, Richard Durant. Teraz numer jeden. Dla tych, którzy klikają na najlepszego DJ-a świata, David Guetta, Showtek, Sun Goes Down, a szykuje się to Terry Jumpin.

zestawy na kiedy od muzycznego radia. Wieczorową porą to festiwal hitów Tottery Jumping. Teraz Everything But The Girl i Missing w dobrej wersji. Faithless za chwileczkę. Bobina, Pete Tong, Richard Gray.

0: Espetarda od Faithless.
1: Festiwal hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
0: Absolute Love, Bobina and the Rail, Sacramento.

siedzę i słucham. Powiem wam, jak zamurowany. Ostatnie 5 minut. Arcydzieło Festiwalu Hitów. Rael Bobina, Sacramento. Remix Eater. Obudź się, budzimy się, moi drodzy. Wychodzimy z tej trensowej, cudownej melancholii. Nadjeżdża, right here, right now. Pete Tong. Wydanie orkiestrowe.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Będą wnioski do prokuratury po zajściach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Szykuje się rewolucja w powiadomieniu o zagrożeniach. MON zapowiada powstanie dron Legionu. Miriam Lipińska. Przed Trybunałem Konstytucyjnym zostały zatrzymane 3 osoby. Wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów Trybunału, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dziś przed siedzibą TK doszło do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej z policją. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie w tej sprawie. O podjęcie czynności przez śledczych zwrócił się także minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Pismo do prokuratora krajowego z prośbą o sprawdzenie, czy pan Bąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, które przerodziło się moim zdaniem w jakieś działania mogące naruszać porządek prawny, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa.
2: Sytuacja była związana ze ślubowaniem Macieja Berka, który we wrześniu został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący próbowali m.in. blokować mu wejście do siedziby Trybunału. Będzie nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. Syreną alarmową staną się telefony komórkowe każdego z nas. I to nawet jeśli komórka będzie wyciszona, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
4: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
2: MSWiA podpisało dziś z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia rozwiązania o nazwie Cell Broadcast. Docelowo ma on służyć do opowiadamiania o najważniejszych zagrożeniach, a zacznie działać od września przyszłego roku. Prokuratura chce tymczasowego aresztu dla Marcina N., dyrektora prywatnego ZOO w Łącznej. Zakończyły się przesłuchania wszystkich 5 zatrzymanych w sprawie podejrzenia znęcania się nad zwierzętami, a na terenie ogrodu od wczoraj trwa akcja służb i wywożenie zwierząt. Prokuratura w Świdnicy zarzuca podejrzanym m.in. doprowadzenie do niedożywienia, chorób, a nawet śmierci części zwierząt. Wszyscy zatrzymani złożyli obszerne wyjaśnienia, mówi pełnomocnik właścicieli ZOO, mecenas Łukasz Opaliński.
5: Mogę powiedzieć, że nikt się nie przyznał. Każdy z nich dostał ten sam zarzut.
2: Prokuratura chce tymczasowego aresztu tylko dla Marcina N. Pozostałe zatrzymane osoby po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu zostały zwolnione. Ministerstwo Obrony stworzy dron Legion. Formacja według zapowiedzi szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza nie będzie skupiać żołnierzy, a odpowiednio przeszkolonych cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości i będą zapleczem dla wojska. Nauczyciele świętowali dziś Dzień Edukacji Narodowej. Jak mówi nauczyciel roku 2026 Tomasz Ordza, uczący biologii, chemii i edukacji zdrowotnej, podstawą pracy nauczyciela jest uczniowskie zaciekawienie.
6: Przeładowane są podręczniki, a jakby tak spojrzeć na podstawę programową biologii, ona jest bardzo zgrabnie i mądrze obecnie ułożona. Nauczyciel nie może być niewolnikiem podręcznika.
2: Z danych Ministerstwa Edukacji wynika, że w polskim systemie oświaty pracuje ponad 700 tysięcy nauczycieli. Zdecydowana większość z nich, prawie 85%, to kobiety.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
7: Kochamy muzykę. Strefa 79.

Jeden z najcudowniejszych numerów wszechczasów. Dokładnie 35 lat temu. Utwór Show Must Go On, wieńczący album Innuendo. Pamiętam jak dziś, kiedy usłyszałem po raz pierwszy to nagranie. Wstrząsnęło nam okrutnie jeszcze ten teledysk stanowiący kompilację klipów i różnych ujęć artysty z koncertów lat 80. Ten dramatyzm przekazu, który pojawił się na chyba 3 tygodnie albo miesiąc przed odejściem Frediego. Utwór wymagający, niełatwy wokalnie. Musiał być naprawdę trudny do wykonania. W tak poważnym etapie choroby Frediego. Ale wykonał go po prostu cudownie. Facet niesłomny. Brawurowo. Emanując wszystkimi barwami swojego pięknego głosu. Dociera do każdego z nas bardzo, bardzo mocno do dziś. Fredek, dziękujemy ci bardzo. Dziękujemy za te wszystkie cudowne numery.

lata 70, 80, 90. Tu przedstawiciel tych ostatnich, Synet Sebastian. Dwa utwory tylko, moi drodzy, ale za to na parkietach naprawdę powodowały szaleństwo. A u nas teraz AC/DC.

Jakież to tany były przy tym utworze dawno, dawno temu. To był Robin Gibb, lat 80. To jest taka klasyka gatunku. Wyczyld, 100%. To Muzyczne Radio, tu Strefa. Wspomnij czas, dobre głosy i fajne klimaty. You know, I've heard somebody say just the other day.

dawno, dawno temu. Barabasz, On the Road Again. A teraz 100% soul. Były to takie fajne dziewczyny dawno temu. Nazywały się Soul to Soul. Miały takie dwa zawodowe numery: Get to Life i Back to Life. Różnicy tak naprawdę nie ma, ale Get to Life był grany mocno.

To strefa Talking White, Tool Kids in America. Teraz Angelika nas tutaj może nie tyle molestuje muzycznie, co to proponuje. Papa Dance i Ciało z Talentem wspólnie.

końcówka lat 70., początek lat 80. Słynne zabadaki, megamiksy utworów, znanych hitów w takich ciągach non-stop, jak w Stars 4 to 5. To grupa Saragossa, Band i Ginger Red. Dieter Bohlen. Aka Blue System. Under My Skin.

jeden z najlepszych utworów Janet Jackson. No dziwię się, że więcej podobnych smaczków artystka nie zaśpiewała już w latach 90. A my wjeżdżamy w czas marzeń.